Poczekaj, no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie

0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Papież Pius XII w roku 1958 ogłosił ją patronką telewizji. Ją, która przyszła na świat około roku 1194 w Asyżu i niemal całe swoje życie, to jest 42 lata, spędziła w klauzurze w klasztorze świętego Damiana. Co zatem miałoby ją łączyć z telewizją, która po II wojnie światowej szybko zyskiwała na znaczeniu? Otóż święta Klara z Asyżu została obdarzona tym zadaniem, ponieważ w noc Bożego Narodzenia roku 1252, to jest na kilka miesięcy przed swoją śmiercią, nie mogąc z powodu postępującej choroby uczestniczyć w pasterce w Bazylice świętego Franciszka, cudownie widziała cały jej przebieg, nie opuszczając swojej celi. Gdyby jednak ów dar telewizji, czyli widzenia tego, co odległe, był jedyną jej rekomendacją do patronowania temu medium, to chyba nie byłoby o czym mówić. Jaki zatem jeszcze cel mógł przyświecać papieżowi, gdy świętą Klarę obarczał tym właśnie zadaniem? Być może chodziło mu o to, by stała ona nie tyle na straży owego coraz popularniejszego wynalazku, ile tych, którzy z niego korzystają, a także tych, którzy na nim zarabiają. By jej wstawiennictwo pomogło tak jednym, jak i drugim widzieć dalej i dostrzegać konsekwencje poświęcania swojego życia bardziej wyobrażonym obrazom niż konkretnym ludziom. I to jest naprawdę trudne zadanie, które przypadło w udziale w roku 58 świętej Klarze.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Bazylii Wielki powiedział: grzeszniku, nie popadaj w rozpacz, lecz oddawaj się Maryi we wszystkich swoich potrzebach. Wzywaj jej ku pomocy, gdyż wolą Boga jest, aby udzielała ci ona pomocy w każdej potrzebie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: To, co najważniejsze, niekoniecznie jest największe. Często bywa najmniejsze. I właśnie dlatego zdarza mi się to przegapić pośród codziennych zmagań o to, co moje. Bóg w zadziwiający sposób honoruje dzieci i ich wiarę, z której zdecydowanie za szybko wyrastamy. To dla nas lekcja, by nie dać się oszukać. Zamiast podziwiać wielkość, siłę i potęgę, bierzmy przykład z Jezusa. On dostrzega wartość w małym i niepozornym. Czy coś tłumi moją dziecięcą ufność do Boga?

0: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
1: Kastorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: No to zaczynamy wtorek, minęła godzina 7, czas na pierwsze dzisiaj informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Konflikt między dawnym właścicielem Warty Poznań a wiceprezydentem. W gnieźnieńskich autobusach usłyszymy zapowiedzi przystanków. Zbliża się festiwal Żupańskiego. Dawny właściciel Warty Poznań obarcza Marcina Gołka winą za problemy z infrastrukturą przy drodze dębińskiej. Wiceprezydent odpowiada: ani kasy, ani klasy. Bartłomiej Farieszewski był gościem jednego z programów lokalnej telewizji WTK, podczas którego skierował ostre słowa zarówno pod adresem prezydenta Jacka Jaśkowiaka, jak i jego zastępcy Marcina Gołka. Współpracę z nimi ocenił na minus 10. Zdradził również, że 2 lata temu Gołek miał pożegnać się z funkcją społecznego doradcy zarządu klubu, ponieważ zdaniem Jaszewskiego wynosił z niego informacje. Wiceprezydent w oświadczeniu przesłanym redakcji Sport Poznań wyjaśnia, że z funkcji zrezygnował sam. Dodaje również, że projekt nowego stadionu przy drodze dębińskiej nie mógł zostać zrealizowany poprzez jego pompowanie przez prezesów Warty na polecenie Jaszewskiego. Na początek w 10 pojazdach. Gnieźnieński magistrat wdraża zapowiedzi głosowe w autobusach dla pasażerów. Ułatwią one znajomość przebiegu trasy i kierunku jazdy, zaznacza rzecznik Urzędu Miasta w Gnieźnie Monika Fifer.
3: Te zapowiedzi głosowe oczywiście mają informować o kolejnym przystanku, o kierunku jazdy czy o ostatnim przystanku, tak żeby osoby przede wszystkim z niepełnosprawnościami czy osoby starsze miały lepszą orientację w terenie, jaki kolejny przystanek będzie na trasie autobusu, ale także robimy to dla turystów, którzy przyjeżdżają do Gniezna i niekoniecznie zawsze wiedzą, na którym przystanku mają wysiąść, albo czy ten przystanek kolejny to już jest ten przystanek, na którym powinni się z autobusu ewakuować, że tak powiem.
2: System jest wdrożony wyłącznie w autobusach elektrycznych, ponieważ tylko one są technologicznie dostosowane do tego typu operacji. Komunikaty przygotował aktor teatru imienia Aleksandra Fredry w Gnieźnie Bogdan Ferenc. Zakład zagospodarowania odpadów w Poznaniu pokaże dziś mieszkańcom czyste tereny nadwarciańskie. Poznaniacy, którzy w południe przyjdą nad Wartę, będą mogli wziąć udział w ekologicznych warsztatach, informuje Nikola Cichocka z ZZO.
4: Akcja ma na celu promowanie utrzymania czystości na terenach w pobliżu rzeki oraz takie ogólne promowanie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w quizach ekologicznych, w rozmowach na temat prawidłowej segregacji odpadów, a także spróbować swoich sił w ekologicznych grach i zabawach. Między innymi będzie to takie ekologiczne koło wiedzy. Także tak naprawdę myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Wydarzenie potrwa do 16 i odbędzie się przy moście Świętego Rocha na lewym brzegu Warty.
1: Informacje kulturalne.
2: Na Wildzie znów połączą literaturę z muzyką. 24 sierpnia rozpocznie się kolejna edycja Festiwalu Żupańskiego. W programie znalazły się spotkania autorskie, koncerty, spektakle plenerowe i warsztaty. Tegoroczna edycja rozpocznie się wystawą fotograficzną Pawła Matysiaka o wildeckich rzemieślnikach. W kolejnych dniach mieszkańcy będą mogli wziąć udział m.in. w pub quizie literackim, slamie poetyckim oraz spotkaniach, w tym z Antoniną Tosiek. Festiwal potrwa do niedzieli, a jego finałem będzie plenerowy spektakl Eurydyka o godzinie 21 w parku Jana Pawła II. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
5: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 14 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest jeszcze niższa. 12 kresek na plusie i pomyśleć, że wczoraj o tej porze no to było tak z 18, o ile pamiętam. 18 gdzieś było na plusie, a teraz jest 14, a maksymalnie dzisiaj 22 stopnie Celsjusza. Wczoraj z kolei było 31 maksymalnie. Droga pogodo. No comments, ale przynajmniej jest słonecznie, przynajmniej w tym momencie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku północno, oczywiście zachodniego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr no, nie słucha jakości powietrza. Idzie swoją drogą, bo jest on w tym momencie umiarkowany.

Już prawie 6 minut po godzinie 7 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek, która w tym momencie wyszła z naszego radiowego studia. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 12. Mamy nadzieję, że będziecie razem z nami. Już za moment, już za parę minut historyczna kartka z kalendarza. Sprawdzimy, co wydarzyło się 11 sierpnia w kalendarzu. Jeżeli jesteście ciekawi, to zostańcie z nami co najmniej do godziny 7.15, a na pewno do godziny 12, kiedy za nią będziemy na posterunku, można by powiedzieć, na takim posterunku prezentersko-informacyjnym. No ale zanim kartka z kalendarza, to oczywiście, że pogramy, no nie może być inaczej. No i będzie zespół, który działa już od ponad 60 lat i można im naprawdę pozazdrościć. Formy w sumie trochę też, bo przecież niedawno wydali im nową płytę, ale również właśnie można im pozazdrościć tego stażu. A w latach 90. wydali oni chyba, tak mi się wydaje, swój najbardziej znany utwór, czyli Anybody Seen My Baby. The Rolling Stones na samym początku wtorku, na samym początku siódmej. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
1: Siódma 15 na naszych radiowych zegarach, czas na kartkę z kalendarza, tą historyczną. Sprawdzamy, co wydarzyło się w historii 11 sierpnia. Przygotowałem dla Was 5 wydarzeń. Najpierw rok 1831 do Poznania przyjechał Adam Mickiewicz podczas prawie półrocznego pobytu w Wielkopolsce. Poeta odwiedził miasto jeszcze kilka razy. Rok 1929, wydarzenie bardzo radiowe, związane z polską radiofonią. 1929 rok, pierwsza w dziejach polskiej radiofonii transmisja z meczu piłkarskiego Warta Poznań, Philips Eindhoven w Radiu Poznańskim. Rok 1950 urodził się Steve Wozniak, twórca komputera Macintosh, a także był założycielem firmy Apple Computer, która zapoczątkowała wielki boom w przemyśle komputerów osobistych. W ogóle mówi się teraz tak, komputery osobiste? Kiedyś na pewno, obecnie sprawa wygląda nieco inaczej. Kolejne wydarzenie, rok 1952. Zmarł Wacław Zembal, ogrodnik, dyrektor Państwowej Szkoły Ogrodnictwa i Ogrodu Botanicznego w Poznaniu. No i na koniec rok 1994. Z taśmy montażowej w Antoninku zajechała pierwsza Skoda Favorit model LX. No i to wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. Kolejna jutro w okolicach godziny 7.15, a już teraz Was zapraszam do tego, abyście nas informowali o różnych sytuacjach drogowych, czy to w Poznaniu, czy to na wielkopolskich trasach. Polecamy się do kontaktu. 601 077 033, powtarzam, 601 077 033. Zapraszamy Was bardzo gorąco do kontaktu z nami. Od razu po wysyłce wiadomości do nas przekażemy informacje. No i również jesteśmy na Facebooku i na Instagramie, także również tymi kanałami możecie nam przesyłać te informacje, a my je oczywiście przekażemy w miarę możliwości szybko na antenie. Już tak awansem mówię do kierowców i nie tylko szerokiej drogi.

0: Radio Emaus. Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Lato z Radiem Emaus.

0: Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Bazylii Wielki powiedział: grzeszniku, nie popadaj w rozpacz, lecz oddawaj się Maryi we wszystkich swoich potrzebach. Wzywaj jej ku pomocy, gdyż wolą Boga jest, aby udzielała ci ona pomocy w każdej potrzebie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 24 minuty zostały do godziny 8. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach. Najpierw szybki rzut oka na S5, A2 i S11. Widzę, że na A2 między węzłem Poznań Wschód a węzłem Poznań Krzesiny wydarzył się wypadek. Ten wypadek wydarzył się, odwrotnie powinienem powiedzieć, między węzłem Poznań Krzesiny a węzłem Poznań Wschód. Widzę, że póki co ten wypadek nie daje jakichś tam dużych utrudnień na tym odcinku. Widzę, że korki się nie tworzą, ale miejcie oczy i uszy szeroko otwarte. A my teraz wjeżdżamy do Poznania, zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Najpierw ulica Obornicka, czyli dojazd od strony Suchego Lasu. Bez większych utrudnień wjedziecie od strony Suchego Lasu. Widzę, że trasa nie Stachowska, niewielkie korki. Te korki zaczynają się na wysokości Parku Sołackiego. Patrzymy teraz z drugiej strony na most Lecha, jak tutaj sytuacja się prezentuje. Sam most Lecha przejezdny, no niewielkie utrudnienia są, ale tak to sytuacja jest w miarę opanowana. Troszeczkę postoicie tuż przed samym mostem Lecha na ulicy Lechickiej do skrzyżowania z ulicą Serbską. Patrzymy teraz na rondo Śródka. Największy korek jest od strony ulicy Podwale. Po zjeździe z ronda Śródka w ulicę Wyszyńskiego możecie troszeczkę napotkać utrudnienia właśnie na samej ulicy Wyszyńskiego, a także na moście Mieszka Pierwszego. Łącznik między rondami, czyli Jana Pawła II. Tutaj nie będę wyróżniał ani jednego, ani drugiego kierunku, bo na obu trasach można by powiedzieć umiarkowane utrudnienia. Rondo Rataje teraz. Największe korki są od strony trasy katowickiej i ulicy Bolesława Krzywoustego. Rondo Starołęka, tutaj teraz zaglądamy. Długo postoicie na pewno od strony mostu Przemysła Pierwszego, czyli to jest ulica Hetmańska. Tuż przed samym mostem zaczynają się korki i również widzę, że Starołęcka korki, na szczęście nie aż tak duże, jak czasami na tym odcinku mogą się wydarzyć. Skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska bez większych kłopotów, ale nie mogę tak powiedzieć o odcinku Głogowskiej w okolicach Pętli Górczyńskiej. No bo korek zaczyna się jeszcze przed wiaduktem i postoicie do samego skrzyżowania z ulicą Ściegiennego. Patrzę jeszcze na nasze mapy drogowe, czy jeszcze są jakieś miejsca warte wyróżnienia. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem przejazd przez Poznań jest bardzo płynny, ale jeżeli wy macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach, a także na wielkopolskich trasach, zapraszamy do kontaktu z nami. 601 077 033. Powtarzam, 601 077 033. Jesteśmy także na Facebooku i na Instagramie, więc również tam nam możecie wysyłać informacje drogowe. A już za moment informacje nie drogowe, ale prasowe, bo będzie przegląd prasy. To w okolicach godziny 7.45, ale póki co pogramy. Będzie duet Lambery i Trips. Dzięki, że jesteś.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranna prasówka.
1: Siódma 45 na naszych radiowych zegarach. Czas na przegląd prasy. Sprawdzamy, o czym piszą gazety na swoich pierwszych stronach. Zaczynamy tradycyjnie od Głos Wielkopolskiego. Wielkopolska szlakiem przerzutowym nielegalnych migrantów do Niemiec. Po akcji Policji i Straży Granicznej w powiecie obornickim, podczas której zatrzymano 9 nielegalnych migrantów i 2 przemytników, rzecznik nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej mówi wprost: Wielkopolska leży na szlaku przerzutowym przemytników. Więcej w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. Teraz czas na Gazetę Wyborczą. Kolejny zgrzyt w relacjach polsko-ukraińskich. Czyje te obrazy? Spadkobiercy lubomirski chcą zatrzymać w Polsce dzieła z kolekcji, które ukraińscy muzealnicy przywieźli do Polski po wybuchu wojny, żeby zapobiec przez ich zniszczeniu przez Rosję. Więcej w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Teraz już przechodzimy do Rzeczpospolitej, a tam będzie dogrywka Sejf. W najbliższym czasie polski rząd będzie mógł sięgnąć po dodatkowe pieniądze na zakup uzbrojenia z unijnego instrumentu pożyczkowego Sejf. W grę wchodzi nawet kilkanaście miliardów. Euro. 150 miliardów euro, tyle Komisja Europejska przeznaczyła na pożyczki na programy obronne w ramach instrumentu SAFE. Pierwsze środki, ponad 6,5 miliarda euro, trafiły nad Wisłę pod koniec maja. Także kilka innych krajów członkowskich rozpoczęły już ten proces. Do Litwy z Unii Europejskiej wpłynął prawie miliard euro, a Chorwaci dostali przelew na 250 milionów euro. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Teraz czas na dziennik Gazeta Prawna. Wrzutka dla deweloperów. Rząd miał 7 lat, by przygotować nowe warunki techniczne dla budynków. Nie zrobił tego, a teraz ratuje się wrzutką budzącą wątpliwości konstytucjonalistów. Więcej w dzisiejszym wydaniu dziennika Gazeta Prawna, a na sam koniec Gazeta Polska codziennie. Trump płaci miliardy za odwrót od wiatraków. Waszyngton nie tylko ogranicza zieloną transformację, coraz wyraźniej buduje alternatywny model energetyczny, w którym ropa, gaz, węgiel i krajowe wydobycie mają odzyskać strategiczne znaczenie. Najnowsza umowa z niemieckim RWE pokazuje, że administracja Donalda Trumpa jest gotowa płacić za wycofywanie projektów wiatrowych, a zaoszczędzony kapitał kierować do sektora gazowego. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Gazety Polskiej codziennie. No i to wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Kolejny jutro w okolicach godziny 7.45. Najbliższe informacje będą nieco szybciej, bo już o godzinie 8 i przedstawi je Ania Hajduczek. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 8 na zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Dwie osoby nie żyją w wyniku nocnego wypadku w Pleszewie. Pracownicy poznańskiego ZOO publikują historyczną fotografię. W tym wydaniu informacji sprawdzimy także, czy paliwo będzie tańsze. Do tragicznego zdarzenia doszło na miejskim odcinku drogi krajowej nr 12 w Pleszewie. Przed godziną 2 w nocy bus zderzył się z samochodem ciężarowym. W wyniku zderzenia ciężarówka wjechała w budynek dawnego baru. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że w wyniku wypadku zginęły 2 osoby. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną zdarzenia. Kierowcy podróżujący DK12 muszą dziś liczyć się z utrudnieniami. Policja wprowadziła objazdy. Kierowcy jadący od strony Jarocina są kierowani na rondzie imienia Stanisława Mikołajczaka na drogę krajową nr 11. Z kolei osoby jadące od strony Kalisza powinny wybrać ulicę Wschodnią, którą również można dojechać do DK11.
1: Informacje z Leszna.
2: Miasto wraca do pudełka życia. Inicjatywa ma ułatwić służbom ratunkowym udzielanie pomocy osobom starszym i samotnie mieszkającym, zapewniając im szybszy dostęp do najważniejszych informacji medycznych podczas interwencji. Przewodnicząca Leszczyńskiej Rady Seniorów Teresa Rękosiewicz przekazuje, co można znaleźć w takim pudełku.
3: Naklejkę zawiera magnes i zawiera taką ankietę. Pudełko trzyma się w lodówce i naklejka lub magnes też się przyczepia do lodówki w miejscu widocznym, także jak służby medyczne, które udzielać nam będą pomocy, widziały, że coś takiego w widocznym miejscu w lodówce się znajduje. Natomiast ta ankieta to są proste bardzo pytania, imię, nazwisko, wiek, takie bardzo ważne rzeczy jak zażywane leki, dane takie o chorobach przede wszystkim, także w razie czego, gdzie klucze.
2: Miasto przygotowało pierwszą partię 1000 pudełek, które będą rozdawane bezpłatnie w wyznaczonych punktach. Pracownicy poznańskiego ZOO szukają osób ze zdjęcia sprzed 90 lat. Na swoim facebookowym profilu opublikowali czarno-białą fotografię wykonaną przy restauracji przy ulicy Gajowej 5. Widać na niej kilkadziesiąt osób w różnym wieku, ubranych odświętnie i trzymających sztandary. Pracownicy ogrodu zoologicznego chcą dowiedzieć się, jakie wydarzenie zostało uwiecznione na zdjęciu oraz czy jego bohaterami byli pracownicy ZOO. Warto zatem dokładnie przyjrzeć się fotografii, być może znajdują się na niej członkowie naszych rodzin lub dawni znajomi.
1: Informacje z kraju.
2: Kierowcy czekają na obniżki cen paliw. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzje dotyczące kolejnej odsłony programu Ceny paliwa niżej, co ma przełożyć się na niższe ceny oleju napędowego i benzyny. Za litr diesla w wielu stacjach w Polsce trzeba zapłacić obecnie sporo ponad 8 zł. Minister energii Miłosz Motyka wskazuje, że wciąż rozważane jest uruchomienie programu, który pozwoli na regulację cen, ale decyzja w tej sprawie zależy też od ministra finansów. Analityk rynku paliw Jakub Bogucki wyjaśnia, że wpływ na te decyzje może mieć także niepewna sytuacja na Bliskim Wschodzie.
4: Pojawiają się wprost deklaracje ze strony Iranu, że o rozmowach pokojowych na razie jeszcze trudno mówić. Jeśli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie, w regionie Cieśniny Ormus i Cieśniny Bab el-Mandab, mamy tam niepokojące działania, mamy uderzenia w tankowce, mamy uderzenia w rafinerię w Arabii Saudyjskiej i to powoduje, że ropa nam w tym tygodniu odbija.
2: Pierwszą odsłonę programu CPN uruchomiono pod koniec marca. Mechanizm pozwalał na regulację maksymalnej ceny paliw na stacjach i działał do końca czerwca.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 15 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna nieco niższa, 14 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 19 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.

5 minut po godzinie 8 kłania się po raz kolejny poranek w Radiu Emaus. Kuba Handkowiak, a także Ania Hajduczek. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 12. Zapraszamy, abyście cały czas słuchali dobrego Radia Emaus. Już za moment mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, no to będzie grupa, która swoją największą popularność miała w latach 80., ale i również w latach 90. pojawiły się od tego zespołu hity, takie jak na przykład ten, który zagramy w tym momencie. Duran Duran, Ordinary World. Tak zaczynamy muzycznie godzinę 8, a ja po raz kolejny mówię dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Uczniowie przystąpili do Jezusa pytając: kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Jak wam się zdaje, jeśli ktoś posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych.
2: Trzeba zgiąć kolana, by spojrzeć dziecku w oczy. Miłość nie patrzy z góry. Dlatego Bóg stał się człowiekiem i bezbronnym dzieckiem, aby popatrzeć w oczy swoich dzieci. Krzywda rodzi się tam, gdzie pojawia się pogarda, chęć panowania nad drugim i pochopne osądy. W oczach dziecka można dostrzec bezwarunkowe zaufanie. To ono pomaga zrozumieć słowa Adama Mickiewicza: miej serce i patrzaj w serce. Tak patrzy dziecko. Tak patrzy Bóg. Pomyśl, jakie serce widzą ostatnio inni w moich oczach.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus.
1: 20 minut po godzinie 8 za nami na naszej antenie mini audycja 5 minut z Bogiem, a muzycznie usłyszeliśmy Sanach, a także Gabriela Fleszara. Przed nami punktualnie o godzinie 8.30 kolejna w tym tygodniu poranna rozmowa. Już w czwartek, czyli już pojutrze na terenie poznańskiej Stadeli odbędzie się międzynarodowy festiwal muzyczny Bittersweet Music Festival. Mimo że to jest dopiero druga edycja wydarzenia, jest już ono uznawane za jeden z największych festiwali muzycznych w Polsce. Co stoi za sukcesem tego wydarzenia? Czego w tym roku mogą spodziewać się festiwalowicze? I festiwal też może być dobrym sąsiadem. O tym dzisiaj porozmawiamy o godzinie 8.30 z rzecznikiem prasowym festiwalu Szymonem Litkę. Także zapraszamy Was bardzo gorąco do wysłuchania tej porannej rozmowy. 8.30, wówczas ona startuje. A teraz będzie artystka i tutaj sobie pozwolę na małą taką prywatę, że kto wie, w tym roku na Bittersweet Festival nie zagra, ale kto wie, można edycji numer 3 w 2027 roku. Ja myślę, że pasowałaby po prostu do line-upu. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Gramy ten utwór w tym momencie. 8.30, poranna rozmowa.

0: dobry dzień. Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus. Poranny gość.
4: 8:30 na zegarach, to czas na rozmowę poranną. Dzisiaj moim i waszym gościem telefonicznie jest Szymon Litke, rzecznik prasowy festiwalu Bittersweet. Cześć Szymonie.
5: Cześć Aniu, witam wszystkich radiosłuchaczy.
4: Właśnie o tym festiwalu dzisiaj sobie trochę porozmawiamy, bo wydarzenie rozpoczyna się już w czwartek, ale myślę, że sporo poznaniaków już od kilku dni widzi powstającą na Cytadeli scenę. Powiedz Szymonie, czy Cytadela jest już gotowa na przyjęcie gwiazd festiwalowiczów, czy jeszcze ostatnie przygotowania trwają?
5: No ja właśnie od razu przepraszam za lekki szum w tle, bo właśnie wjeżdżam na Cytadelę, więc pewnie za 5 minut będę mądrzejszy, ale nie, tak już na poważnie. No to prawda jest taka, że tak, no te przygotowania są już na ostatniej prostej tak naprawdę. My te przygotowania zaczęliśmy faktycznie kilka dni temu i no często na takich festiwalach jest tak, że niektóre rzeczy tak naprawdę zamyka się na samym końcu, no i myślę, że my już jesteśmy w tym momencie, że te ostatnie rzeczy no już faktycznie są dopinane i chyba w czwartek możemy ruszać na spokojnie.
4: Super. Zanim powiemy sobie o tym tegorocznym programie, kto wystąpi w stolicy Wielkopolski, zapytam się najpierw, czy wy organizując to wydarzenie po raz pierwszy w ubiegłym roku jako agencja Good Taste Production spodziewaliście się, że będzie ono się cieszyło aż tak dużym zainteresowaniem?
5: Myślę, że się spodziewaliśmy. Jakby to jest też efekt i owoc tak naprawdę pracy, którą wykonywaliśmy przez wiele, wiele lat, ponieważ my zaczynając na niektórych mniejszych festiwalach, no jakby w pewnym momencie rodzi się to marzenie, żeby zrobić coś większego. No i szczerze mówiąc, no być może skala trochę, no jest naprawdę tak pozytywnie zaskakująca, no ale tak, no spodziewaliśmy się, no wiedzieliśmy, kogo bukujemy i wiedzieliśmy, że to będzie naprawdę coś niesamowitego.
4: W Poznaniu brakowało takiego dużego wydarzenia, dużego festiwalu?
5: No ja myślę, że nawet nie tyle co w Poznaniu, co na zachodzie Polski. Bo ta linia festiwalowa zawsze szła przez Gdynię, Warszawę, Katowice, no czasami Kraków. No a jednak tak na zachodzie Polski zawsze z tymi festiwalami było trochę mniej. Więc cieszymy się, że po prostu taki festiwal faktycznie ma miejsce w stolicy Wielkopolski.
4: Powiedziałbyś, że to jest taka główna przyczyna sukcesu tego festiwalu, że brakowało tego tutaj? Czy może to jest kwestia tego, że nie wiem, ludziom znudził się opener, czy Orange Warsaw Festival? Jak to wygląda?
5: No, przede wszystkim my chcemy unikać porównań, to jest taka jedna z rzeczy, którą chciałbym podkreślić. No ale druga jest też taka, że ja myślę, że to nie tylko to. Ja myślę, że jednak to, jaką pracę, jaką komunikację tego festiwalu opracowaliśmy. No, my chcemy, żeby ten Bittersweet nie był na scenie, tylko żeby był przed sceną razem z osobami, które na niego przychodzą. My jesteśmy naprawdę przeszczęśliwi, że udało nam się stworzyć taką zaangażowaną społeczność. Bo ludzie, którzy przychodzą na ten festiwal, mogą go tak naprawdę przeżywać cały rok poprzez wydarzenia towarzyszące, poprzez różnego rodzaju takie akcje, które organizujemy. Mogą też skupić się na trochę poważniejszych tematach, takich jak na przykład Bittersweet Talks. To jest temat, który również jest integralną częścią festiwalu. Tutaj skupiamy się na relacjach, na tym, jak trudno jest je znaleźć w tym momencie w prawdziwym życiu, nie tym w telefonie, nie tym w social mediach. No i myślę, że miarą sukcesu tego festiwalu jest naprawdę bardzo dużo czynników. Myślę, że na pewno też lokalizacyjnie to też jest jeden z czynników, no ale mimo wszystko jednak to jest chyba praca po prostu, którą w ten festiwal regularnie wkładamy.
4: Wróćmy na chwilę do tej zeszłorocznej edycji, pierwszej edycji. Oprócz tego sukcesu, o którym teraz mówimy, były też głosy krytyczne, szczególnie ze strony mieszkańców okolic Cytadeli, którzy tam na co dzień pracują, przechodzą do pracy, spacerują. Część poznaniaków skarżyła się także na hałas. Czy takie uwagi krytyczne również wzięliście do serca, organizując tą drugą edycję?
5: Zdecydowanie wzięliśmy do serca i podeszliśmy w tym roku do tego wszystkiego o wiele bardziej w sposób komunikacyjny, doszlifowanie, jeżeli mogę to tak określić, ponieważ my tą komunikację festiwalu zaczęliśmy naprawdę o wiele wcześniej. Informacje dla mieszkańców, spotkania z mieszkańcami chociażby właśnie Rady Osiedla Stare Winogrady miały miejsce. No i trzeba przyznać, że chyba to wszystko w jakiś sposób działa, ponieważ mieszkańcy realnie wiedzą, co się dzieje. To, czy jakby im się to podoba, czy nie, to jest inna kwestia i tutaj jakby, no nie będziemy w to ingerować, ale taka kwestia tego, że ten Bittersweet Festival też dotarł do świadomości ludzi, którzy no, w tym świecie muzycznym no, nie obcują na co dzień, no myślę, że to nam się udało zorganizować.
4: Czyli staracie się być dobrym sąsiadem.
5: Staramy się, tak. Staramy się i chcemy być po prostu dobrym sąsiadem, realizować te nasze założenia, które właśnie chociażby z Radą Osiedla Stare Winogrady sobie wypracowaliśmy. I myślę, że póki co to jest faktycznie, są rzeczy, które już poprawiliśmy, są rzeczy, które poprawimy w trakcie festiwalu. No i myślę, że po festiwalu również sprostamy zadaniu rekultywacji, która będzie pokrywana przez, koszt tej rekultywacji będzie pokrywany przez organizatora. No i my razem tutaj z Rządem Zieleni Miejskiej, którzy nam dadzą konkretne wytyczne, jak to zrobić, na pewno podołamy temu, żeby ten park wrócił minimum do stanu, w jakim go odebraliśmy, a chcemy, żeby nawet i był jeszcze większy, jeszcze lepszy.
4: Przejdźmy sobie zatem do tego teraz, jak będzie wyglądała ta tegoroczna odsłona. Kto

0: wszyscy zakochiwali się, będąc w liceum, i dlatego mamy takich artystów jak Lord, jak Chet Faker, jak Major Lazer. No myślę, że to są artyści, których na pewno warto tutaj wspomnieć. No i przede wszystkim myślę, poza Robin Williamsem jako headlinerów, będziemy mieli zespół Gorillaz oraz 21 Pilots, czyli no myślę, że to już są naprawdę gwiazdy światowego formatu, które wystąpią w Poznaniu. Mhm.
1: Czyli każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Tak, a jeszcze ta kwestia, która nie dotyczy koncertów, to są też również właśnie Bittersweet Talks. W tym roku skupiamy się na tym, żeby porozmawiać o relacjach, więc jeżeli ktoś będzie szukał też wartościowych rozmów, to również je u nas znajdzie. Tam między innymi te rozmowy będzie przeprowadzała Katarzyna Nosowska, Martyna Wojciechowska, a gośćmi będą takie osoby jak na przykład Oki czy Bartłomiej Topa. Więc myślę, że tutaj również wartościowych rozmów, jeżeli ktoś będzie na Bittersweet szukał, to w tej interdyscyplinarności festiwalu na pewno je znajdzie.
1: Mhm. Oprócz tych zagranicznych headlinerów też chyba sporo polskich artystów, zgadza się?
0: Tak, jak najbardziej. No, myślę, że taka mocna scena rapowa i około rapowa w postaci Okiego, Sobla czy Fukaja. Do tego na głównej scenie wystąpi również Mrozu. Na scenie Next wystąpi Max Tachasiuk, czyli zwycięzca Next Fest Award. Do tego będziemy mieli również sporo poznańskich klimatów, ponieważ my również skupiamy się na tym, żeby ten festiwal miał jednak wymiar lokalny. No i tutaj, jeżeli możemy sobie pomyśleć o tym, że będziemy mieli chociażby teatr muzyczny w Poznaniu, że będziemy mieli Blue Jazz Orchestra, no to jest naprawdę dużo poznańskich akcentów i tych akcentów takich muzyki klasycznej, muzyki jazzowej, bluesowej, nawet ponieważ Marcin Masecki przyjeżdża właśnie z takim repertuarem i to wszystko również na Bittersweet Festival Państwo znajdą.
1: Mhm. Jeśli ktoś jeszcze na ostatnią chwilę zdecyduje się przyjść, został zachęcony przez tą rozmowę. Czy są jeszcze bilety na któryś z dni, czy jest już całkowity sold out?
0: No i tu jest właśnie problem. No mamy sold out. Mamy sold out i to jest problem taki dla osób, które faktycznie trochę zwlekały z kupnem biletów, no ale to jest dla nas też ogromny sukces, ale myślę, że przede wszystkim taki sukces tego, że zdobyliśmy zaufanie ludzi, którzy w zeszłym roku zaraz po festiwalu kupili te bilety, mówiąc w cudzysłowie, w ciemno. No to jest coś niesamowitego, ponieważ wypracowanie takiej pozycji praktycznie jeden rok jest dla nas czymś niesamowitym.
1: To ile osób pojawi się na Cytadeli, jeżeli chodzi o tą ilość sprzedanych biletów?
0: Myślę, że każdego dnia pojawi się tutaj około 35 tysięcy ludzi, więc jesteśmy naprawdę przeszczęśliwi, że to się dzieje właśnie w Poznaniu.
1: To chyba trzeba zacząć myśleć o przeniesieniu się w kolejnych latach poza Cytadelę.
0: Chcemy zostać w Poznaniu, chcemy zostać w Parku Cytadela i pytanie, musimy też sobie odpowiedzieć na pytanie, czym ten festiwal chce być, bo ta społeczność, którą sobie wypracowaliśmy, ci ludzie, którzy tutaj przyjdą, są ci, którzy realnie ten Bittersweet Festival chcą przeżyć, więc czy będziemy się przenosić? No moim zdaniem nie. Mhm. Myślę, że nie tylko moim zdaniem. Uważamy, że Park Cytadela jest parkiem, w którym taki festiwal po prostu może wybrzmieć najlepiej. Jest to przestrzeń, którą naprawdę pięknie aranżujemy w festiwalowe miasteczko i myślę, że ludzie, którzy przychodzą na Bittersweet Festival również to doceniają.
1: Trzymamy zatem kciuki chyba przede wszystkim za dobrą pogodę.
0: A to się chyba uda w tym roku.
1: O, to super. O drugiej i zapewne nie ostatniej edycji festiwalu Bittersweet rozmawialiśmy z rzecznikiem wydarzenia Szymonem Litkę. Dzięki za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Poranny gość.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Już prawie 9 minut zostało do godziny 9. Pięknie się złożyło. Za nami kolejna w tym tygodniu poranna rozmowa, która już niedługo będzie dostępna na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Gość Dnia, a za nami trzy utwory, trzy zagraniczne kompozycje. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, później Natalia Imbruglia i Torn, a przed chwilą The Weeknd i Can't Feel My Face. A przed nami punktualnie o godzinie 9 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Ania Hajduczek, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz po muzyce zagranicznej pogramy po polsku i będzie bardzo klasycznie po prostu. Będzie bardzo hitowo. Lombard i Szklana Pogoda.

0: 9:00 na naszych radiowych zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Wojskowy Herkules już wypełniony darami od poznaniaków. Mieszkańcy Obornik chcą mieszkać w mieszkaniach w Simach. Ruszyły zapisy na sprzątanie świata. Wojskowy samolot wypełniony pomocą humanitarną od poznańskiej fundacji właśnie startuje z bazy w Powidzu. W Herkulesie znajdują się namioty, łóżka, wózki inwalidzkie, a także mleko w proszku dla dzieci. Dary przez ostatnie tygodnie zbierali wolontariusze fundacji Redemptoris Missio. Udało się zgromadzić 2,5 tony pomocy, która dotrze do mieszkańców ogarniętego konfliktem Libanu. Druga partia darów zostanie wysłana w przyszłym miesiącu. Tani najem w Obornikach cieszy się dużym zainteresowaniem. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: Na 68 planowanych mieszkań w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej wpłynęło aż 108 wniosków. Obecnie urzędnicy weryfikują dokumenty i przyznają punkty zgodnie z kryteriami Rady Miejskiej. Nowe osiedle składające się z 4 budynków ma powstać przy ulicy Rutki. To propozycja dla osób bez własnego lokum, których nie stać na mieszkanie z rynku komercyjnego. Lokale będą oddawane w standardzie pod klucz, z pełnym wykończeniem podłóg, pomalowanymi ścianami, sprzętem sanitarnym oraz kuchenką. Zastosowane zostaną także nowoczesne rozwiązania technologiczne. Gruntowne pompy ciepła i maty kapilarne posłużą nie tylko do ogrzewania, ale też chłodzenia mieszkań. Obornicy samorządowcy wizytowali już podobne, oddane do użytku obiekty w Strzelcach Krajeńskich, by sprawdzić ich standard. Kiedy ruszy budowa? Inwestor KZN Zachodni czeka na decyzję kredytową Banku Gospodarstwa Krajowego. Dopiero po jej uzyskaniu zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę prac budowlanych. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Poznaniacy znów będą sprzątać swoją okolicę. Wczoraj ruszyły zapisy na akcję sprzątania świata. Tegorocznym hasłem wydarzenia jest SOS dla wody, niech będzie wolna od śmieci. Oznacza to, że w tym roku uczestnicy szczególną uwagę zwrócą na odpady wyrzucane do rzek, jezior, stawów czy strumyków. Często trafiają one ostatecznie do mórz i oceanów, przyczyniając się do globalnego problemu zaśmiecania środowiska. Na stronie miasta dostępny jest już formularz zgłoszeniowy. Wystarczy wpisać w nim liczbę osób w grupie, termin oraz miejsce sprzątania. Magistrat zapewnia worki i rękawiczki.
1: Informacje z archidiecezji poznańskiej.
2: Poznaniacy będą dziś modlić się o pokój w Ukrainie i na świecie. O 19:15 rozpocznie się comiesięczne spotkanie wspólnoty Sant'Egidio, podczas którego uczestnicy solidaryzują się z ofiarami wojen i konfliktów zbrojnych. Tym razem organizatorzy postanowili skupić się na naszych wschodnich sąsiadach. Romana Zygmunt ze wspólnoty tłumaczy, że jest to odpowiedź na obecne nastroje antyukraińskie.
4: Niektórych może to jest wyraz jakiejś bezsilności, może dla kogoś to jest kwestia determinacji, ale dla nas to jest przede wszystkim wiara w to, że tak, modlitwa zmienia ludzi i my bardzo byśmy chcieli, żeby powrócić do innej narracji, do takiej, którą jeszcze mieliśmy przecież 4 lata temu, kiedy wszyscy ochoczo pomagaliśmy ofiarom wojny. Ukraińcy cały czas są ofiarami obecnego konfliktu.
2: Oprócz czytania Pisma Świętego i wspólnej modlitwy zaplanowano także odczytanie nazw wszystkich krajów i regionów, w których obecnie toczą się konflikty. Teksty zostaną odczytane również w języku ukraińskim. Spotkanie odbędzie się w kościele pod wezwaniem świętego Jana Wianeja na Sołaczu.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 17 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa, 16 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 20 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.

Równiutko 5 minut po godzinie 9. Kłania się po raz kolejny poranek w radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 12 i mamy nadzieję, że będziecie razem z nami. W sumie teraz tak sobie pomyślałem, że wczoraj byłem z wami prawie że do godziny 14, ale dzisiaj raczej na nadgodziny przed mikrofonem się nie zanosi, no bo oczywiście z jednej strony ktoś, no nie wiem, mógłby, nie wiem, lubić tego, jak prowadzę, ale z drugiej strony, no słuchajcie, 5 godzin to jest wystarczający czas na dyżur w radiu. Ale na pewno dobrym czasem w radiu są konkursy. Konkurs poranny już wystartuje o godzinie 9.15. Zapraszam już Was teraz do uczestnictwa w naszej porannej zabawie. Ale zanim, oczywiście, że pogramy, Cutting Crew, I Just Died in Your Arms. Tak zaczynamy muzycznie dziewiątą na naszej antenie. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Na dobry dzień to może być na przykład konkurs poranny, którego właśnie startujemy na naszej antenie. 9:15 na zegarach, no więc jest to najwyższy czas. Dzisiaj do wygrania notes z logo Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wyślijcie SMS pod numer 7148, powtarzam, 7148, w treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie długo się zastanawialiśmy, jaką zagadkę dzisiaj dla Was przygotować w konkursie, ale będzie ona związana z naszą poranną rozmową. Kto słuchał, no to myślę, że będzie mieć ułatwione zadanie, a jak nie, to możecie sprawdzić to. No bo dzisiaj w porannym konkursie prosimy Was o wymienienie co najmniej trzech artystów, którzy wystąpią na festiwalu Bittersweet w Poznaniu na tegorocznej edycji. Więc słuchajcie, zapraszam Was bardzo gorąco. Jeszcze raz powiem zagadnienie konkursowe. Wymień co najmniej trzech artystów Bittersweet Festival 2026. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a dzisiaj do wygrania notes z logo Radia Emaus. Wymień co najmniej trzech artystów Bittersweet Festival 2026. A ja trzymam za Was bardzo mocno kciuki i życzę powodzenia. Zgłaszajcie się w konkursie.

0: dobra muzyka w Radiu Emaus. Poranny konkurs.
1: Kombi, nasze rendezvous to za nami, a przed nami powracamy oczywiście do konkursu porannego. Dzisiaj do wygrania notes z logo Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wyślijcie SMS 7148, powtarzam, 7148 to jest numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie wymieniacie co najmniej trzech artystów festiwalu Bittersweet, który w tym roku odbywa się w Poznaniu. Wymień co najmniej trzech artystów Bittersweet Festival 2026. O to Was prosimy dzisiaj w konkursie porannym, a koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania notes z logo Radia Emaus. 7148, powtarzam, 7148 to jest numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie w zgłoszeniu wymieniacie co najmniej trzech artystów z tegorocznego line-upu festiwalu Bittersweet, który odbywa się w tym roku w stolicy Wielkopolski. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a dzisiaj do wygrania notes z logo Radia Emaus, także zapraszam Was bardzo gorąco do wzięcia udziału w naszym popołudniowym, nie popołudniowym, porannym konkursie. Czasami mi się myli, wiecie co, poranek z popołudniem, sam nie wiem dlaczego, może dlatego, że już myślę o popołudniu i o tym, żeby już powolutku kończyć dyżur, ale jeszcze oczywiście 2,5 godziny przede mną, więc trzeba być na posterunku, no i konkurs oczywiście jeszcze trwa, trzeba go na spokojnie do końca doprowadzić, a dzisiaj zagadnienie w konkursie jest wymień co najmniej trzech artystów Bittersweet Festival 2026. Trzymam za Was mocno kciuki, jak i trzymam kciuki za Anię Hajduczek, która już o 9.30 odwiedzi nasze radiowe studio i zajawi, jakie informacje będą poruszane w naszych informacjach Radia Emaus. To już za moment, a za najbliższy moment, wręcz już teraz, Aerosmith i Amazing na naszej antenie.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
5: Dziewiąta 30 na zegarach. A w studiu Ania Hajduczek. Cześć Ania, dzień dobry.
6: Cześć, cześć.
5: Pięknie Ciebie gościć po raz kolejny w studiu radiowym. Dziewiąta informacje, teraz znowu jesteś i o 10 znowu najnowsze informacje. Zdradź troszeczkę, zajaw troszeczkę, jakie będą królować w dzisiejszych serwisach tematy.
6: Jak zawsze będzie pewna różnorodność. Powiemy o tym, co dzieje się w stolicy wielkopolskiej, ale też powiemy o tym, co w regionie i z takich przykładowych tematów, co będzie działo się w Poznaniu. To już za dwa dni zbiórkę krwi w urzędzie na Placu Kolegiackim, więc zachęcimy do tego. Powiemy, jakich grup krwi brakuje i powiemy pokrótce, jak będzie wyglądać ta akcja na Placu Kolegiackim. Z kolei w Poznaniu, na największej uczelni w Poznaniu, czyli na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, jeszcze wolne miejsca w dodatkowym naborze, więc jeżeli ktoś się jeszcze zastanawia nad rozpoczęciem studiów w październiku, to powiemy, na jakie kierunki jeszcze można aplikować i do kiedy jest czas. Cofniemy się także do takiej akcji, o której mówiliśmy już kilkukrotnie w informacjach Radia Emaus od jakiegoś czasu. Mowa o aferze, która dzieje się w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych, czyli sprawa, w której jakiś czas temu sygnalistka powiedziała opinii publicznej, że ktoś ją w posumie nakłaniał do tego, żeby pod niektórymi nazwiskami zapisywała oznaczenie VIP albo Urząd Miasta. Dzięki temu niektórzy pracownicy magistratu czy spółek miejskich mieli łatwiejszy dostęp do lekarzy specjalistów. Tutaj ta sprawa ciągnie się od kilku tygodni, jest słowo przeciwko słowu i tutaj część członków koalicji Rozbrat postanawia zgłosić sprawę do prokuratury, więc przed prokuraturą będziemy. To się dzieje już za pół godziny, także myślę, że nasz reporter już pomału zmierza do celu, do prokuratury. A jeśli chodzi o to, co poza Poznaniem, to między innymi znowu przeniesiemy się do Gniezna, tak jak wczoraj. Chwaliłeś nas wczoraj za to, że mówimy o informacjach
5: coś
6: z
5: było,
6: Gniezna, więc tutaj zachęceni twoimi pochwałami znów przenosimy się do Gniezna i tym razem powiemy o termomodernizacji szkół i przedszkoli, ale też przeniesiemy się na chwilę do Rawicza, gdzie policjantka z tego właśnie miasta ma otrzymać specjalne wyróżnienie za akcję po godzinach, że tak powiem, a już więcej nie będę zdradzać, to trzeba uważnie słuchać naszych informacji.
5: Tak, właśnie trzeba słuchać, a zwłaszcza uważnie, właśnie tak sobie pomyślałem, że skoro chwaliłem Gniezno, to jak teraz pochwalił Rawicz, no to już wiadomo, z jakiego miasta będą jutro częściej informacje, ale no właśnie, to jest istotne, że no Wielkopolska to nie jest tylko sam Poznań, no tylko też okolice, mniejsze, większe miasta i to, co dzieje się w tych mniejszych miastach, jest także dla nas ważne, istotne. No i właśnie o tych miastach i o informacjach z tych mniejszych miast również usłyszycie w najbliższych informacjach. A najbliższe informacje przedstawi oczywiście Ania Hajduczek. Dziękuję, Ania.
6: Dzięki wielkie.
5: A te informacje będą o godzinie 10:00.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: No to wracamy do naszego porannego konkursu. Dzisiaj do wygrania notes z logo Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wysyłacie SMS 7148. Powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie wymieniacie co najmniej trzech artystów, którzy wystąpią na tegorocznej edycji Bittersweet Festival 2026 w Poznaniu. A koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj do wygrania notes z logo Radia Emaus. Przypominam jeszcze raz warunki uczestnictwa. 7148. 7148 numer SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus. Stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie wymieniacie w zgłoszeniu co najmniej trzech artystów, którzy wystąpią na tegorocznej edycji Bittersweet Festival 2026. To wszystko w nawiązaniu do naszej porannej rozmowy, która miała dzisiaj miejsce od godziny 8.30. Kto słuchał, ten na pewno wyłapał artystów, ale również oczywiście sami we własnym zakresie możecie sprawdzić, kto w tym roku wystąpi na Bittersweet Festival 2026. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a ja cóż, trzymam za Was mocno kciuki, czekam na Wasze zgłoszenia, no i czekam razem z Krzysztofem Grawczykiem i Edytą Bartosiewicz. Trudno tak razem być nam ze sobą.

0: tato z Radiem Emaus. Poranny konkurs.
1: Ostatnie przypomnienie o naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania notes z logo Radia Emaus. Jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, wysyłacie SMS 7148. Powtarzam, 7148. W treści zgłoszenia wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie wymieniacie co najmniej trzech artystów, którzy wystąpią na tegorocznej edycji Bittersweet Festival 2026. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a dzisiaj do wygrania notes z logo Radia Emaus. Przypominam jeszcze raz warunki uczestnictwa 7148. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie wymieniacie co najmniej trzech artystów Bittersweet Festival 2026. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj do wygrania notes z logo Radia Emaus. Trzymam za Was mocno kciuki, wymieńcie co najmniej trzech artystów Bittersweet Festival 2026, a notes od Radia Emaus jest Wasz. Trzymam za Was mocno kciuki, ale macie ostatnie 3 minuty na wysłanie swojego zgłoszenia. Później już niestety będziecie musieli poczekać na konkurs popołudniowy, który będzie o 15.15. No ale póki co jeszcze konkurs poranny trwa i prosimy Was o wymienienie co najmniej trzech artystów Bittersweet Festival 2026. Trzymam za Was kciuki, rozwiązanie za 3 minuty, a teraz na naszej antenie Mrozu i Aura.

0: Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: No to kończymy. Kończymy dokładnie nasz konkurs poranny. Dzisiaj do wygrania był notes z logo Radia Emaus. No i bardzo dziękuję oczywiście za wszystkie zgłoszenia w naszej porannej zabawie. Dzisiaj prosiliśmy Was o wymienienie co najmniej trzech artystów, którzy wystąpią na tegorocznej edycji festiwalu Bittersweet, który odbywa się w stolicy Wielkopolski. I to wszystko w ramach nawiązania do naszej porannej rozmowy, która była od godziny 8.30. Przyszło wiele zgłoszeń, co jest bardzo dobrą sprawą po prostu. Wygrywa dzisiaj Piotr, który napisał konkretnych trzech artystów: Gorillaz, Robbie Williams, Tom Odell. Piotr, gratuluję Tobie wygranej w dzisiejszym porannym konkursie. Za moment skontaktuję się z Tobą SMS-owo, żeby potwierdzić wygraną, a także żebyś wiedział po prostu, jak ją odebrać. Piotr, gratuluję Tobie jeszcze raz, a ja Was, drodzy słuchacze, zapraszam na konkurs popołudniowy. No bo ten pojawi się już o godzinie 15.15. No ale nieco szybciej, o wiele szybciej pojawią się najnowsze informacje, te już o godzinie 10 na naszej antenie, a przedstawi je Ania Hajduczek, także koniecznie zostańcie z nami. A my co? A my gramy dalej Mike and the Mechanics i Over My Shoulder.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Dobra muzyka w Radiu Emaus.
7: Dobra muzyka dobrą muzyką, ale równie ważne w radiu są informacje, które w tym momencie pojawią się na naszej antenie. Minęła godzina 10.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
8: Dwie osoby nie żyją w wyniku nocnego wypadku w Pleszewie. Konflikt między dawnym właścicielem Warty Poznań a wiceprezydentem. Znamy więcej szczegółów w sprawie tragicznego zdarzenia w Pleszewie. Przed godziną 2 w nocy na miejskim odcinku drogi krajowej nr 12 bus zderzył się z samochodem ciężarowym, a ten wjechał w budynek dawnego baru. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że w wyniku wypadku zginęły dwie osoby. Z informacji Radia Poznań wynika, że ofiary to 20-letni kierowca busa, którego zgon lekarz stwierdził na miejscu, oraz 27-letni pasażer, który zmarł w szpitalu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że bus nie zatrzymał się przed skrzyżowaniem i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu ciężarówce. DK12 w Pleszewie jest cały czas zablokowana, objazdy wyznaczono drogą krajową nr 11. Już w czwartek poznaniacy będą mogli oddać krew w urzędzie. Akcja przy Placu Kolegiackim jest organizowana cyklicznie, a teraz jest potrzebna szczególnie, bo w stolicy Wielkopolski kończą się zapasy krwi. Brakuje grup 0RH-, ARH-, ARH+, oraz BRH-. Sytuacja ta jest związana z sezonem urlopowym, wyjaśnia dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu Roman Klupeć.
9: Norowi krwiodawcy myślą o wakacjach, natomiast odkładają troszeczkę oddawanie krwi na czas powakacyjny. Co za tym idzie, nasze magazyny już teraz troszeczkę są mniej zaopatrzone, aniżeli przed okresem wakacyjnym. Natomiast my zapraszamy w każdy dzień. Krew jest potrzebna codziennie przez 365 dni w roku. Każdego dnia szpitale zamawiają składniki krwi. Zadań, które realizują szpitale, jest wiele. Okres wakacyjny też jest okresem takim, gdzie niestety występują zdarzenia o charakterze nagłym, nieplanowanym.
8: Przy okazji magistrat uruchomił nową podstronę www.poznań.pl Oddaj krew. Od teraz w jednym miejscu można znaleźć informacje, gdzie stoją krwiobusy, jakie uprawnienia przysługują honorowym dawcom oraz jakie miejskie instytucje zapewniają zniżki krwiodawcom. Dawny właściciel Warty Poznań obarcza Marcina Gołka winą za problemy z infrastrukturą przy drodze dębińskiej. Wiceprezydent odpowiada: ani kasy, ani klasy. Bartłomiej Fariaszewski był gościem jednego z programów lokalnej telewizji WTK, podczas którego skierował ostre słowa zarówno pod adresem prezydenta Jacka Jaśkowiaka, jak i jego zastępcy Marcina Gołka. Współpracę z nimi ocenił na minus 10. Zdradził również, że 2 lata temu Gołek miał pożegnać się z funkcją społecznego doradcy zarządu klubu, ponieważ wynosił z niego informacje. Wiceprezydent w oświadczeniu przesłanym redakcji Sport Poznań wyjaśnia, że z funkcji zrezygnował sam. Dodaje również, że projekt nowego stadionu przy drodze dębińskiej nie mógł zostać zrealizowany poprzez jego pompowanie przez prezesów Warty na polecenie Fariaszewskiego.
0: Informacje z kraju i ze świata.
8: W łódzkich wojskowych zakładach lotniczych będą serwisowane śmigłowce Apache dla Polski i wszystkich europejskich sojuszników. O podpisaniu umów w sprawie Europejskiego Centrum Serwisowego Śmigłowców poinformował premier Donald Tusk. Zaznaczył, że to inwestycja oznaczająca wzrost bezpieczeństwa, rozwój przemysłu zbrojeniowego i skok technologiczny.
10: To, że możliwy był offset, to, że możliwe jest powstanie takiego centrum serwisowego, które będzie obsługiwało przecież nie tylko nasze Apache, ale będzie także odgrywało kluczową rolę, jeśli chodzi o wszystkich sojuszników tu na naszym kontynencie. To jest ten prawdziwy skok w przyszłość i właśnie w bezpieczną przyszłość, to jeszcze raz pragnę podkreślić.
8: Umowy dotyczą transferu technologii i know-how, a także kompetencji w wykonaniu przeglądów, napraw i remontów śmigłowców. Ich wartość to około 440 milionów złotych.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
7: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 18 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 20 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 10, po raz kolejny kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek w tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 12. Już za moment minie audycja W drodze do Emaus, ale zanim będziemy tam zmierzać, będzie zespół Queen. No a zespół Queen czasami lubił pograć długie kompozycje. Nie inaczej było w przypadku utworu Radio Gaga, który przez 5,5 minuty będzie umilał wam czas, drodzy słuchacze, słuchający dobrego radia Emaus. A ja po raz kolejny mówię dzisiaj dzień dobry.

0: drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: To, co najważniejsze, niekoniecznie jest największe. Często bywa najmniejsze. I właśnie dlatego zdarza mi się to przegapić pośród codziennych zmagań o to, co moje. Bóg w zadziwiający sposób honoruje dzieci i ich wiarę, z której zdecydowanie za szybko wyrastamy. To dla nas lekcja, by nie dać się oszukać. Zamiast podziwiać wielkość, siłę i potęgę, bierzmy przykład z Jezusa. On dostrzega wartość w małym i niepozornym. Czy coś tłumi moją dziecięcą ufność do Boga?

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Dwadzieścia minut po godzinie 10:00. Za nami na naszej antenie mini audycja W drodze do Emaus, a muzycznie pojawił się Stachurski, a także ta dziewczyna, ta kobieta, która wyprzedała w czerwcu 3 razy stadion Slavii w Pradze, no i również 2 razy wyprzedała Torwar, czyli Ewa Farna Bumerang. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Co widzimy? Widzimy, że dzisiaj mamy wtorek, 11 sierpnia, 223 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Zuzanna, Klara, ale także Włodzimierz. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Nietypowe święto mamy tylko jedno, Dzień Konserwatora Zabytków. Mamy tylko jedno przysłowie na dziś. Od świętej Klary są już ładne dary. Jakie to dary? A, no właśnie. Jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Marii Dąbrowskiej. Brzmi to zdanie następująco. Inteligencja jest tą przyprawą, która z najpospolitszych, oj, trudne słowo się wylosowało, z najpospolitszych rzeczy robi cuda. O, zdarza się czasami najlepszym. Prawda, ale inteligentnie, że trzeba czasami wybrnąć z różnych kłopotliwych sytuacji. Tak jak to jest radio na żywo. Najpospolitszych. No, wyszło w miarę, można iść dalej. 21 minut po godzinie 10. Beyoncé i Jay-Z, Crazy in Love. Crazy też było na antenie, ale udało się wybrnąć najpospolitszych. Udało się.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 24 minuty zostały do godziny 11. Za nami George Michael i Fast Love, a przed nami punktualnie o godzinie 10.45 kolejna w tym tygodniu muzyczna podróż w czasie. Zapraszamy już Was na nią bardzo gorąco, jak i zapraszam do słuchania najbliższego kawałka z naszej playlisty. Paweł Domagała, weź nie pytaj.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
1: Na naszych radiowych zegarach czas na muzyczną podróż w czasie. Sprawdzamy, co wydarzyło się w muzycznej historii 11 sierpnia. A wydarzyły się na przykład trzy wydarzenia. Najpierw rok 97, premiera singla zespołu Chumba Wamba, Tapped Humpin'. Właśnie ten utwór zagramy w muzycznej podróży w czasie. Rok 1978, premiera albumu Chic, Se Chic. No i z tego krążka zagramy utwór Le Freak. No i na koniec rok 2002, duet Nelly i Kelly Rowland wprowadzili na szczyt listy przebojów w USA utwór Dilemma. No i ten utwór również zostanie zaprezentowany dzisiaj w muzycznej podróży w czasie. A zatem dzisiaj Chumba Wamba, Tapped Humpin', Chic, Le Freak, a także Nelly i Kelly Rowland, Dilemma, ten muzyczny hat-trick dzisiaj w muzycznej podróży w czasie, a ja Was już teraz zapraszam nie tylko na muzyczną podróż w czasie, ale i na najnowsze informacje Radia Emaus, które o godzinie 11 przedstawi Ania Hajduczek. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz wyruszmy już w muzyczną podróż w czasie. Gramy!

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Czambałamba i Chic za nami. Jak to się mówi, ma zmiana planów. Miałem być z wami do godziny 12, ale jestem do 11. Kuba Antkowiak, bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję też Ani Hajduczek za informację. Radio Emaus od godziny 7 do teraz. A od godziny 11 do godziny 17 będzie z wami Arek Szymański. Dzięki wielkie za dzisiaj. Słyszymy się jutro od godziny 7 do godziny 12. Trzymajcie się i na razie.

0: Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
5: Czy się to komuś podoba, czy nie? Na zegarze 11.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
6: Poznaniacy znów posprzątają świat. Zbliża się festiwal Żupańskiego, a już jutro wyjątkowe zjawiska na niebie. Poznaniacy znów będą sprzątać swoją okolicę. Wczoraj ruszyły zapisy na akcję sprzątania świata. Tegorocznym hasłem wydarzenia jest SOS dla wody, niech będzie wolna od śmieci. Oznacza to, że w tym roku uczestnicy szczególną uwagę zwrócą na odpady wyrzucane do rzek, jezior, stawów czy strumyków. Często trafiają one ostatecznie do mórz i oceanów, przyczyniając się do globalnego problemu zaśmiecania środowiska. Na stronie miasta dostępny jest już formularz zgłoszeniowy. Wystarczy wpisać w nim liczbę osób w grupie, termin oraz miejsce sprzątania. Magistrat zapewnia worki i rękawiczki. A Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu pokaże dziś mieszkańcom czyste tereny nadwarciańskie. Poznaniacy, którzy w południe przyjdą nad Wartę, będą mogli wziąć udział w ekologicznych warsztatach, informuje Nikola Cichocka z zakładu.
7: Akcja ma na celu promowanie utrzymania czystości na terenach w pobliżu rzeki oraz takie ogólne promowanie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w quizach ekologicznych, w rozmowach na temat prawidłowej segregacji odpadów, a także spróbować swoich sił w ekologicznych grach i zabawach. Między innymi będzie to takie ekologiczne koło wiedzy. Także tak naprawdę myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
6: Wydarzenie potrwa do 16 i odbędzie się przy moście Świętego Rocha na lewym brzegu Warty. Na Wilcie znów połączą literaturę z muzyką. 24 sierpnia rozpocznie się kolejna edycja Festiwalu Żupańskiego. W programie znalazły się spotkania autorskie, koncerty, spektakle plenerowe i warsztaty. Tegoroczna edycja rozpocznie się wystawą fotograficzną Pawła Matysiaka o wildeckich rzemieślnikach. W kolejnych dniach mieszkańcy będą mogli wziąć udział m.in. w pub-quizie literackim, slamie poetyckim oraz spotkaniach, w tym z Antoniną Tosiek. Festiwal potrwa do niedzieli, a jego finałem będzie plenerowy spektakl Eurydyki o godzinie 21 w parku imienia Jana Pawła II. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
6: To będzie najgłębsze zaćmienie słońca widziane z terenu Polski od 27 lat. Jutro wieczorem czeka nas prawdziwy kosmiczny spektakl, do którego trzeba się jednak odpowiednio przygotować. Jak zaznacza popularyzator astronomii Karol Wójcicki, ze względu na porę zaćmienia musimy znaleźć odpowiednie miejsce, aby móc je obserwować.
8: Musimy pamiętać, żeby na miejsce obserwacji wybrać miejsce, w którym widok nie będą nam zasłaniały drzewa, domy, jakieś zabudowania, bo potrzebujemy po prostu mieć otwartą linię horyzontu. Najlepiej wybrać się więc na obserwację albo nad morze, albo na jakąś rozległą łąkę nad pola. Może wejść na jakąś górę, z której można zobaczyć też horyzont, albo wjechać na ostatnie piętro wysokiego budynku, żeby też mieć świetny widok na linię widnokręgu, bo to tam właśnie będzie widać najlepiej.
6: Zaćmienie słońca w Polsce w zależności od miejsca obserwacji rozpocznie się pomiędzy 19.10 a 19.18, a jego maksymalna faza nastąpi pomiędzy 20 a 29. Po zakończeniu jednego astronomicznego spektaklu rozpocznie się kolejny, równie widowiskowy. W nocy czeka nas maksimum roju Perseidów, czyli tak zwana noc spadających gwiazd.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
5: No i widzę, że pogoda się stara, żeby tego spektaklu nie popsuć, bo to przecież najistotniejsze, żeby chmur nie było. No bo jak będą chmury, no to za wiele tam nie zobaczymy. A jutro spodziewane jest prawie bezchmurne niebo, więc może będzie bezchmurne. Może nawet tak się uda. Zobaczymy, czy pogoda się postara. Niemniej jednak myślę, że zachmurzenia dużego nie będzie. Pewnie i zaćmienie słońca będzie można obserwować i Perseidy. Zaćmienie słońca tak rzadko się zdarza. Gdyby chmury to zepsuły, no to ja nie wiem, co my zrobimy wtedy. To ja już po prostu sobie nie wyobrażam, jak można by zareagować. Wiem, że niektórzy pojechali nawet do Hiszpanii, żeby zobaczyć to zaćmienie w pełnej krasie, bo tam będzie dostępne no naprawdę w dużym stopniu zaćmienie słońca jutro, no więc kto się wybrał, to zazdroszczę. A kto się nie wybrał, no to może obserwować i tak spore zaćmienie u nas w Poznaniu, w Polsce już jutro ten spektakl na niebie. Dzisiaj 22 stopnie Celsjusza, maksymalnie na termometrach, taka sama temperatura odczuwalna, chociaż wiatr pozwala sobie na wiele, bo porywy sięgają dzisiaj nawet 50 km na godzinę. W nocy też prawie bezchmurne niebo i jutro też prawie bezchmurne niebo i ciśnienie atmosferyczne będzie rosło, no i nasze ciśnienie pewnie też z tej niecierpliwości przed tymi spektaklami na niebie, bo i zaćmienie słońca i Perseidy. Dzisiaj ciepło i sucho, w nocy zimno i sucho, bo temperatura odczuwalna w nocy, uwaga, oj, będzie zimno, naprawdę. 9 stopni Celsjusza, ale warunki biometeo korzystne w nocy. Jutro natomiast w ciągu dnia 26 stopni Celsjusza. Taką temperaturę będziemy odczuwać.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: No i niektórzy się żegnają już dzisiaj z nami i idą na zasłużony odpoczynek. I to ty właśnie jesteś, Aniu, prawda?
1: Dokładnie tak, ale usłyszymy się jutro od 7 rano.
0: Od 7 rano, czyli nie od 6. Jak dobrze, trochę się wyśpisz,
1: tak,
0: moja droga.
1: Tak, ta godzina robi dużo.
0: No tak, jutro bardzo dużo zrobi, bo mam nadzieję, że jutro też przygotowana jesteś na te spektakle na Nieboskłonie.
1: Dokładnie tak.
0: A wiem, że już na ten spektakl innych gwiazd się przygotowałaś, bo o poranku rozmowa o festiwalu Bittersweet też się będzie działo, też gwiazdy będą na scenie i to w Poznaniu, w stolicy Wielkopolski. Takie gwiazdy, tego też nie można przegapić. Bardzo ci, Aniu, za dzisiaj dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: Ja zostaję, Arkadiusz Szymański. Witam się z wami, drodzy słuchacze, dzisiaj godzinę wcześniej. A teraz Kasia Kowalska. Antidotum ma. Nie wiem, na co to antidotum, ale pewnie się przyda. Zawsze warto mieć gdzieś pod ręką.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Sebastian pyta, jak powinniśmy zapisywać słowo nieporuszany. Temat był nieporuszany na spotkaniu. Czy osobno, czy razem. Było wiele wątpliwości. W końcu ustalono, że pisownia łączna jest pisownią poprawną. Czy jedynie poprawną? W pewnych wyjątkowych sytuacjach, kiedy jesteśmy pewni, że podkreślanie elementu czasowości, przemijalności czegoś powinno być tutaj wprowadzone, no możemy użyć takiej rozłącznej pisowni. Niemniej jednak lepiej byłoby zapamiętać, że zawsze przymiotnikowe imię słowy, czy to czynne, czy bierne, piszemy razem, a więc nie palący, nie piszący, ale także nie jedzący teraz czegoś, także łącznie piszemy, no a bierne jeszcze bardziej. Tutaj wątpliwości nasze mogą być jeszcze skomplikowane przez to, że mieliśmy coś w rodzaju przymiotnika nieporuszony, tak jak nieugięty. I tu nie mieliśmy wątpliwości co do pisowni łącznej. Ale może w opozycji właśnie do tego nieporuszany, który czas uwzględnia w większym stopniu, wydawał nam się, czy wydawałby się nam łatwiejszy do napisania rozłącznego, nieporuszany. Niemniej jednak przyjmijmy tę ogólną zasadę, że imię słowy przymiotnikowe z nie piszemy łącznie, tak jak przymiotniki, którymi funkcjonalnie są i piszmy i nieporuszony w tym pierwszym znaczeniu, nieugięty i nieporuszony, taki, który nie został poruszony i nieporuszany, wszystko razem z nie.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
2: Lato z Radiem Emaus.

prawie 13 minut po godzinie 11. Sprzątanie się zbliża? No to posłuchajcie tej piosenki, żeby potem nie było, że wszyscy się zabrali do zrobienia czegoś, a nie zrobił tego nikt. Warto razem działać. Razem. Bo jak nie my, to kto?

W zasadzie cała dzisiejsza poranna rozmowa o 8.30 to był taki serwis kulturalny, bo było o festiwalu Bittersweet. O tym była ta rozmowa dzisiaj o poranku. Ania Hajduczek rozmawiała z jednym z organizatorów tego festiwalu, a już za chwil parę, o godzinie 11.30. Ja będę miał dla was informacje kulturalne, to co prawda będą mniejszego kalibru informacje niż festiwalowe, wielkie, ale jednak takie być może, z których skorzystacie. Już za chwilę. Serwis kulturalny na naszej antenie. Zapraszam serdecznie.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
5: To jest jedna z tych budowli, którą turyści dostrzegają w zasadzie jako pierwsi, jeśli chodzi o wkraczanie w terytorium śródmieścia Poznania. No i właśnie Zamek Cesarski, jego zwiedzanie dzisiaj, rodzinne zwiedzanie Zamku Cesarskiego z przewodnikiem, już za godzinę się odbędzie. Więc jeśli ktoś chce się wybrać, to zachęcam, bo ta podróż przez te wszystkie sale zamkowe, przez korytarze zamkowe z przewodnikiem, to jest naprawdę niesamowita opowieść, do której warto się przyłączyć i dowiedzieć się sporo informacji takich historycznych, nawet bardzo, bardzo odległych, jeśli chodzi o historię, sięgających pradawnych czasów, tak. Sięgających czasów, kiedy na świecie nie było jeszcze ludzi, tak. Tak, też. Wyobraźcie sobie, że też w kamieniu tam niektóre historie są ukryte i warto o tym pamiętać. Hol Wielki, Centrum Kultury Zamek, o 12.30 tam spotkanie. Pojawi się przewodnik i możecie się wybrać na taki wyjątkowy spacer połączony ze zwiedzaniem tej wyjątkowej budowli Zamku Cesarskiego w Poznaniu. Kolejna propozycja, którą mam dla Was, to już godzina 16. Wtedy to w Muzeum Archidiecezjalnym Akademii Lubrańskiego na Ostrowie Tumskim odbędzie się właśnie koncert, ale to w zasadzie nie będzie taki zwykły koncert, bo to będzie przedstawienie instrumentu muzycznego, jakim jest akordeon. Możecie się przekonać podczas tego spotkania, że akordeon to znacznie więcej niż instrument kojarzony z muzyką ludową. Potrafi zachwycić subtelnością, wirtuozerią i prawdziwym bogactwem brzmień. Dzisiaj będzie można usłyszeć różne oblicza akordeonu, bo tak nazywa się to spotkanie z tym instrumentem, a poprowadzi je dr Michał Gajda, ceniony akordeonista i pedagog. Notabene był moim gościem razem ze swoją żoną Julią i tutaj w studiu Radia Emaus też opowiadali o tym, jak bardzo można zaczarować tym instrumentem publiczność. Julia gra na fortepianie, a Michał towarzyszy jej na akordeonie i tworzą niesamowity duet. No i dzisiaj będziecie mogli posłuchać, jak dr Michał Gajda opowiada o tym instrumencie, wyjątkowym instrumencie w Muzeum Archidiecezjalnym Akademii Lubrańskiego o godzinie 16 to spotkanie. Co ważne, wstęp jest wolny na to wydarzenie, a więc żal by było przegapić. Szyfry przez wieki. Bezpłatne zwiedzanie ekspozycji dla seniorów to dzisiaj dla tych, którzy mają kłopot z otworzeniem zamka szyfrowego jakiegoś, który gdzieś założyli sobie na kłódce. Wyobraźcie sobie, miałem kiedyś taką sytuację z walizką, z którą wyjeżdżaliśmy na wczasy, ale może tu o tym kiedyś wam opowiem. Szyfry przez wieki. Bezpłatne zwiedzanie ekspozycji dla seniorów dzisiaj. Oczywiście o dużo trudniejszych szyfrach niż taki zamek szyfrowy gdzieś tam do walizki. 16.30 Centrum Szyfrów Enigma, ulica Święty Marcin 78. No i to organizatorzy zapraszają do wspólnej podróży przez fascynującą historię szyfrów i tajemnic. Podczas wizyty na multimedialnej ekspozycji usłyszycie historię polskich matematyków i odkryć tych matematyków, które zmieniły świat. 90 minut trzeba sobie zarezerwować. Ograniczona liczba osób, bo maksymalnie 30 osób może wejść na to zwiedzanie, ale warto się wybrać. Są bilety darmowe na to wydarzenie, więc trzeba się śpieszyć, żeby o 16.30 wejść w ramach tej 30-osobowej ekipy. Szyfry przez wieki, bezpłatne zwiedzanie ekspozycji dla seniorów dzisiaj o 16.30 w Centrum Szyfrów Enigma. No i teraz 10 lato ze Stradą. Już wczoraj zapraszałem na te wydarzenia, bo jest ich sporo, jeśli chodzi o tę odsłonę 10. Dzisiaj o godzinie 17:00. Ogród Szkoły Podstawowej nr 52 Spekto przy ulicy Fabianowo 29. No i tam będzie po czesku, bo będzie opowieści małej Lupitiny Gonzales z Czech. Ten spektakl Loutki bez hranic, taki ma, nazywa się ten cykl spektakli. Meksykańskie obchody Dnia Zmarłych są barwne i radosne. Zmarli chętnie spotykają się, by wspólnie opowiadać swoje historie. Będzie można zajrzeć do małej Lupitiny Gonzales, gdzie właśnie rozpoczyna się Dia de los Muertos. Będzie się tu tańczyć, śpiewać, opowiadać i śmiać z całego serca. Wesoła lalkowa wyprawa do Meksyku na tamtejsze kolorowe, podkreślam, obchody Dnia Zmarłych. Dora Bołskowa wystąpi, ona też odpowiada za pomysł w ogóle tego spektaklu. Za lalki i scenografię odpowiada Magdalena Koderowa, a produkcją zajął się teatr Loutki bez hranic. Spektakl będzie tłumaczony na polski język migowy, no i dostępny jest dla osób powyżej 6 roku życia. Wstęp jest wolny na to wydarzenie. Fabianowo 29, ogród Szkoły Podstawowej nr 52 Spekto. O 17:00 początek tej imprezy. I w ramach tego 10 lata ze stradą także na Strzeszynie dzisiaj akcja teatralna Ludo i Arsen. To jest występ niesamowitych artystów. Oni są zawsze w drodze. Pojawiają się i znikają, przemierzają przestrzeń miejską, przecinając jej rytm i porządek, w roboczych kombinezonach z drabiną, gotowi wznieść się ponad codzienność, bez lęku, wysokości i bez potrzeby celu. Wystarczy jedno przypadkowe spotkanie z przechodniami, by ich trajektoria nagle załamała się, a zwyczajna chwila przeobraziła się w poetycką, absurdalną sekwencję akrobatyczną. Ward Mortier i Thomas Desacancer, performerzy, którzy odpowiadają za to wydarzenie, i teatr B-Flat dzisiaj o godzinie 17:00 na terenie zielonym przy górce między ulicą Owidiusza i Horacego. Ale jeśli ktoś na 17:00 by tam nie zdążył, to ten teren przy górce między Owidiusza i Horacego będzie jeszcze także akcją teatralną urzeczony od godziny 18:30. Tam też pojawi się Ludo i Arsen. Oni są z Belgii, no i zachwycają swoimi wyczynami artystycznymi. Thomas de Castecker i Tars van der Warent, performerzy, którzy wystąpią w koncepcji Ward Mortier. No myślę, że taka sekwencja akrobatyczna, gdy to się wszystko dzieje w niesamowitym tempie i szybkości, to może zachwycać i może też spowodować, że ktoś będzie sam chciał spróbować kiedyś swojego szczęścia w takiej właśnie sztuce akrobatycznej. O 18:30, gdybyście na 17:00 nie zdążyli, teren zielony przy górce między ulicą Owidiusza i Horacego. Tam teatr Ludo, Arsen z Belgii, będziecie mogli ich zobaczyć. Ale w ramach 10 lata ze stradą jeszcze jedno wydarzenie i też na tej górce między ulicą Owidiusza i Horacego o 17:30 warsztaty taneczne, logika chodnika, tak się nazywają te warsztaty taneczne, wstęp wolny na to wydarzenie. Zofia Tomczyk, Baxi Ostrowski poprowadzą te warsztaty taneczne, logika chodnika. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, żeby praktycznie poczuć, jak się improwizuje ruchy w tańcu. Tworzy się kompozycję w przestrzeni i czasie rzeczywistym. Punktem wyjścia stanie się rozgrzewka, która popłynie...

0: Tym razem do klubu muzycznego B17 przy Enea Stadionie, przy ulicy Bułgarskiej 17. Tam koncert zespołu The Living Tombstone. To jest platynowy duet elektrorockowy prowadzony przez Joava Landau i Sama Hafta. Oni ogłaszają imponującą trasę, globalną trasę headlinerską na 2026 rok. I moi drodzy, po takich miastach jak Oslo, Wiedeń, Londyn, Paryż, Madryt, Barcelona, Luksemburg, oni też 31 lipca byli w Wilnie na Litwie, a teraz odwiedzają Poznań. No i w październiku w ogóle będą w Stanach Zjednoczonych, w Idaho, w stanie Idaho, będą też mieli przystanki w Seattle, w Chicago, w Nashville, Denver. No więc jest niesamowita okazja, żeby ich zobaczyć u nas. Klub muzyczny B17, Enea Stadion, dzisiaj o godzinie 20:00, koncert zespołu The Living Tombstone. To był serwis kulturalny.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.
2: Już 3 minuty po godzinie 12.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
3: W czwartek na poznańskiej Cytadeli zaczyna się Bittersweet Festival. Ponad 650 wolnych miejsc czeka na studentów na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czego nie powinni robić turyści w Tatrach? Trzydniowe wydarzenie zbudowane na nostalgii. Takim hasłem organizatorzy określają drugą edycję Bittersweet Festival. Od czwartku w poznańskim parku Cytadela zagości ponad 40 artystów. Celurujemy raczej w słuchacza w średnim wieku, mówił w porannej rozmowie Radia Emaus rzecznik prasowy organizatora imprezy Good Taste Production Szymon Litke.
4: Do tych, powiedzmy, osób plus 35 mamy takich artystów jak Robbie Williams, mamy takich artystów jak Ciara. To mamy też tą nostalgię taką trochę bliższą do takich osób, powiedzmy, w naszym wieku, którzy tą muzykę, którzy w tej muzyce zakochiwali się, będąc w liceum, i dlatego mamy takich artystów jak Lord, jak Chet Faker, jak Major Lazer. No myślę, że to są artyści, których na pewno warto tutaj wspomnieć. No i przede wszystkim, myślę, poza Robbie Williamsem jako headlinerów będziemy mieli zespół Gorillaz oraz 21 Pilots, czyli no myślę, że to już są naprawdę gwiazdy światowego formatu, które wystąpią w Poznaniu.
3: Impreza potrwa do najbliższej soboty. Szczegóły dostępne są na stronie festiwalu.
1: Informacje z Poznania.
3: Ponad 650 wolnych miejsc czeka jeszcze na młodych ludzi, którzy chcą studiować na UAM w Poznaniu. Na uczelni ruszyła druga tura rekrutacji. Przyszli studenci mogą aplikować jeszcze na 43 kierunki. Informuje Przemysław Stanula z Biura Prasowego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
5: W tej chwili największe szanse będą mieli kandydaci, którzy chcą studiować chemię. Zostało ponad 70 miejsc. Każdy z tegorocznych maturzystów ma jednak szansę, aby studiować biologię, bioinformatykę, dialog i doradztwo społeczne, etnolingwistykę, filologię polską lub germańską, historię, indologię, ochronę środowiska czy wschodoznawstwo oraz kilka innych kierunków.
3: Z kolei Politechnika Poznańska w tym roku po raz pierwszy w historii nie uruchomiła drugiej tury rekrutacji z powodu dużej liczby chętnych.
1: I Radia Emaus.
3: Poznaniacy tej jesieni znów będą mogli wspólnie z przyjaciółmi czy sąsiadami uporządkować swoją najbliższą okolicę w ramach akcji Sprzątania Świata od 7 do 20 września. Jej hasło w tym roku brzmi SOS dla wody, niech będzie wolna od śmieci. Zapisy ruszyły wczoraj i potrwają prawie półtora miesiąca. Koordynatorem akcji od początku istnienia jest Fundacja Nasza Ziemia.
1: Informacje z kraju.
3: Część turystów w Tatrzańskim Parku Narodowym celowo łamie przepisy, ale większość rozumie zasady i poprawnie zachowuje się na szlakach, ocenia Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na antenie Polskiego Radia 24 edukator TPN powiedział, że spory problem stanowią chłodzący się w tatrzańskich stawach.
6: Tutaj kwestia jest przede wszystkim egzekwowania, no bo to jest nad morskim okiem skala tak bardzo duża, że nam jako służbom parku trudno jest wyegzekwować od tych turystów w tak dużej ilości, jak oni tam wchodzą do tego stawu, żeby tego nie robili. No i jak na taką ilość osób troszkę jest nas mało i staramy się docierać do ludzi, przemawiać argumentami, dlaczego nie powinni tak robić. No i staramy się, żeby oni jednak świadomie chodzili po tych Tatrach i nie łamali tych przepisów po prostu.
3: Coraz więcej turystów jest jednak dobrze przygotowanych do poruszania się po szlakach.
6: Mają odpowiednie obuwie, mają odpowiedni sprzęt, rzadziej już niż dawniej pojawiają nam się turyści z jakimiś reklamówkami, raczej są z plecakami, mają powiedzmy buty trekkingowe, jakieś tam powiedzmy taką odzież odpowiednią do takich wyjść. To buduje serce, coraz więcej osób też nosi w te wyżej położone, trudniejsze szlaki kaski. To też jest taka tendencja, którą obserwuję od kilku lat, no, ale zawsze pojawiają się te osoby, które są negatywnymi przykładami.
3: Tatrzański Park Narodowy odwiedza rocznie ponad 5 milionów turystów.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
2: Być jednym z 5 milionów. No to całkiem nieźle brzmi, muszę powiedzieć. 5 milionów turystów w Tatrach co roku. No tak to bywa, bo to piękne góry przecież. 22 stopnie Celsjusza, takie maksimum. Zobaczymy dzisiaj na termometrach. Sprawdzę tylko, czy to nadal aktualne, bo synoptycy tutaj troszeczkę korekty wprowadzają. No teraz mówią, że 21 stopni, że to będzie maksimum, jeśli chodzi o pik temperaturowy. Porywy wiatru dzisiaj sięgną nawet 50 km na godzinę, no ale to momentami tylko będzie tak wiatr porywał, a standardowo wieje z prędkością 25 km na godzinę. W nocy już delikatnie powieje, 5 km na godzinę, pewnie w ogóle tego nie poczujemy. Momentami porywki sięgną jedynie 10 km na godzinę. No jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, ono będzie rosło. Teraz wynosi 1022 hektopaskale, w nocy wzniesie się do 1026 hektopaskali, a jutro do poziomu 1027 hektopaskali. Dzisiaj ciepło i sucho, w nocy zimno i sucho, bo 10 stopni to będzie temperatura odczuwalna. No a jutro ciepło i sucho, warunki biometeo obojętne i dziś i jutro, ale jutro temperatura odczuwalna 25 stopni Celsjusza. Ciepło, prawda?
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Ligia, Zuzanna, Diomena, Filomena i Włodzimierz. Najserdeczniejsze życzenia dzisiaj dla solenizantów. 11 sierpnia to jest ich dzień, a jeśli chodzi o jubilatów, też życzymy im wszystkiego najlepszego. Ci, którzy dzisiaj rozmaite jubileusze obchodzą. Lilia Łada pojawiła się w studiu redakcyjnym. Dzień dobry, Lilio.
1: Dzień dobry, pojawiłam się już ładnych parę minut temu i jak zwykle nie zauważyłeś.
0: Ale to ja zauważyłem, tylko słuchacze cię nie widzą, bo to jest radio, to nie jest telewizja, więc ja muszę to wszystko opowiadać. Tak. Ja muszę to wszystko opowiadać. To, że ty tutaj weszłaś, to ja to wiem, ale słuchacze tego nie wiedzieli. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, my razem dzisiaj po południu z wami.

0: ciągu dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Uczniowie przystąpili do Jezusa pytając: kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Jak wam się zdaje, jeśli ktoś posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych.
2: Trzeba zgiąć kolana, by spojrzeć dziecku w oczy. Miłość nie patrzy z góry. Dlatego Bóg stał się człowiekiem i bezbronnym dzieckiem, aby popatrzeć w oczy swoich dzieci. Krzywda rodzi się tam, gdzie pojawia się pogarda, chęć panowania nad drugim i pochopne osądy. W oczach dziecka można dostrzec bezwarunkowe zaufanie. To ono pomaga zrozumieć słowa Adama Mickiewicza: miej serce i patrzaj w serce. Tak patrzy dziecko. Tak patrzy Bóg. Pomyśl, jakie serce widzą ostatnio inni w moich oczach.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Pewnie większość z was, większość z nas jest już przygotowana na to, co jutro będzie się działo na nieboskłonie. Po pierwsze, to będzie zaćmienie słońca jutro. Taka akcja zdarza się raz na kilkadziesiąt lat, więc warto tego nie przegapić, bo to się szybko nie powtórzy. To nie będzie co prawda całkowite zaćmienie słońca u nas w Polsce widziane, ale niektórzy, wiem o tym dobrze, pojechali nawet w takie miejsca na świecie, gdzie będzie można obserwować, jak całkowicie słońce zgaśnie na chwilę. Zostanie tak przysłonięte, że zrobi się po prostu ciemno. Moi drodzy, a u nas będzie można i tak w znacznym stopniu obserwować zaćmienie słońca. Na ten temat wypowiadał się na naszej antenie Jakub Tokarek z Instytutu Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ta rozmowa jest dostępna jeszcze na naszej stronie internetowej i w aplikacji mobilnej, więc jeśli chcielibyście posłuchać więcej na ten temat, to odsyłam do tych właśnie źródeł. Oprócz tego tam też wspomniane perseidy, które jutro będą spadać w ilości nawet do 100 na godzinę. 100 takich elementów na godzinę będzie spadać z nieba, więc warto się też na to przygotować, bo to będzie wyjątkowa noc spadających gwiazd, jak mówią niektórzy, chociaż to wcale nie gwiazdy, tylko takie meteory małe spalające się w naszej atmosferze. No ale to i tak jeszcze nie wszystko i o tym nie mówiliśmy, bo na stronie polsatnews.pl przeczytałem, że do Ziemi zbliża się asteroida 99942 Afosis, kosmiczna skała o długości, uwaga, 370 metrów, ma minąć Ziemię w odległości około 32 tysięcy kilometrów. No i teraz pytanie, czy 370 metrów to jest dużo, biorąc pod uwagę wielkość tej asteroidy, a 32 tysiące kilometrów, czy to też jest dużo? To też jest dużo. Naukowcy bacznie obserwują obiekt i szykują się do jego zbadania i w tym celu, moi drodzy, żeby zobaczyć więcej tej asteroidy, bliżej ją zobaczyć, szczegóły jakieś tej zbliżającej się do Ziemi asteroidy, wyślą naukowcy dwa statki kosmiczne, które mają to precyzyjnie zbadać. Ona minie Ziemię, podkreślam, minie Ziemię ta asteroida o około 32 tysiące kilometrów, więc sporo, ale jednak przeleci w naszym sąsiedztwie, więc warto o tym wiedzieć. Naukowcy obserwują, nie ma tutaj powodów do żadnej paniki, to wszystko jest w bezpiecznej odległości, jeśli o nas chodzi, no ale warto się przygotować też na takie wydarzenia, bo one nie zdarzają się co dzień. Za chwilę też wydarzenia będą, w zasadzie to będzie sprawozdanie takie z tego, co dzieje się w Wielkopolsce, no i na ten temat Mateusz Markiewicz już jest w blokach startowych, wiadomości z regionu punktualnie o 12.30 i Mateusz Markiewicz zaprasza.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Wiadomości z regionu. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
5: Zapowiedzi w gnieźnieńskich autobusach oraz nowe regionalne pociągi. O tym w dzisiejszym wydaniu Wiadomości z regionu. Mateusz Markiewicz, witam i zapraszam. Na początek w 10 pojazdach gnieźnieński magistrat wdraża zapowiedzi głosowe w autobusach dla pasażerów. Ułatwią one znajomość przebiegu trasy i kierunku jazdy, zaznacza rzecznik Urzędu Miasta w Gnieźnie Monika Fifer.
6: Te zapowiedzi głosowe oczywiście mają informować o kolejnym przystanku, o kierunku jazdy czy o ostatnim przystanku, tak żeby osoby przede wszystkim z niepełnosprawnościami czy osoby starsze miały lepszą orientację w terenie, jaki kolejny przystanek będzie na trasie autobusu, ale także robimy to dla turystów, którzy przyjeżdżają do Gniezna i niekoniecznie zawsze wiedzą, na którym przystanku mają wysiąść, albo czy ten przystanek kolejny to już jest ten przystanek, na którym powinni się z autobusu ewakuować, że tak powiem.
5: System jest wdrożony wyłącznie w 10 autobusach elektrycznych, ponieważ tylko one są technologicznie dostosowane do tego typu operacji. Komunikaty przygotował aktor teatru imienia Aleksandra Fredry w Gnieźnie Bogdan Ferenc.
4: Wiadomości z Leszna.
5: Wraca tam Pudełko Życia. Inicjatywa ma ułatwić służbom ratunkowym udzielanie pomocy osobom starszym i samotnie mieszkającym, zapewniając im szybszy dostęp do najważniejszych informacji medycznych podczas interwencji. Przewodnicząca Leszczyńskiej Rady Seniorów Teresa Rękosiewicz podaje, co można znaleźć w pudełku.
7: Naklejkę zawiera magnes i zawiera taką ankietę. Pudełko trzyma się w lodówce i naklejkę lub magnes też się przyczepia do lodówki w miejscu widocznym, także jak służby medyczne, które udzielać nam będą pomocy, widziały, że coś takiego w widocznym miejscu w lodówce się znajduje. Natomiast ta ankieta to są proste bardzo pytania, imię, nazwisko, wie, takie bardzo ważne rzeczy jak zażywane leki, dane takie o chorobach przede wszystkim, także w razie czego, gdzie klucze.
5: Miasto przygotowało pierwszą partię 1000 pudełek, które będą rozdawane bezpłatnie w wyznaczonych punktach. Za dystrybucję odpowiada Leszczyńska Rada Seniorów, a w przypadku dużego zainteresowania samorząd zapowiada zamówienie kolejnych zestawów.
4: Słuchasz Wiadomości z regionu.
5: Regionalny przewoźnik Polregio będzie miał nowe pociągi. Spółka podpisała w ubiegłym tygodniu umowę na zakup 6 nowoczesnych pojazdów ELF. Produkuje je Bydgoska PESA w ramach kontraktu o wartości ponad 270 milionów złotych. W ramach prawa opcji przewoźnik będzie mógł zamówić także kolejnych 16 pociągów. Jak tłumaczy prezes spółki Andrzej Pawłowski, jest to kolejny krok w kierunku wymiany taboru na nowoczesny, co podniesie komfort podróżowania pasażerów i wzmocni pozycję przewoźnika na krajowym rynku.
8: Wierzę w to, że możemy w niektórych województwach też niektóre zadania wygrywać. Także nowoczesny tabor jest tą drogą do rozwoju Podregio, ale też jest tą drogą do rozwoju przewozów pasażerskich w Polsce, bo trudno sobie wyobrazić dzisiaj przewozy pasażerskie bez Podregio.
5: Nowe ELFy pomieszczą co najmniej 310 pasażerów, w tym 190 na miejscach siedzących na trasy regionalne, również te w Wielkopolsce, wyjadą za 3 lata.
4: Wiadomości z Wielkopolski.
5: Budowa drogi ekspresowej S11 jest coraz bliżej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę budowy odcinka między Podgajami a Jastrowiem. Trasa o długości ponad 13 km ma kosztować blisko 453 miliony złotych. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku oraz pasem awaryjnym. Jednocześnie trwają przygotowania do budowy pozostałych dwóch odcinków S11, mówi Marcin Kucharczak z GDDKiA.
9: Trwa także przetarg na projekt i budowę pierwszego od granicy z województwem zachodniopomorskim odcinka S11 o długości 22,4 km. Równolegle trwają prace przygotowawcze dla ostatniego fragmentu trasy pomiędzy Jastrowiem a Piłą Północ. W grudniu 2025 roku generalny dyrektor ochrony środowiska uchylił decyzję środowiskową dla tego odcinka. Pracujemy nad dokumentacją, która jest niezbędna do złożenia nowego wniosku o wydanie nowej decyzji.
5: Przypomnijmy, że droga ekspresowa S11 ma zapewnić sprawniejsze połączenie Pomorza Zachodniego z Wielkopolską. W naszym województwie inwestycja napotyka jednak liczne opóźnienia spowodowane odwołaniami dotyczącymi decyzji środowiskowych oraz przedłużającymi się procedurami administracyjnymi. Mimo to drogowcy nadal deklarują, że cała trasa będzie gotowa w 2033 roku. Na trasie Gniezno, Muzeum na Lednicy Gniezno uruchomiona została sezonowa linia autobusowa dla mieszkańców i turystów odwiedzających powiat gnieźnieński. Piastobus kursować będzie w wybrane soboty do 29 sierpnia. Cała inicjatywa podyktowana jest głosami turystów, którzy docierali do Gniezna inaczej niż własnym samochodem, mówi kierownik sekcji promocji i informacji w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Joanna Wieczorek.
10: Piastobus łączy Gniezno z polami lednickimi, a bilet w obie strony kosztuje zaledwie 10 zł. Teraz najważniejsze, po okazaniu ważnego biletu Piastobusa, wejście do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach oraz przeprawienia się promem na Ostrów Lednicki kosztuje symboliczną złotówkę. Czyli mamy transport, historię i świetny pomysł na jednodniową przygodę. Bez stania w korkach i bez szukania miejsca parkingowego.
5: Szczegółowy rozkład jazdy jest dostępny na stronie lednica.pl. Tą informacją kończymy wiadomości z regionu. Na kolejne wydanie zapraszam za tydzień o godzinie 12.30. Ja natomiast Wam życzę dobrego, spokojnego dnia.

0: Zdziwiony byłem zresztą.
1: Za 10 minut wybije godzina 13, to znaczy ona nie wybije, ona po prostu będzie. Za 10 minut, czy nam się to podoba, czy nie. I za 10 minut na naszej antenie informacje Radia Emaus przedstawi Lilia Łada.

0: Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kastorama!
3: Teoria
5: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Zieloną Aleksandrettę obrożną. Papugę nieraz już widziałem za naszym radiowym oknem, no chyba ze dwa razy. No ale żeby pumę w Polsce zobaczyć, a okazuje się, że można. O tym teraz Lilia Łada, bo już 9 sekund po godzinie 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Dalszy ciąg afery w Fosum. Kończą się zapasy krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Czy na Mazowszu grasuje puma? Afery w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych ciąg dalszy. Dzisiaj aktywiści poznańskiego rozbratu złożyli zawiadomienie do prokuratury okręgowej o popełnieniu przestępstwa, mówi była pracowniczka POSUM Małgorzata Rakowska.
3: Nadużyciu władzy przez funkcjonariusza. Do tego mamy również dwa wykroczenia, czyli zamiana umów o pracę umowami cywilnoprawnymi oraz wykroczenie dotyczące omijania kolejności przyjęcia, które obowiązują w ustawie przyjmowania ze środków publicznych.
2: Przytacza również przykłady osób, które omijały kolejki do specjalistów.
3: Dziecko jednego z wiceprezydentów miasta Poznania dostało się do neurologa dziecięcego w przeciągu miesiąca. Dla innych dzieci mieszkańców Poznania są to 2-3 lata oczekiwania. Inne przykłady, na przykład neurologia dla osób dorosłych, miesiąc oczekiwania dla osoby, która pełni ważne funkcje w mieście lub jest w spółkach nadzorczych, instytucji miejskich. Dla innych jest to na przykład rok oczekiwania, bo dzwoniliśmy również na infolinię POSUM-u i otrzymaliśmy odpowiedzi, że terminy są na przyszły rok dla wszystkich innych mieszkańców.
2: Zwolniona pracowniczka zapowiedziała, że będzie domagała się powrotu do pracy. Rzecznik Praw Obywatelskich orzekł, że Małgorzata Rakowska jest objęta ochroną sygnalistów. Oznacza to, że działania POSUM w postaci zwolnienia ze skutkiem natychmiastowym są w świetle prawa nielegalne.
1: Informacje z Poznania.
2: Kończą się zapasy krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w stolicy Wielkopolski. Brakuje grup 0RH-, ARH-, ARH+, oraz BRH-. Sytuacja jest związana z sezonem urlopowym, mówi dyrektor centrum w Poznaniu Roman Klupeć.
4: Honorowi krwiodawcy myślą o wakacjach, natomiast no, odkładają troszeczkę oddawanie krwi na czas powakacyjny. Co za tym idzie, no, nasze magazyny już teraz troszeczkę są mniej zaopatrzone niżeli przed okresem wakacyjnym. Natomiast my zapraszamy w każdy dzień. Krew jest potrzebna codziennie przez 365 dni w roku. Każdego dnia szpitale zamawiają składniki krwi. Zadań, które realizują szpitale, jest wiele. Okres wakacyjny też jest okresem takim, gdzie no, niestety występują zdarzenia o charakterze nagłym, nieplanowanym.
2: Już w najbliższy czwartek będzie można oddać krew również w Urzędzie Miasta przy Placu Kolegiackim. Akcja będzie trwała od godziny 8.30 do godziny 14.00.
1: Akcje drogowe.
2: W czwartek rozpocznie się wymiana nawierzchni jezdni ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bukowską do skrzyżowania z ulicami Matejki i Szylinga. Prace zostały podzielone na 3 etapy, by zmniejszyć uciążliwości dla kierowców. W pierwszym roboty będą prowadzone na północnej jezdni ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ulicy Bukowskiej do skrzyżowania ulic Matejki i Szylinga. Remont potrwa do 2 września. Jego koszt to 1,5 miliona złotych.
1: Informacje z kraju.
2: Wiele wskazuje na to, że w lesie na Mazowszu grasuje dziki kot, prawdopodobnie puma. Zwierzę zauważył myśliwy w okolicach miejscowości Osiek Wólka. Władze gminy Gołymin, ośrodek w powiecie ciechanowskim, zaapelowały do mieszkańców o niewchodzenie do lasu i zachowanie czujności, mówi sekretarz gminy Anna Augustyniak.
5: Jednak jest to drapieżnik, tak? No to ze względów bezpieczeństwa o swoje życie tak naprawdę, no bo to zwierzę dzikie. Należałoby zastosować się do tych komunikatów. Tak bym sugerowała.
2: Władze gminy we współpracy z Nadleśnictwem Ciechanów zamierzają rozstawić w okolicy fotopułapki. Jeśli zwierzę zostanie ponownie zauważone, gmina ma obowiązek wynająć specjalistyczną firmę i odłowić drapieżnika. Sekretarz gminy konsultowała się już w tej sprawie m.in. z warszawskim ZOO. Anna Augustyniak apeluje, aby nie zbliżać się do zwierzęcia i w przypadku zagrożenia zadzwonić pod numer 112.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Dziewiętnaście stopni pokazują teraz termometry w stolicy Wielkopolski, no ale w ciągu dnia jeszcze powinno być trochę cieplej. Pik temperaturowy przewidziany jest na godzinę 16, wtedy to 21 stopni ma być na termometrach w Poznaniu. Jaka będzie temperatura ta odczuwalna, o tym się przekonamy, bo póki co ona jest równoznaczna z tym, co widzimy na termometrze. Ale czy będzie tak samo o godzinie 16? Zobaczymy. 1021 hektopaskali na barometrach i ciśnienie będzie rosło. Teraz jakość powietrza jest dobra i raczej się nie zepsuje, chociaż na horyzoncie opadów deszczu nie widać.

0: Owa Aleksandretta obrożna, zielona papuszka, która przylatuje, no nie papuszka, to taka papuga całkiem sporych rozmiarów, która przylatuje tu raz po raz za nasze radiowe okno, nie jest tak przerażająca dla mnie jak ewentualne spotkanie z pumą. No to by było dopiero coś. Chyba nie wiem, jakbym się zachował w takim przypadku.
1: Pewnie byś sobie pomyślał, że chyba ci się wydaje.
0: Że no to chyba tak... nie jest puma, że przecież nie może być pumy. Gdzie prawda? U nas w tej
1: gdzie u nas
0: części
1: w Polsce,
0: świata?
1: W zwykłym sosnowym lesie, na przykład pod Stęszewkiem. Mhm. A tam też pumę znaleziono swego czasu, ładnych parę lat temu, ale przypuszczam, że tamtejsi mieszkańcy pamiętają, bo to wtedy nawet obława przez las szła, żeby znaleźć pumę oczywiście.
0: I znaleźli.
1: No oczywiście.
0: I odłowili.
1: Tego nie wiem, muszę ci powiedzieć. No ale właśnie. Przypuszczam, że tak, no bo pumy już tam nie ma.
0: Pumo, apeluję, jeśli słyszysz nas teraz, to nie strasz ludzi w lesie, tylko tak sobie delikatnie krocz, jakbyś była takim kotkiem, który mógłby po prostu tylko zamiałczeć, pokazać się z oddali i nikomu w drogę nie wchodzić, bo jednak puma kojarzy nam się jako, no taki dość agresywny drapieżnik, chociaż nie znam się na tym za bardzo, więc no, lepiej być ostrożnym, lepiej zachować dystans. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, Ostatnia Nadzieja. Nie w nas, tylko w Sanach i Dawidzie Podsiadło, bo oni teraz u nas na antenie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Ptaki warte poznania. Taka audycja na naszej antenie się pojawia raz po raz. Jeśli chcecie posłuchać tych audycji, które już wybrzmiały, to też nic straconego. Na stronie radioemaus.pl albo też w naszej aplikacji mobilnej macie dostęp do tej audycji, ale też do innych audycji, które wybrzmiały na naszej antenie i są tam zarchiwizowane. Chociaż może to niedobre słowo. One po prostu są tam na półce i możecie po nie sięgać. Gdziekolwiek tylko jesteście, a Ptaki warte poznania, ta audycja, na którą zaprasza m.in. ksiądz Mariusz Sokołowski, no i Paweł Kowalczyk, i chętnie bym też posłuchał teraz takiej audycji, na przykład o ptakach, a o różnych ptakach opowiadają, bo to jest audycja

ale myślę, że warto znać trochę ornitologię, tak minimalnie, tak ją liznąć i myślę, że ta audycja doskonale się w to wpisuje. Więc jeśli ktoś chciałby wiedzieć więcej na temat ptaków, które swoje trele za oknem na przykład uskuteczniają teraz, to myślę, że powrócić do audycji Ptaki warte poznania to jest całkiem dobry pomysł. Możecie zajrzeć na stronę radiemus.pl i tam nasze zasoby, tylko się częstować.

0: Emaus. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Bazylii Wielki powiedział: grzeszniku, nie popadaj w rozpacz, lecz oddawaj się Maryi we wszystkich swoich potrzebach. Wzywaj jej ku pomocy, gdyż wolą Boga jest, aby udzielała ci ona pomocy w każdej potrzebie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Ciekawe, czy zaśpiewa to 15 sierpnia na poznańskiej Cytadeli. Robbie Williams, on właśnie będzie jedną z wielkich gwiazd. Obok Gorillaz, obok 21 Pilots i wielu, wielu innych artystów, którzy wystąpią w ramach Bittersweet Festival między 13 a 15 sierpnia w Poznaniu na poznańskiej Cytadeli. Więcej na ten temat było dzisiaj w porannej rozmowie Radia Emaus. Możecie do niej wrócić za sprawą aplikacji mobilnej Radia Emaus, a także za sprawą naszej strony internetowej. Ta rozmowa jest tam dołączona.

Czy musisz pozwalać temu trwać? Czy musisz pozwalać temu trwać? To jest tytuł, to jest treść refrenu tej piosenki, Linger, wyśpiewywanej przez Dolores O'Riordan, niezapomnianą Dolores O'Riordan z grupy The Cranberries. I tak mi się skojarzyła ta piosenka w swojej treści z utworem Himalaje Meli Koteluk, która też opowiada o sytuacji, kiedy z ronda zjedź najbliższym zjazdem, żeby nie powtarzać tych samych schematów, nie powtarzać tych samych zagrywek wobec kogoś, kogo tak naprawdę kochamy, no i nie chcielibyśmy go krzywdzić, a tutaj jednak pewne schematy w nasze życie wchodzą, no i jakoś tak non-stop na to rondo i tym samym zjazdem, żeby zjechać innym zjazdem z ronda. O tym śpiewa Meli Koteluk, a przed momentem Dolores O'Riordan o tym, żeby nie pozwalać temu trwać, żeby nie pozwalać czemuś, co nas niszczy, trwać dalej.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: 4 minuty przed godziną 14. Mam ochotę kogoś wspomnieć, kogoś wyjątkowego. Wyjątkową artystkę, wyjątkową wokalistkę, której nie ma już na naszej scenie muzycznej w Polsce, ale jej utwory pozostały, jej piosenki pozostały, jej nienaganna, a wręcz wzorowa dykcja pozostała, no chociażby tak jak w tym utworze. Grupa Manam z Korą, Szare Miraże. Na chwilę przed 14, przed informacjami Radia Emaus.

0: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
4: Na zegarze w środku Europy punktualnie 14.
3: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
5: Poznański szpital podsumował system znakowania narzędzi chirurgicznych. Ostatnie dni wystawy, o czym mówią kwiaty w Lesznie. Osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości przy rozdysponowaniu pomocy dla powodzian zostaną rozliczone, zapewnił premier. W Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu podsumowano system znakowania narzędzi chirurgicznych za pomocą specjalnych chipów, który funkcjonuje od listopada ubiegłego roku. Dyrektor szpitala Dawid Murawa zwraca uwagę na pozytywne aspekty wprowadzonej modyfikacji.
6: Będzie powodował skrócenie czasu pracy od centralnej sterylizacji centralnego bloku operacyjnego, jeżeli chodzi o pracowników obu jednostek, o 40% oszczędność czasu, jeżeli chodzi o liczenie narzędzi, opakowanie narzędzi, o weryfikację tego jakby całego procesu.
5: Pojawiają się jednak także problemy. Znaczniki używane w szpitalu często odpadają. Dyrektor zaznacza, że wprowadzane są obecne zmiany, aby temu przeciwdziałać.
6: Narzędzi powoduje uszkodzenia narzędzi, więc dla nas jest przy okazji odkrycie pewnych kwestii, że my możemy sterylizację wykonywać w sposób bardziej nowoczesny, dzięki czemu nie tylko likwidujemy kwestię odpadania chipów, ale przedłużamy żywotność narzędzi, które stosujemy.
5: Szpital podaje, że uruchomił działania, które mają zapewnić pełne i jednolite stosowanie systemu.
3: Informacje z Leszna.
5: To ostatnia szansa na zobaczenie ekspozycji O czym mówią kwiaty w Muzeum Okręgowym w Lesznie. Finisaż odbędzie się 16 sierpnia o godzinie 16. Będzie to okazja do tego, aby jeszcze raz przyjrzeć się prezentowanym eksponatom ukazującym kwiaty w różnych odsłonach, zaznacza Jakub Piwoński z Muzeum Okręgowego w Lesznie.
7: Wystawa składa się głównie z obrazów malarstwa polskiego i z rzemiosła artystycznego, także jest wzbogacona o różnego rodzaju elementy, ale nie tylko, bo na wystawie można też zobaczyć fragmenty starych druków. Generalnie motywem przewodnim są kwiaty. Rozpiętość jest szeroka, kolory szeroki i wszystko odnosi się do symboliki kwiatów, ich znaczenia w kulturze.
5: Wystawę można zwiedzać do 23 sierpnia.
3: Informacje z Wielkopolski.
5: Władze Rawicza zapraszają do konkursu Smak Tradycji, produkt regionalny gminy Rawicz 2026. Jego celem jest ochrona przed zapomnieniem gminnych przepisów regionalnych i tradycyjnych. Pula nagród wynosi w tym roku rekordowe 18 tysięcy złotych, a zgłaszać przepisy można jeszcze do 31 sierpnia. Szczegóły na stronie Urzędu Gminy Rawicz.
3: Informacje z kraju.
5: Osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości przy rozdysponowaniu pomocy dla powodzian zostaną rozliczone, zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu odniósł się do medialnych doniesień o podziale pieniędzy dla powodzian w Jeleniej Górze. Sprawa dotyczy m.in. 4,5 miliona złotych pomocy, które według ustaleń Wirtualnej Polski trafiły do trzech podmiotów z Dziwiszowa.
8: Skala 8 miliardów złotych, jeśli chodzi o całość wydatków związanych ze skutkami powodzi, jak i ilość decyzji oraz wielość instytucji, samorządy, agencje rozwoju, to wszystko powodowało, że ryzyko nadużyć może się pojawić. Dla mnie najważniejsze jest, aby instytucje państwa działały i żeby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane. Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
5: Pomoc miały otrzymać firmy męża działaczki Koalicji Obywatelskiej Anny Konieczyńskiej, jej sąsiada oraz lokalnego przedsiębiorcy współpracującego z samorządem, mimo że nie zostały poszkodowane przez powódź. Wirtualna Polska podaje, że Piotr Konieczyński o zaświadczenie o szkodzie wystąpił w 2025 roku, 9 miesięcy po powodzi i 5 po tym, jak jego żona została wiceprezeską Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
3: Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
4: 33 stopnie teraz na Seszelach, a w Poznaniu tylko 20 i to jest temperatura, która niekoniecznie może nas jakoś przerażać. Temperatura odczuwalna 19 stopni Celsjusza, a ciśnienie atmosferyczne 1022 hektopaskale. Jakość powietrza dobra, no i to nas cieszy. Jeśli ktoś wybiera się dzisiaj na zachód słońca, no to jest ciekawy spektakl, oczywiście, że tak, ale ciekawe spektakle jeszcze przed nami. Jutro zaćmienie słońca. I jeszcze później Perseidy i jeszcze jakby ktoś wpatrywał się w niebo, to może pewnie jeszcze coś tam znajdzie, bo gwiazdy i planety będą się ukazywać nam w całej krasie, pięknej krasie. 1022 hektopaskale na barometrach i ciśnienie będzie rosło. Mówiłem to? Nie wiem, czy mówiłem, że będzie rosło. Chyba nie mówiłem, ale będzie rosło. No i wzrośnie do 1027 hektopaskali, nawet jutro do takiego poziomu dojdzie.

0: Widzisz, co trzymam w rękach?
1: No, torebeczkę trzymasz w rękach.
0: A w środku są nagrody dla słuchaczy. To już na 15.15 przygotowane.
1: I tak nie szczujesz, tak? Bo ja nie dostanę. No wiadomo, no.

Ależ to piękna kompozycja. To była grupa Oasis, 10 minut po godzinie 14. A teraz co z nami? O to zapyta Brandy.

0: Doskonały duet. Mrozu i Vito Bambino. Dwa męskie głosy. Niepodrabialne, prawda? Niepodrabialne.
1: Chyba za mocno przyprawiłem tego grilla.
2: Reklama.
3: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
2: Autopromocja. Radio Emaus.
0: 30 minut po godzinie 14, brakuje nam 30 minut do godziny 15, a ja chcę tylko powiedzieć, że o 15 kolejne informacje Radia Emaus. Z poprzednich mogliśmy słyszeć o tym, że na Mazowszu grasuje puma w lasach Mazowsza. Tak, puma, kuguar czyli. No i pytanie, czy bardziej bać się takiej pumy, którą spotkać chyba myślę, że trudno, mimo wszystko trudno spotkać, czy bardziej jednak kleszczy? Bo to jest najgroźniejszy chyba przeciwnik nasz, który jest w lesie. Może udusić człowieka taki kleszcz. Taka jest prawda, że jeśli ktoś jest uczulony, to może udusić człowieka. A poza tym, jeśli chodzi o kleszcze, to warto się zabezpieczyć w ten sposób, żeby rozmaite środki antypajęczakowe stosować i wtedy jest szansa, że po takim ugryzieniu kleszcza nic się złego nie wydarzy albo w ogóle nas nie ugryzie. Ślina kleszcza zawiera neurotoksyny, które potrafią sparaliżować mięśnie oddechowe i doprowadzić człowieka do uduszenia. To o tym mowa, jeśli chodzi o uduszenie poprzez kleszcza. Co gorsza, zagrożenie nie znika w chwili usunięcia kleszcza, no bo jeśli chodzi o te reakcje alergiczne, to one czasami są no niestety nieodwracalne, więc chyba, że mamy pod ręką jakieś leki właśnie, które na alergię są specjalnie stosowane. Zwykły kleszcz to przy nim nic i ten pajęczak z Australii może udusić człowieka. Mowa o takim kleszczu australijskim, oczywiście, a nie tych kleszczach, które u nas spotykamy. No ale skoro puma się może u nas pojawić w lasach, mimo że pumy nikt wcześniej tutaj nie widział, a teraz się pojawia, no to i taki kleszcz australijski, Ixodex holocyclus, tak się nazywa po łacinie, też może raz po raz pewnie tu się gdzieś pojawić. Bądźmy na to przygotowani.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Ale teraz z pozdrowieniami dla wszystkich ojców. To będzie utwór od mistrza gitary Erika Claptona, My Father Eyes.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: To, co najważniejsze, niekoniecznie jest największe. Często bywa najmniejsze. I właśnie dlatego zdarza mi się to przegapić pośród codziennych zmagań o to, co moje. Bóg w zadziwiający sposób honoruje dzieci i ich wiarę, z której zdecydowanie za szybko wyrastamy. To dla nas lekcja, by nie dać się oszukać. Zamiast podziwiać wielkość, siłę i potęgę, bierzmy przykład z Jezusa. On dostrzega wartość w małym i niepozornym. Czy coś tłumi moją dziecięcą ufność do Boga?
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: I mamy punktualnie godzinę 15.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Można się zapisywać na poznańskie sprzątanie świata. Przedszkole leśne Ludki już po modernizacji. Prokuratura prowadzi postępowanie sprawdzające możliwość nieprawidłowości przy podziale środków dla powodzian przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Ruszyły zapisy do poznańskiej edycji akcji Sprzątania Świata. O szczegółach opowie nasza reporterka Natalia Grudzień.
3: W stolicy wielkopolskiej akcję Sprzątanie Świata zaplanowano od 7 do 20 września. Hasłem tegorocznego wydarzenia jest SOS dla wody, niech będzie wolny od śmieci. Szczególna uwaga będzie więc zwracana na odpady wyrzucane do rzek, jezior, stawów czy strumyków. Zgłoszenia są przyjmowane do 15 września za pomocą formularza zgłoszeniowego. Urzędnicy miejscy zapewniają udostępnić wolontariuszom worki oraz rękawiczki. Po posprzątaniu wybranego terenu uczestnicy będą musieli wysłać do Wydziału Gospodarki Komunalnej zdjęcie zebranych śmieci. Zostaną one wówczas udostępnione na mapie akcji. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
2: Dobiegła końca termomodernizacja przedszkola nr 9 Leśne Ludki w Gnieźnie. Zmianie uległa elewacja budynku, lecz to nie wszystko, mówi prezydent miasta Michał Powałowski.
4: Pełna termomodernizacja polegała na dociepleniu ścian, stropu, także fundamentów, ale także wymianie całej stolarki, zarówno okiennej, jak i drzwiowej, tej zewnętrznej. Poza tym do istniejącego kotła gazowego zostały dołożone też pompy ciepła, więc tutaj efektywne źródło energii cieplnej. No i oczywiście całość jest także wspierana przez panele fotowoltaiczne, a więc instalacja, która też będzie w dużym stopniu zapewniała niezależność energetyczną.
2: Oprócz tego przy budynku powstał nowy podjazd dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, na którym miasto pozyskało dofinansowanie z PFRON-u. Całkowita wartość inwestycji wyniosła prawie 4 miliony złotych, z czego prawie 1,5 miliona stanowiło dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Informacje z Poznania.
2: W weekend od 14 do 16 sierpnia w miejskiej komunikacji w Poznaniu będą obowiązywały zmiany w rozkładach jazdy. W piątek 14 sierpnia komunikacja będzie funkcjonować według roboczego rozkładu jazdy, natomiast nocna według rozkładu jazdy na noce z soboty na święto. W sobotę 15 sierpnia oraz w niedzielę 16 sierpnia wszystkie linie komunikacyjne będą funkcjonować według świątecznego rozkładu jazdy. W dniu święta Wojska Polskiego autobus numer 102 będzie kursował co 60 minut w godzinach od 10 do 16 i będzie miał zmienioną trasę. Linia numer 102 z Dworca Głównego dojedzie na Tatrzańską bez wjazdu do Muzeum Broni Pancernej.
1: Informacje z kraju.
2: Prokuratura bierze pod lupę sprawę pieniędzy na usuwanie skutków powodzi koło Jeleniej Góry. Chodzi o opisane przez media możliwe nieprawidłowości przy rozdziale wsparcia przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Ruszyło postępowanie sprawdzające, powiedziała Polskiemu Radiu rzeczniczka prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglarowicz-Makowska.
5: Prokurator po wykonaniu tych czynności oceni zebrany materiał i podejmie decyzję co do ewentualnego wszczęcia w tej sprawie śledztwa. Istotne niewątpliwie będą wyniki kontroli, którą w tej chwili prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne.
2: Sprawę jako pierwsza opisała Wirtualna Polska. Jak ustalił portal, 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej trafiło do trzech firm we wsi Dziwiszów w gminie Jeżów Sudecki. Jednak według kilku niezależnych źródeł nie ucierpiały one w wyniku powodzi. Jedna z tych firm należy do męża wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a to właśnie ta organizacja rozdzielała pieniądze. Kobieta jest działaczką Koalicji Obywatelskiej. Została zawieszona w partii, czeka ją sprawa w sądzie koleżeńskim.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Czy burze będą? Takie pytanie przed chwilą dostałem od słuchacza albo słuchaczki, bo nie podpisane, ale no właśnie, jeśli chodzi o burze, to raczej dzisiaj nie. Dzisiaj trochę chmur na niebie będzie, ale myślę, że zachód słońca też spokojnie będzie można oglądać. Bardziej interesuje mnie to, co będzie jutro, bo jutro no, czeka nas nie lada widowisko na nieboskłonie, no a jutro zapowiadane jest prawie bezchmurne niebo, więc może niech będzie bezchmurne całkowicie, żebyśmy mogli widzieć i zaćmienie słońca, i jeszcze Perseidy, bo to wszystko jutro się nam będzie ukazywało. Miejmy nadzieję, że nikt tego nie zepsuje. Znam takich, co są już w Hiszpanii, żeby obserwować tam zaćmienie słońca, będzie bardzo imponujące i zrobi się naprawdę ciemno na chwilę, bo to taki pas, który przechodzi przez nasz region, w którym będzie można obserwować to całkowite zaćmienie słońca. W naszym kraju tylko częściowe, ale jednak i tak imponujące. Początek będzie o 19:10 już jutro i to będzie wielkie widowisko. Także bądźmy na to przygotowani.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Oni byli na Narodowym, nie tak dawno temu. Ja przegapiłem ten koncert. Grupa Coldplay. Byłaś na koncercie Coldplay kiedyś?
1: Nie, i chyba bym nie chciała.
0: No wiecie co? Słyszeliście to? Lilia Łada nie chciałaby być na koncercie grupy Coldplay. Ja nie rozumiem, kompletnie.

Koresponduję sobie tutaj ze Staszkiem Spiew, naszym słuchaczem. No i oczywiście mądrzejszy system, mądrzejsza sztuczna inteligencja. Poprawia mi słówka w tej odpowiedzi do Staszka. Dopiero gdy na koniec na to spojrzałem, całkowicie mi pozmieniał te niektóre wyrazy. No i treść nie została oddana. Wysłałem erratę w kilku SMS-ach i mam nadzieję, że Staszek wszystko zrozumiał.

0: czujecie bardziej, paradoksalnie. Tak śpiewał Oskar Sims, a my już zmierzamy do konkursu.
1: Radio Emaus na dobre popołudnie.
0: No i to lubię. 15:15 i 15 sekund.
1: Konkurs popołudniowy.
0: To jest ten moment, kiedy w Radiu Emos możecie coś wygrać. Ja już mam przygotowane to, co można wygrać. Lilia Łada widziała, ale nie powiedziała i bardzo dobrze, że nie powiedziała, bo to jest niespodzianka. Torba papierowa z napisem Emaus Dobre Radio. A w tej torbie dzisiaj smycz Radia Emaus. Między innymi smycz Radia Emaus, czyli taki bardzo praktyczny gadżet, do którego przyczepić można chociażby klucze. Dwie zakładki Radia Emaus. Książki tu nie ma, ale za to jest notatnik Radia Emaus z napisem Emaus Dobre Radio i do tego notatnika dołączony jeszcze długopis. Niektórzy mówią, że to jest taki ekonotatnik. No myślę, że tak, bo taki trochę w sposób taki ekologiczny uczyniony ten notatnik. To jest nagroda w dzisiejszym konkursie popołudniowym Radia Emaus i ten konkurs niniejszym rozpoczynam. Moi drodzy, na wasze SMS-y będę czekał pod numerem telefonu 7148. Ten numer telefonu w zasadzie już do waszej dyspozycji. Złotówkę i podatek VAT. Kosztuje taki SMS wysłany na 7148, dokładnie 1 złoty i 23 grosze, a w treści, to jest bardzo istotne, trzeba wpisać najpierw słowo zagadka, po słowie zagadka proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a następnie słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. A do tego słowa będę was prowadził takimi językowymi podpowiedziami, no i pierwsza z tych podpowiedzi brzmi tak. Na wstępie naszego rozwiązania, a więc to nie mowa o całym rozwiązaniu, tylko mowa o wstępie rozwiązania, na wstępie naszego rozwiązania dzisiaj pazur ptaków drapieżnych. Na wstępie rozwiązania dzisiaj pazur ptaków drapieżnych. Na końcu rozwiązania natomiast mamy dzisiaj jeden z niemieckich rodzajników określonych. Znajdziemy go na końcu dzisiejszego rozwiązania. Na końcu rozwiązania jeden z niemieckich rodzajników określonych. No i może jeszcze jedna podpowiedź o tym, co w środku rozwiązania się znajdzie. W środku rozwiązania wspak pogardliwie o czymś bezwartościowym, bezwartościowym, kimś wykazującym kompletną ignorancję. W środku rozwiązania wspak, czyli trzeba to przeczytać od tyłu, to ten środek rozwiązania. No i będziecie mieli coś, co kojarzy się z kimś, kto wykazuje się kompletną ignorancją albo mówi się tak pogardliwie o czymś bezwartościowym. 7148, 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wiadomości wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie słowo, które rozwiązaniem jest do zagadki. Po słowie zagadka stawiacie kropkę, to ważne. No i koszt wiadomości wysłanej na 7148 to złotówka i 23 grosze. 7148, zagadka, kropka, imię, nazwisko, a potem rozwiązanie, a rozwiązaniem jest słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Na wstępie rozwiązania pazur ptaków drapieżnych, na końcu rozwiązania jeden z niemieckich rodzajników określonych obok die i das, tak bym podpowiedział jeszcze, na końcu rozwiązania jeden z niemieckich rodzajników określonych obok die i das. No i jeszcze jedna podpowiedź, w środku rozwiązania mamy wspak pogardliwe określenie o czymś bezwartościowym albo kimś wykazującym kompletną ignorancję. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Notatnik Radia Emaus z długopisem, smycz Radia Emaus i zakładki czekają na zwycięzcę.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: Kasia napisała, że nie dla wegetarian dzisiaj ta zagadka, no ale nie ma napisanej odpowiedzi. To co to w ogóle jest za informacja, że nie dla wegetarian? No, ale może nie trzeba tak kulinarnie podchodzić dzisiaj do tej zagadki?
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
0: No to już teraz nieważne, czy kulinarnie, czy nie kulinarnie, ale przypominam, jakie podpowiedzi dzisiaj prowadzą was do rozwiązania. Na wstępie rozwiązania pazur ptaków drapieżnych. Na wstępie rozwiązania mamy dzisiaj pazur ptaków drapieżnych. Na końcu rozwiązania mamy jeden z niemieckich rodzajników określonych obok die i das. Mamy na końcu dzisiejszego rozwiązania jeden z niemieckich rodzajników określonych obok die i das. I jeszcze jedna podpowiedź. W środku rozwiązania znajdziemy wspak, pogardliwe określenie czegoś bezwartościowego albo kogoś, kto wykazuje się kompletną ignorancją. To w środku rozwiązania znajdziemy wspak, pogardliwie o czymś bezwartościowym albo kimś wykazującym kompletną ignorancję. 71,48 złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Przypomnę, że do wygrania dzisiaj notes, ekonotes Radia Emaus z długopisem i do tego jeszcze zakładki Radia Emaus dołączone, no i smycz Radia Emaus, która jest idealnym gadżetem chociażby na wakacje, jeśli macie kluczyk od domku letniskowego. Żeby tego kluczyka nie zgubić, to do takiej smyczy, jak go przyczepicie, to duża szansa jest na to, że będzie cały czas przy was, a nie gdzieś tam pozostawiony zostanie. 7148 7148, pod tym numerem telefonu czekam na SMS-y konkursowe od was. Złotówkę i 23 grosze kosztuje taki SMS i ani grosika więcej. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Na wstępie rozwiązania pazur ptaków drapieżnych, na końcu rozwiązania jeden z niemieckich rodzajników określonych obok die i das, no i w środku rozwiązania wspak. Gdybyśmy przeczytali środek rozwiązania wspak, to usłyszelibyśmy coś pogardliwego o czymś bezwartościowym albo o kimś wykazującym się kompletną ignorancją. Powodzenia!

0: Stacja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus na dobre popołudnie. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
2: Święty Bazylii Wielki powiedział: grzeszniku, nie popadaj w rozpacz, lecz oddawaj się Maryi we wszystkich swoich potrzebach. Wzywaj jej ku pomocy, gdyż wolą Boga jest, aby udzielała Ci ona pomocy w każdej potrzebie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
3: Trwa konkurs popołudniowy. Możecie wygrać dzisiaj Ekonotes Radia Emaus, dwie zakładki Radia Emaus i smycz Radia Emaus, taki gadżet reklamowy, do którego doczepić można chociażby klucze od domku letniskowego, bo w końcu mamy wakacje, czas urlopowy. No to jest ten moment, kiedy domek letniskowy chyba jest używany, albo może od altany na działce. Tam też taki kluczyk pewnie się przyda. No ale też całkiem inne rzeczy też można do tej smyczy przyczepić, chociażby na przykład jakiś identyfikator, którego używacie, a nie chcecie go zgubić, to można go doczepić do takiej smyczy Radia Emaus, no i wtedy pozostanie blisko Was. 7148 7148 to jest numer telefonu, pod którym czekam na SMS-y od Was. Złotówkę i 23 grosze kosztuje taki SMS wysłany pod 7148. A w treści trzeba wpisać najpierw słowo zagadka, po słowie zagadka proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a następnie wpiszcie słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Kilka z nich już znacie, za chwilę dołożę kolejną. Na wstępie rozwiązania mamy pazur ptaków drapieżnych. Na końcu rozwiązania natomiast jeden z niemieckich rodzajników określonych obok di i das. W środku rozwiązania, gdybyśmy środek przeczytali od tyłu, no to w środku rozwiązania w spak znajdziemy pogardliwe określenie o kimś bezwartościowym, o czymś bezwartościowym albo o kimś wykazującym kompletną ignorancję. No i może teraz jeszcze jedna podpowiedź. Uwaga. W środku potoczne określenie polskiego owczarka nizinnego. W środku potoczne określenie polskiego owczarka nizinnego. 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które mam nadzieję, że uda Wam się bardzo szybko wydedukować.

Żyton, to Garou. W tle słyszycie dźwięki zza okna. Ja okna nie zamknąłem, dlatego żeby mieć taką naturalną klimatyzację tutaj. Teraz mam słowo do Iwony. Iwono, no aż się chyba zaczerwieniłem. Nie mam tutaj lusterkę, ale to co napisałaś, to tak nawet no bardzo miłe. Bardzo dziękuję za te komplementy. To bardzo, bardzo przyjemne, bardzo miłe. Ale wracając do tego, co napisałaś, to no tylko głosem można czarować już w moim przypadku. Tylko głosem.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Ostatni moment, żeby wysłać SMS pod 7148 za złotówkę i 23 grosze. Taka wiadomość dla Was. No i ani grosika więcej. Czyli złotówkę i 23 grosze płacicie za SMS wysłany pod 7148. W treści trzeba wpisać najpierw słowo zagadka, po słowie zagadka postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisać słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Uwaga, teraz pojawi się jeszcze jedna podpowiedź, myślę, że taka kluczowa tutaj dzisiaj. Na wstępie rozwiązania dzisiejszego pazur ptaków drapieżnych. Na wstępie dzisiejszego rozwiązania pazur ptaków drapieżnych. Na końcu rozwiązania znajdziemy jeden z niemieckich rodzajników określonych obok die i das. No jest tam jeszcze na przykład jeden rodzajnik określony. Na końcu rozwiązania ten jeden z niemieckich rodzajników określonych obok die i das. W środku rozwiązania, w spak, znajdziemy pogardliwe określenie o czymś bezwartościowym albo kimś wykazującym kompletną ignorancję. Mamy w środku także potoczne określenie polskiego owczarka nizinnego. No i teraz uwaga. Nieco tłusty element wołowy pochodzący z dolnej części klatki piersiowej w okolicy mostka i żeber. To jest też podpowiedź. Ostatnia, więcej nie będzie. A zatem nieco tłusty element wołowy pochodzący z dolnej części klatki piersiowej z okolicy mostka i żeber. 71,48 złotówkę i 23 grosze. Tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko. No i na końcu wpisujecie słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Powodzenia! To jest ostatni moment, żeby wysłać SMS pod 7148 za złotówkę i 23 grosze.
0: Dobra muzyka

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: No to moi drodzy, przychodzi taki moment, kiedy trzeba rozwiązać zagadkę i to jest ten moment dzisiaj, kiedy za chwilę wywołam kogoś na antenę. No już wiem, kto to będzie i mam nadzieję, że po drugiej stronie nikt tam się nie zgubił. Natomiast jeśli chcecie wiedzieć, kto to będzie, to bądźcie cierpliwi. Uwaga!
0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: A zatem wywołujemy do odpowiedzi kogoś. Iwono, jesteś tam? Halo.
2: Tak, jestem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam cię serdecznie. Moja droga, od razu powiem, że nie jesteś pierwszą osobą, do której dzwonię dzisiaj, dlatego że no, dwie osoby nie odebrały telefonu. Także tu dzisiaj wyjątkowo tak się wszystko złożyło, że do ciebie miałem zatelefonować. Iwono, ja też się cieszę, że tak się zdarzyło, że ty po drugiej stronie jesteś. Przechodzimy do rzeczy, bo tu trzeba rozwiązać zagadkę i ona czeka na nas i czeka też Ekonotes z długopisem i dwie zakładki i jeszcze smycz Radia Emaus. A zatem pytam ciebie o to, co na wstępie naszego rozwiązania znajdziemy, a jest tam pazur ptaków drapieżnych, czyli co tam jest?
2: Szpon.
1: Szpon, oczywiście, że jest szpon. Na końcu rozwiązania mamy jeden z niemieckich rodzajników określonych, obok di i das. Jaki tam jeszcze rodzajnik mógłby być?
2: Der.
1: Der, oczywiście, że der. Czy język niemiecki jest ci bliski? Znasz język niemiecki?
2: Absolutnie nie.
1: Absolutnie nie. No i dobrze, ale proszę bardzo, poradziłaś sobie. Moja droga, w środku mamy też potoczne określenie polskiego owczarka nizinnego. Jak się potocznie mówi o nim?
2: Pon chyba?
1: Pon, tak, pon. To jest polski owczarek nizinny, potocznie określany ponem, no ale w środku mamy też wspak, pogardliwe określenie kogoś bezwartościowego, albo kogoś, kto wykazuje się kompletną ignorancją, albo coś, co jest kompletnie bezwartościowe. Co mamy w środku, gdybyśmy wspak przeczytali?
2: Nie mam zielonego pojęcia, na tym się już zatrzymałam.
1: No, do tego pewnie nie doszłaś. Moja droga, dno. Tam znajdziemy dno. Czyli jeśli coś jest totalnym dnem, to wiadomo, że to jest bezwartościowe, albo ktoś, kto wykazuje kompletną ignorancję, czyli dno, to właśnie w środku znajdziemy. No i teraz przechodzimy do rzeczy. I nieco tłusty element wołowy, pochodzący z dolnej części klatki piersiowej w okolicy mostka i żeber. Dostałem wcześniej reprymendę, że to nie dla wegetarian dzisiaj ta zagadka. Jakie to słowo dzisiaj jest rozwiązaniem naszej zabawy?
2: Szponder.
1: Szponder. Oczywiście, że chodzi o szponder i moja droga, wygrywasz. Wygrywasz Ekonotes z długopisem i do tego dwie zakładki Radia Emaus, no i jeszcze smycz Radia Emaus. Cieszysz się?
2: Oczywiście, że się cieszę.
1: No to ja się też cieszę, że ty się cieszysz. Moja droga, teraz jest czas dla ciebie na antenie Radia Emaus. Możesz kogoś pozdrowić, proszę bardzo.
2: Dziękuję. Pozdrawiam całą ekipę Radia Emaus, ciebie Arku i moje kurczaki.

0: Lilę i Szymona.
1: Lila i Szymon też zostali pozdrowieni. Kurczaki, pięknie ich określiłaś. Lila i Szymon to dzieci?
0: Tak.
1: A może to dwie smycze dołączę w takim razie, żeby dla jednego i dla drugiego było?
0: Byłoby cudownie.
1: No to będzie cudownie. W takim razie niech będzie Wilk City i Manchester City. Pozdrawiamy cię serdecznie, wszystkiego dobrego i za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie i żebyś miała dobry dzień. Wszystkiego ci najlepszego.
0: Dzięki,
1: życzymy.
0: Do usłyszenia.
2: Lato z Radiem Emaus.
1: Oczywiście, żeby był Wilk City i Owca Cała. No już skoro dzieci słuchają, to niekoniecznie musi być im bliski zespół Manchester City.

chcę wyhamować, jakże pasuje to słowo do tego, co chcę wam teraz powiedzieć, bo motosygnały podają, że w Swarzędzu ulica Polna między Wrzesińską a drogą krajową 92 samochód tam uderzył w auta stojące w korku. Uwaga, droga krajowa 92, ulica Polna między Wrzesińską, Swarzędzu, tam samochód uderzył w auta stojące w korku. Są poszkodowani, ulica jest zablokowana. W Swarzędzu ulica jest zablokowana po zderzenia samochodu z autami stojącymi w korku. Są poszkodowani.

0: Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest 16, czas na kolejne dzisiaj informacje Radia Emaus.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
0: Ależ lapsus, oczywiście zaprasza Lilia Łada.
2: Policjantka z Rawicza uratowała tonących w jeziorze. Wojskowy Herkules wystartował z darami dla Libanu od fundacji Redemptoris Missio. Mieszkańcy powiatu ciechanowskiego mają wątpliwości co do Pumy. Trzy uratowane życia. Wzorowa postawa policjantki z Rawicza. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: Zdrawicza Marta Wiśniewska, która uratowała trzy tonące osoby w jeziorze, ma szansę na otrzymanie dwóch prestiżowych odznaczeń kryształowej gwiazdy oraz medalu imienia podkomisarza Andrzeja Struja. Wnioski w tej sprawie skierował komendant rawickiej policji nadkomisarz Mikołaj Banaszyk. We wtorek, 4 sierpnia nad jeziorem Niedzięgiel w Skorzęcinie doszło do groźnego incydentu, w którym policjantka Zdrawicza uratowała życie trzem osobom. Wypoczywając z rodziną, usłyszała wołanie o pomoc i natychmiast wyciągnęła na brzeg tonącą kobietę. Gdy wyszło na jaw, że w wodzie jest także mężczyzna próbujący ratować niepełnosprawnego chłopca, który sam znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, funkcjonariuszka po raz drugi ruszyła na ratunek, bezpiecznie wyciągając na brzeg zarówno mężczyznę, jak i dziecko. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Wojskowy Herkules z prawie trzema tonami darów humanitarnych dla mieszkańców Libanu wyruszył z lotniska wojskowego w Powidzu. Do samolotu trafiły najpotrzebniejsze rzeczy dla mieszkańców kraju, który boryka się z kryzysem humanitarnym, mówi Anna Mikołajczyk z Fundacji Redemptoris Missio, która zebrała dary.
4: Wysyłamy łóżka szpitalne, namioty, łóżka polowe. Są też opatrunki, mleko dla dzieci, pomoc szkolna, takie plecaki, które podarowała jedna z firm. Także ogrom dobra, zresztą takiego, o które sami żołnierze poprosili na miejscu, ponieważ są tam, widzą te potrzeby, rozmawiają też z szefami gmin i tych wiosek, które zostały zniszczone, dlatego pomoc, którą wysyłamy, jest absolutnie celowana.
2: Fundacja wysyła dary do Libanu od kilku lat i współpracuje w tej sprawie z wojskiem, które jest na miejscu. Pomoc okazała się potrzebna m.in. w czasie wojny w Syrii, kiedy Liban przyjął ponad 3 miliony uchodźców. Kolejny samolot z darami dla mieszkańców Libanu wyleci z Powidza we wrześniu.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: 5 wielkopolskich powiatów z inicjatywy Marka Woźniaka, marszałka województwa wielkopolskiego, otrzymało po 60 tysięcy złotych dofinansowania na organizację tegorocznych dożynek. Środki trafiły do powiatów gnieźnieńskiego, gostyńskiego, złotowskiego, kolskiego oraz ostrowskiego. Pierwsze z zaplanowanych świąt plonów odbędą się w sobotę 15 sierpnia w Głogówku.
1: Informacje z kraju.
2: Mieszkańcy gminy Gołymin, ośrodek w powiecie ciechanowskim, gdzie zauważono dzikiego kota przypominającego pumę, traktują te informacje z dużym dystansem, mimo że władze gminy wydały oficjalne ostrzeżenie. Urzędnicy powołują się na myśliwego z koła łowieckiego Basior, który zobaczył zwierzę na skraju pola, a później odnalazł ślad łapy pozostawiony prawdopodobnie przez pumę. Myśliwy jest doświadczonym weterynarzem i zwrócił uwagę m.in. na długi, zakręcony ogon zwierzęcia.
5: Nie wiem, różnie to bywa, to wiadomo. Ja przy lesie nie mieszkam, z dala od lasu.
6: Nie wiadomo, ale jakby była, to by jakaś zwierzyna gdzieś była, która jakaś zamordowana, czy domowa, czy jakieś sarny, to nie.
7: Ja to biorę pod uwagę, bo nigdy nic nie wiadomo. Zwierząt tutaj jest w tej chwili dużo.
8: Nie bardzo, nie wiem. Czy ktoś widział to pumę? Ślady. Po śladach?
9: Myślę, że to ktoś tam mógł zobaczyć większego kota, ale wątpię w taką prawdziwość, że jest to puma.
2: W lipcu na terenie województwa zachodniopomorskiego odłowiono młodą samicę pumy, która przemieszczała się po okolicznych lasach. Kot nie bał się ludzi i prawdopodobnie pochodził z nielegalnej hodowli.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: No i zdaje się, że pan z tej sondy rozwiązał zagadkę pumy, że być może chodzi o jakiegoś kota, który był karmiony jakimś jedzeniem, które no, było wzbogacane jakimiś pierwiastkami. No, bo to zdrowe jedzenie trzeba dawać zwierzętom, a nie jakieś wzbogacane, jakieś tam podrasowywane, jak niektórzy mówią, kolokwialnie. No, bo potem kot nie wygląda już jak kot, tylko jak taki mały ryś na przykład może wyglądać, albo jak taka puma. Tak sobie żartuję, bo oczywiście prawdy nie znamy na razie. Czy puma jest, czy nie ma jej... tam na w zachodniopomorskim, no ale sygnały są. 21 stopni Celsjusza na termometrach w Poznaniu, zachmurzenie małe i wiatr dochodzący do 50 km na godzinę. Tak jest dzisiaj. Jutro wiatr będzie słabszy, bo zaledwie 7 km na godzinę, no momentami osiągnie 12 km na godzinę, ale jutro będzie za to cieplej. 24 stopnie w najcieplejszym momencie dnia, a odczuwalna temperatura jeszcze wyższa, bo aż 25 stopni. I to jeszcze nie jest wszystko, bo pojutrze, w czwartek, 27 stopni pokażą termometry. Dzisiaj w nocy będzie zimno, bo tylko 10 stopni, tak mówią synoptycy. No a jeśli chodzi o piątek, bo pytacie też o piątek, jak tam weekendu początek wygląda, będzie jeszcze cieplej. 28 stopni, takie wprowadzenie w weekend stopniowe. W środę 24, w czwartek 27, w piątek 28. No i myślę, że weekend będzie gorący.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: O tym, że kurczaki na fermach drobiu są podrasowywane, jeśli chodzi o swoją tuszę, no to wszyscy wiemy, że tam gdzieś te jakieś antybiotyki się im daje i one są potem takie na tych sterydach. Te kurczaki tak inaczej wyglądają jak strusie. No i jeśli takiego kurczaka w jakiejś tam karmie zje taki kot, to on może się nagle okazać, że nie jest zwykłym kotem, tylko robi się taki pumowaty.
2: No, też tak może być.
1: Tak sobie pomyślałem, że to w zasadzie jakby rotlerka karmić takim jedzeniem, no to wyjdzie z niego Doberman. Jakby nie patrzeć.
2: No, ale myślę, że wiesz, pan, który zauważył tę pumę, jest weterynarzem, no to powinien to wiedzieć.
1: Ja sobie żartuję oczywiście. Pewnie jest to puma z jakiejś hodowli i no raczej wolałbym, żeby to był wyrośnięty kot niż puma. No ale prawda się okaże, gdy zwierzę zostanie odłowione. Czy to się uda zrobić, czy nie, no będziemy nasłuchiwać i oczywiście jak tylko się czegoś dowiemy, to wam niezwłocznie te informacje przekażemy. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, my razem jeszcze przez godzinę i z wami na antenie, a teraz Adele zaśpiewa. Rolling in the Deep. Tak będzie nazywał się ten utwór.

0: No i proszę bardzo, temat Pumy wywołany na antenę. No i Ewa przysłała zdjęcie, co prawda nie Pumy, bo to raczej czarna pantera. Taka czarna pantera, czyli Melcia. Jej Melcia, kotka, która nie wiem, czym jest karmiona, ale wygląda faktycznie jak czarna pantera. Pozdrawiamy serdecznie. No i trzeba naprawdę uważać, czym się karmi koty i w ogóle zwierzęta, żeby to było zdrowe i nie takie wzbogacone jakimiś tam różnymi antybiotykami, bo potem mamy takie rozrośnięte zwierzęta. A chyba lepsze by były takie naturalne, żeby się po prostu ich nie bać, co?
1: Radio Emaus na dobre popołudnie.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Papież Pius XII w roku 1958 ogłosił ją patronką telewizji. Ją, która przyszła na świat około roku 1194 w Asyżu i niemal całe swoje życie, to jest 42 lata, spędziła w klauzurze w klasztorze świętego Damiana. Co zatem miałoby ją łączyć z telewizją, która po II wojnie światowej szybko zyskiwała na znaczeniu? Otóż święta Klara z Asyżu została obdarzona tym zadaniem, ponieważ w noc Bożego Narodzenia roku 1252, to jest na kilka miesięcy przed swoją śmiercią, nie mogąc z powodu postępującej choroby uczestniczyć w pasterce w Bazylice Świętego Franciszka, cudownie widziała cały jej przebieg, nie opuszczając swojej celi. Gdyby jednak ów dar telewizji, czyli widzenia tego, co odległe, był jedyną jej rekomendacją do patronowania temu medium, to chyba nie byłoby o czym mówić. Jaki zatem jeszcze cel mógł przyświecać papieżowi, gdy świętą Klarę obarczał tym właśnie zadaniem? Być może chodziło mu o to, by stała ona nie tyle na straży owego coraz popularniejszego wynalazku, ile tych, którzy z niego korzystają, a także tych, którzy na nim zarabiają. By jej wstawiennictwo pomogło tak jednym, jak i drugim widzieć dalej i dostrzegać konsekwencje poświęcania swojego życia bardziej wyobrażonym obrazom niż konkretnym ludziom. I to jest naprawdę trudne zadanie, które przypadło w udziale w roku 58 świętej Klarze.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Radio Emaus.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: O 16.30 na naszej antenie serwis kulturalny, a po godzinie 18 po serwisie Radia Watykańskiego audycja Wiara tkwi w szczegółach. Myślę, że warto być blisko radioodbiorników, żeby posłuchać tej audycji bardzo interesującej, więc zachęcam do tego. Bądźcie blisko, a jeśli chodzi o to, co będzie się działo później na naszej antenie, no to musicie zostać, bo tu sporo jeszcze muzyki, sporo audycji i na pewno każdy dla siebie znajdzie coś dobrego. Moi drodzy, teraz muzyka, a już o 16.30 wspomniany serwis kulturalny. Być może jeszcze na jakieś wydarzenia kulturalne dzisiaj się wybierzecie.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
2: Czas na ostatni dzisiaj serwis kulturalny na antenie Radia Emaus, więc zapraszam. 17. To już za niecałe pół godziny. Fabianowo-Kotowo i tam 10. Lato ze Stradą zaprasza na spektakl opowieści małej Lupitiny Gonzales. Wstęp wolny na to wydarzenie o godzinie 17.00 początek. Ogród Szkoły Podstawowej nr 52 Spekto przy ulicy Fabianowo 29 i tam odbędzie się ten spektakl. Loutki bez hranic, spektakl opowieści małej Lupitiny Gonzales. To jest spektakl rodem z Czech. Meksykańskie obchody Dnia Zmarłych są barwne i radosne. Zmarli chętnie spotykają się, by wspólnie opowiadać swoje historie i będzie można dzisiaj podczas tego spektaklu zajrzeć do rodziny małej Lupitiny Gonzales, gdzie właśnie rozpoczyna się Dia de los Muertos. Będzie się tu tańczyć, śpiewać, opowiadać i śmiać z całego serca. To jest wesoła lalkowa wyprawa do Meksyku na tamtejsze kolorowe obchody Dnia Zmarłych. To o godzinie 17 w ogrodzie Szkoły Podstawowej nr 52, a w ramach Lata ze Stradą na Strzeszynie także akcja. Dzisiaj akcja teatralna Ludo i Arsen, też o godzinie 17. Teren zielony przy górce między ulicą Owidiusza i Horacego i tam będziecie mogli zobaczyć niesamowite występy akcji teatralnej Ludo Arsen. Oni pochodzą z Belgii. B-Flat, tak nazywa się to akrobatyczne duo. Zawsze są w drodze, pojawiają się i znikają, przemierzają przestrzeń miejską, przecinając jej rytm i porządek. W roboczych kombinezonach z drabiną gotowi wznieść się ponad codzienność, bez lęków wysokości i bez potrzeby celu. A jeśli chodzi o to, jak tworzą swoją opowieść, wchodzą w interakcję. Przypadkowe spotkanie z przechodniem zmienia nagle trajektorię tego wydarzenia. No i to wszystko się dzieje w ciągu pół godziny, ale jest przeciekawym doświadczeniem. Teren zielony przy górce między ulicą Owidiusza i Horacego. O godzinie 17 ta odsłona akcji teatralnej Ludo i Arsen. A jeśli chodzi o kolejną możliwość zobaczenia tego spektaklu, to jest on dzisiaj także możliwy jeszcze o godzinie 18.30, wtedy też na tym terenie zielonym przy górce między ulicą Owidiusza i Horacego też wystąpi ta akcja teatralna Ludo Arsen w ramach Lata z Estradą na Strzeszynie. Ale jeszcze w ramach Lata z Estradą na Strzeszynie o godzinie 17.30 warsztaty taneczne, Logika Chodnika i to Zofia Tomczyk i Baxi Ostrowski zapraszają na te warsztaty, które będą poświęcone praktyce improwizacji ruchowej oraz tworzeniu kompozycji ruchu w przestrzeni i czasie rzeczywistym. Punktem wyjścia stanie się rozgrzewka, która płynnie poprowadzi w proces wspólnej eksploracji. Będzie można się przyjrzeć temu, jak proste moduły ruchowe mogą otwierać pole do bardziej złożonych, kolektywnych działań oraz jak poprzez uważność i wszechobecność można być stopniowo rozwiniętym i przekształconym w te formy taneczne twórcą. To już dzisiaj o godzinie 17.30 Logika Chodnika na terenie zielonym przy górce między ulicą Owidiusza i Horacego. No i jeszcze jedno zaproszenie i to będzie koncert, który odbędzie się w klubie muzycznym B17 przy Enea Stadionie przy ulicy Bułgarskiej 17. Koncert zespołu The Living Tombstone. No i tu jest duet elektro-rockowy. To właśnie taki duet. Dzisiaj wystąpi tam, a już ma za sobą występy m.in. na Litwie, w Wilnie. Tam wystąpili 31 lipca, ale będą odwiedzać także Oslo, Wiedeń, Londyn, Paryż, Madryt, Barcelonę, Luksemburg. No i teraz przyjechali do Poznania, więc żal by było nie zobaczyć ich i nie posłuchać. Ale ich trasa obejmuje także to, co będzie się działo za oceanem. Będą w Seattle, będą w Brooklynie, będą w Chicago, w Nashville, w Denver, a także w Minneapolis. Więc skoro mamy możliwość zobaczyć ich w Poznaniu, to myślę, że warto się wybrać na to wydarzenie. To był serwis kulturalny.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka. muzyka na dobre popołudnie.
2: A tych panów, którzy teraz zaśpiewają, miałem okazję kiedyś spotkać w jednym z hoteli warszawskich, w barze tego hotelu. Tak całkiem przypadkowo. Nagle okazało się, oni wtedy występowali w Warszawie, no i nocowali w tym samym hotelu, w którym myśmy nocowali. No i okazało się, że to właśnie grupa Yes. Yes, właśnie oni. Tak,

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Jedźcie ostrożnie. Jeśli jesteście gdzieś na drodze i jest ruch wzmożony, to lepiej jechać powoli, ale dojechać do celu.

Dzisiaj noc z prawie bezchmurnym niebem. Jutro prawie bezchmurny dzień. W ciągu dnia będzie praktycznie zero chmur na niebie. W czwartek też prawie nie będzie chmur na niebie. I noc z środy na czwartek też prawie bezchmurna i bardzo dobrze, bo jutro i zaćmienie słońca, i jutro Perseidy i to wszystko będzie przy pięknej widoczności. Miejmy nadzieję.

0: 11 sierpnia, wtorek, i to jest ostatni dzisiaj serwis informacyjny Radia Emaus. 4 minuty, 4 sekundy po godzinie 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Piloci F-16 z Krzesin trenują do defilady w Warszawie. Jutro na miłośników astronomii czekają wyjątkowe widowiska. Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy poszkodowanym w programie Czyste Powietrze. Piloci samolotów F-16 z poznańskich Krzesin od tygodni przygotowują się do defilady w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego. Trenują współpracę z załogami innych maszyn, mówi pilot samolotu F-16, kapitan Emil Augustyn.
3: Pilot szkoli się przez wiele lat po to, by później w pewnym momencie swojego życia zaprezentować cały ten swój poziom wyszkolenia wtedy, kiedy ojczyzna go będzie potrzebować. Więc tutaj jest poniekąd podobnie, ponieważ przygotowania do tej defilady trwają dość długo w stosunku do tego, ile czasu my będziemy się prezentować na tym niebie. Ale im więcej czasu spędzimy na treningach, tym później, wiadomo, jesteśmy pewniejsi w realizacji tego finalnego efektu.
2: 15 sierpnia będzie można zobaczyć kilkadziesiąt maszyn. Na niebie pojawi się formacja maszyn F-16, ale jastrzębie z Krzesin będą pojawiały się także jako asysta dużych samolotów, dodaje kapitan Augustyn.
3: Święto Wojska Polskiego dla mnie osobiście to jest czas, kiedy można zaprezentować szerszemu gronu swoje, nazwijmy to, podstawowe umiejętności lotu w ugrupowaniu, ponieważ to one są trenowane tuż na samym początku całej przygody, na przykład z samolotem F-16, a defilada to już jest taki top, jeżeli chodzi o występy dla szerszego grona, dla pilotów każdej bazy, myślę.
2: Podczas centralnej defilady 15 sierpnia zaprezentują się wszystkie rodzaje sił zbrojnych. W Trójmieście natomiast odbędzie się parada morska.
1: Informacje z Poznania.
2: W środę na miłośników astronomii czekają dwa wyjątkowe zjawiska. Wieczorem dojdzie do zaćmienia słońca. Pas całkowitego zaćmienia przebiegnie przez północną Hiszpanię, Islandię i Portugalię, ale także w samym Poznaniu aż 84% powierzchni słońca zostanie zakryte. W nocy z kolei czeka nas maksimum roju Perseid, czyli popularnych spadających gwiazd. Jakub Tokarek z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza zachęca, by obserwować, co się dzieje na niebie.
4: W czasie kolejnych dni mamy dobrą pogodę i tych meteorów z roju Perseid będzie coraz więcej. Czyli na razie, powiedzmy, nie wiem jakie są szacunki, ale zakładam, że może 10 kilka na godzinę już będzie spadało i po prostu im bliżej będziemy tego 12 sierpnia, w ciągu nocy coraz więcej ich się będzie pojawiać.
2: Połączenie zaćmienia słońca i roju Perseid jednego dnia to wyjątkowa okazja do obserwacji nieba, ponieważ kolejna taka sytuacja może się nie zdarzyć przez wiele lat.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: Wspólnota Sant'Egidio w Poznaniu zaprasza dziś na modlitwę o pokój w Ukrainie i na świecie. Modlitwę zaplanowano w kościele pod wezwaniem świętego Jana Wianeya na poznańskim Sołaczu o godzinie 19.15 po mszy świętej wieczornej. Wydarzenie ma charakter ekumeniczny, a wszyscy chętni mile widziani.
1: Informacje z kraju.
2: Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy poszkodowanym w programie Czyste Powietrze. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska podkreślała, że przepisy mają pomóc właścicielom domów oszukanym przez nieuczciwych wykonawców,
5: którzy w skrajnych przypadkach imali się takiego procederu, że pobierali dotacje z programu Czyste Powietrze i po prostu znikali bez wykonania prac. Dziennikarze często pokazywali programy o osobach pokrzywdzonych, w których pieniądze zniknęły, a remonty domów, wymiana kopciuchów tak zwanych na nowoczesne źródła zeroemisyjne nie została przeprowadzona i faktycznie w pewnym okresie funkcjonowania programu zidentyfikowanym przez nas po zmianie władzy taki proceder miał miejsce.
2: Pomoc skierowana jest do beneficjentów prefinansowania wdrożonego w 2022 roku bez odpowiednich zabezpieczeń. Wykonawca dostawał wtedy środki z programu Czyste Powietrze i pełnomocnictwo. Oszuści po otrzymaniu pieniędzy znikali bez przeprowadzenia prac, a beneficjenci zostawali z długami. Rządowy projekt ma na celu przeniesienie spłaty nierozliczonych dotacji z obywateli na państwo i nieuczciwych wykonawców. Kwota nierozliczonych zaliczek z programu wynosi 285 milionów złotych.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Pogoda przygotowuje się na to, co będzie działo się jutro, ale już dzisiaj piękne niebo będziemy mogli w nocy obserwować, bo też prawie bezchmurne niebo będzie podczas dzisiejszej nocy, a temperatura powietrza 10 stopni Celsjusza, więc tak rzeźko będzie w porównaniu do tego, co w ciągu dnia, ale jutro w ciągu dnia 25 stopni Celsjusza, taka temperatura odczuwalna, jutro też prawie bezchmurne niebo, w czwartek też prawie bezchmurne niebo, no i przede wszystkim noc z środy na czwartek też prawie bezchmurna, a to ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o zaćmienie słońca, zanim zajdzie słońce, no i potem jeszcze noc Perseid, to będzie coś pięknego. Piękny spektakl na nieboskłonie, mam nadzieję tego nie przegapić. Dzisiaj warunki biometeo korzystne w nocy, ale już jutro w ciągu dnia neutralne, no i w nocy z środy na czwartek myślę, że będą przekorzystne. Jeśli ktoś zobaczy te zjawiska, o których mówiliśmy na antenie, zjawiska astronomiczne, no a jeśli chodzi o czwartek, w czwartek biomet ma być niekorzystny. Ale pewnie jeśli ktoś zobaczy to, co planuje na niebie, no to będzie miał przekorzystny biomet w czwartek, bo będzie jeszcze sobie wspominał albo jakieś zdjęcia, filmiki oglądał. To wszystko da się zrobić przecież.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: czy my jutro też razem tutaj spotykamy się w samo południe?
1: No ba. O ile oczywiście nie zaśpimy po obserwacji spadających gwiazd, bo tu każdy jakieś ma tam swoje życzenie i ja się już szykuję.
0: Ja w takie życzenie nie wierzę, ale obserwować na pewno będę, bo niebo bezchmurne, no to naprawdę zachęca do tego, no ale to jutro będzie to ta kumulacja tego, co byśmy chcieli zobaczyć. Zaćmienie słońca, no to w ogóle zdarza się raz na kilkadziesiąt lat, więc warto to zobaczyć, a w zasadzie tego nie zobaczyć, bo to będzie niewidoczne słońce przez chwilę, tak w pełnej krasie.
1: Ale Perseidy będą widoczne, zwłaszcza, że jest Nów.
0: No właśnie.
1: Nów Księżyca.
0: No tak, proszę bardzo. Więc to jutro naprawdę sporo nas czeka, jeśli chodzi o nieboskłon. Na dzisiaj to już wszystko, jeśli chodzi o nasze spotkanie z wami na antenie Radia Emaus. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. Żegnamy się, tak? Żegnamy się.
1: Żegnamy się, tak.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia i jutro się usłyszymy z wami, drodzy państwo. A za chwilę pojawi się tutaj Maciej Gładysz. To będzie co prawda powtórzona audycja, ale myślę, że bardzo ciekawa, bo Maciej zabiera nas do Gruzji, bo jeszcze nie wszystko o Gruzji opowiedział. No i jeśli ktoś nie słuchał, to może posłuchać. Ale najpierw jeszcze Hozier zaśpiewa. Do usłyszenia, do jutra.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata, a dziś kontynuujemy zwiedzanie Gruzji. Opuszczamy już jednak stolicę tego kraju, Tbilisi, i przenosimy się jakieś 400 kilometrów na zachód, na wybrzeże Morza Czarnego, do chyba jednego z najbardziej rozpoznawalnych miast Gruzji, czyli do Batumi. To drugie największe miasto tego kraju, a także stolica regionu Adżari i największy gruziński kurort nad Morzem Czarnym. Miasto niezwykłe i niezwykle położone, no bo z jednej strony otoczone morzem, z drugiej strony otoczone górami. Do tego nowoczesne budynki sąsiadują tutaj z kamieniczkami, stylem przypominającym nieco domy z Nowego Orleanu. Do tego długie plaże, bulwary i aleje tonące w subtropikalnej florze. Oczywiście liczne hotele, kawiarnie i restauracje, w których można spróbować narodowych potraw i w pełni doświadczyć tradycji gruzińskiej gościnności. No to chyba tylko kilka powodów, dla których warto odwiedzić Batumi. Miasto często jest nazywane przez niektórych Dubajem Europy. Otoczone jest czterema parkami narodowymi, z których trzy zostały uznane przez UNESCO za obiekty światowego dziedzictwa przyrodniczego. A historia tego miejsca liczy sobie grubo ponad 1000 lat. Batumi powstało na miejscu wcześniejszego fortu rzymskiego Batys jako gruzińska twierdza o nazwie Tamarisze. Pierwsze osady na terenie nowoczesnego miasta zostały wspomniane już przez Arystotelesa i Pliniusza. Od około XI wieku miasto nosi swoją obecną nazwę. W wieku XVII zostało zdobyte przez Turków, a następnie zislamizowane. Po wojnie rosyjsko-tureckiej zostało w 1878 roku przyłączone do Imperium Rosyjskiego. Przez wieki przedstawiciele różnych narodów, różnych kultur i różnych religii koegzystowali tu, wzajemnie się wzbogacając i wnosząc coś własnego do tego jednego wspólnego kotła. No a efekty tego przetrwały do dziś, bo Batumi uważane jest za miejsce niezwykle gościnne, ciepłe, niesamowicie smaczne, no i trochę szalone. Batumi znajduje się w południowo-zachodniej części Gruzji w Republice Adżari, której, jak zresztą wspomniałem, jest stolicą. Miasto położone jest na wybrzeżu Morza Czarnego, mniej więcej 400 km od stolicy Gruzji, Tbilisi. Batumi leży na nizinie Kahaber, półksiężycu rozciągającym się z północy na zachód. Główna część miasta znajduje się w naturalnej zatoce Morza Czarnego. Ze względu na swoje położenie geograficzne jest to obszar subtropikalny, dlatego przez cały rok panują tu optymalne temperatury. Klimat jest zwrotnikowy i łagodny. Takie, a nie inne położenie sprawia również, że jest to miasto zatopione w zieleni. Można podziwiać tam dużo lasów dębowych, iglastych, świerkowych i jodłowych, głównie w pobliżu górskich terenów. W Batumi i okolicach dominują też palmy, drzewa laurowe, magnolie, tuje czy bukszpany. No ale Batumi to nie tylko piękna przyroda i oczywiście plaże, ale też niezwykłe zabytki. W Polsce miasto zasłynęło przede wszystkim za sprawą piosenki śpiewanej przez Filipinki. Mowa była w niej o herbacianych polach Batumi. No i faktycznie, dawniej miejsce to słynęło z uprawy herbaty. Uprawiana była ona głównie przez Chińczyków, którzy przybyli do Adżari, by pomóc przy rozbudowie miasta. Niestety, obecnie w samym Batumi herbacianych pól już nie zobaczymy. A spacer po mieście rozpoczynamy oczywiście od Starego Miasta. Podobno uchodzi ono za jedno z najpiękniej odnowionych w całej Gruzji. Uliczki pełne są kawiarni i restauracji, które kuszą na każdym kroku turystów, aby chociaż na chwilę przysiąść i skosztować miejscowych przysmaków. Jest to świetne miejsce na wieczorne spacery, ponieważ Stare Miasto, przede wszystkim po zachodzie słońca, najbardziej rozkwita miejskim życiem. Ta część Batumi znajduje się w północnej części miasta, w odległości kilku minut spacerem od Morza Czarnego i portu. Stare Miasto zostało zbudowane w XIX wieku, a dziś jest całkowicie odnowione. Obszar ten uważany jest za kulturalne i historyczne centrum Batumi, w którym koncentrują się najważniejsze atrakcje. centrum Starego Miasta to Plac Europy, odnowiony z pełnym przepychu pomnikiem Medei. Jest to księżniczka z greckiej mitologii, która w prawej dłoni trzyma złote runo, czyli baranią skórę pokrytą złotym pyłem. Bardziej współczesnym sercem Starego Miasta jest natomiast Piazza. Plac ten położony jest w pobliżu ratusza i został otwarty w 2010 roku. Autor projektu, gruziński architekt Vaza Orbeladze, postanowił stworzyć w stolicy Adżarii wenecki plac przypominający Plac Świętego Marka. Czy to mu się udało? No to już trzeba sprawdzić samemu. Spacerując po starej części Batumi, wzrok przykuwają też świątynie różnych wyznań. Obok siebie sąsiadują tutaj meczet Orda Dżame, prawosławny kościół Świętego Mikołaja, ormiański kościół i synagoga. Będąc w Batumi, warto odwiedzić też Park Cudów. Jest on położony tuż nad samym morzem i jest to zdecydowanie najbardziej nowoczesna część miasta. Jednym z wyróżniających się budynków jest m.in. Batumi Tower ze specyficzną iglicą. To jedno z najczęściej i najchętniej fotografowanych miejsc w Batumi. W parku znajduje się też m.in. bardzo wyjątkowa i oryginalna budowla, a mianowicie wieża Czaczy. Za prawie $500 000 władze Batumi wybudowały 25-metrową wieżę, u podnóża której zamontowano fontannę, czyli specjalną instalację z dozownikiem narodowego gruzińskiego trunku, czyli oczywiście Czaczy. Całość zdobi instalacja świetlna w typowych dla kurortu jaskrawych kolorach. Codziennie około godziny 19 z fontanny przez około kwadrans wypływa kilkanaście litrów czaczy, czyli gruzińskiego bimbru przypominającego w smaku włoską grappę. No ale to jeszcze nie wszystko. Kolejne atrakcje Parku Cudów to m.in. diabelski młyn czy wieża gruzińskiego alfabetu. Swoim kształtem przypomina ona spiralę ludzkiego DNA. W całej konstrukcji wypisane są kolejne litery gruzińskiego alfabetu, natomiast w kuli umieszczonej na szczycie znajduje się punkt widokowy. Tuż obok diabelskiego młyna znajduje się również nowoczesna rzeźba, przez wielu uważana za najbardziej romantyczną rzeźbę na świecie. Ma ona symbolizować historyczną miłość Ali i Nino, których łączyło kiedyś gorące uczucie. Niestety barierą do stworzenia związku były różnice wyznaniowe ich rodzin. Ona była chrześcijanką i księżniczką, on natomiast muzułmaninem. Codziennie wieczorem postacie Ali i Nino zbliżają się do siebie, tak by ich usta spotkały się w pocałunku, no ale potem odchodzą odwróceni plecami. Warto jeszcze wspomnieć o latarni morskiej, która została wybudowana w 1882 roku i pierwotnie znajdowała się na samym końcu przylądka wystającego daleko w morze. Jednak w trakcie dworzenia bulwarów w Batumi naniesiono tak dużą ilość ziemi, że dziś dzięki lokalizacji latarni morskiej można wyraźnie zobaczyć, jak daleko morze zostało odsunięte od zabudowy. Park Cudów mieści się na północnym krańcu nadmorskiej promenady, która ciągnie się wzdłuż Morza Czarnego przez kilka kilometrów. To świetne miejsce na spacer, szczególnie o zachodzie słońca. Miejsce jest też pełne kawiarni i restauracji z lokalnymi przysmakami, a także kramów z pamiątkami. Ustawiono tu też mnóstwo ciekawych rzeźb, które urozmaicają nadmorską scenerię, tworząc jednocześnie swoistą galerię sztuki pod chmurką. Można też wypożyczyć łódź i odbyć rejs, obserwując miasto z zupełnie innej perspektywy. No a jeśli ktoś chciałby odpocząć, to może oczywiście odpocząć na miejscowej plaży. Na co jeszcze w Batumi warto odwiedzić? Z całą pewnością miejski bazar. Na straganach i stoiskach można kupić tu dosłownie wszystko. Warto zaopatrzyć się w lokalne przyprawy, trunki, czurczele, świeże owoce i warzywa. A jako pamiątkę można przywieźć sobie na przykład szafran, sfańską sól czy też kawę. Jest też oczywiście, jak to na nadmorskie miasto przystało, targ rybny. Można tu zakupić świeżo złowioną rybę, a następnie udać się do pobliskiej knajpki, w której za kilka lari rybę usmażą nam na patelni. Kolejną atrakcją Batumi jest kolejka linowa Argo. Rozpoczyna ona swój bieg w pobliżu centrum informacyjnego, a kończy na dużej platformie widokowej na wzgórzu Anuria, które wznosi się na 256 metrów nad poziomem morza. Stąd oczywiście otwiera się niezwykła i przepiękna panorama całego miasta i wybrzeża. Można też wybrać się do ogrodu botanicznego czy do delfinarium, albo zaplanować wycieczki po okolicach Batumi. No a na koniec warto wspomnieć, że region Adżari to region, który oferuje jedne z najwyższych gór Gruzji. Średnia wysokość waha się między 2000 a 2500 metrów nad poziomem morza, co stanowi też idealne miejsce dla miłośników nart. Zapraszam i zachęcam do tego, aby odwiedzić Gruzję i oczywiście, żeby odwiedzić Batumi. A w dzisiejszej podróży dookoła świata to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz, do usłyszenia.
0: Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus.

0: Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Autoglas wymienia. Latem mało uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy

0: Trzeba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Przedsiębiorcy z talentem. Audycja duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców Talent.
3: Dzień dobry, przed mikrofonem Tomasz Cyfert. Witam serdecznie w audycji przygotowanej przez duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców Talent. Środowisko ludzi, którzy chcą rozmawiać nie tylko o biznesie, ale również o wartościach, relacjach i o tym, co w życiu najważniejsze. Witam w studio naszego gościa, Anię Hetmańską.
4: Witam.
3: Z Anią spotkaliśmy się już w poprzedniej audycji i może od razu pierwsze pytanie. Ania, czy lubisz zagadki?
4: To zależy.
3: To zależy, dobrze. W takim razie chciałbym tobie zadać zagadkę. Wyobraź sobie, że ktoś daje człowiekowi coś bardzo cennego. Nie mówi jednak, jak to wykorzystać. Jedni z tego budują piękne rzeczy, inni odkładają to do szuflady, a jeszcze inni przez całe życie w ogóle nie interesują się tym, co dostali. I moje pytanie, czy domyślasz się, o czym mówię?
4: Tak, jest wiele przypowieści na ten temat.
3: No to już też się domyślam, że wiesz. Chodzi oczywiście o...
4: talenty.
3: O talenty. I o tym będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać. Każdy z nas słyszał kiedyś zdanie, on ma talent. Najczęściej myślimy wtedy o muzyce, sporcie czy wyjątkowych zdolnościach. Ale czy talent to tylko coś, co ułatwia życie? A może jest czymś znacznie głębszym, darem, który domaga się odpowiedzi? Dlaczego duszpasterstwo przedsiębiorców nosi nazwę talent? O tym będziemy rozmawiać właśnie w tej audycji. Ania, czy dla osób, które słuchają nas po raz pierwszy, możesz krótko opowiedzieć, czym się zajmujesz?
4: Pan Bóg obdarzył mnie talentem muzycznym i od ponad 10 lat jestem wokalistką w zespole muzycznym Anno Domini, z którym nagraliśmy już kilka teledysków. Założyłam Hetmanka Coaching Chrześcijański, jestem coachem chrześcijańskim. Od wielu lat, ponad 10, jestem członkinią Towarzystwa Duszpasterstwa Talent dla przedsiębiorców i generalnie też pracuję jeszcze w fotowoltaice.
3: Czyli te talenty u ciebie na pewno tutaj się odkrywają i są obecne. Kiedy słyszysz słowo talent, to co pojawia się w twojej głowie jako pierwsze?
4: Dar. Słowo dar, słowo Bóg, bo jak jest dar, to ktoś musi go dać. I osoba przyjmująca, czyli jakaś osoba, która ten dar otrzymała.
3: Czy talent kojarzy ci się bardziej z jakimiś wyjątkowymi zdolnościami, czy z czymś, co posiada każdy człowiek?
4: I z jednym, i z drugim. Ostatnio odkryłam, że dary mogą być na pozór tak nieoczywiste, a jednocześnie tak wspaniałe. Niedawno korzystałam z usług pewnej pielęgniarki, którą zapraszałam regularnie do domu i ona miała niezwykły dar mówienia. Ale ona tak sobie żartowała, że po prostu jej się buzia nie zamyka, ale ona mówiła w taki sposób, że nie tylko ja, bardzo chętnie jej słuchaliśmy i mówię, wiesz, ty masz dar, bo jako pielęgniarka spotykasz się z osobami, którzy odczuwają stres, bo jest utrata zdrowia, to jest zazwyczaj stres i dla danej osoby, i dla rodziny, a ty swoim mówieniem to po prostu i uspokajasz i śmialiśmy się do rozpuku. Także to dar mogą być nieoczywiste.
3: Czy talent się bardziej posiada, czy raczej odkrywa przez całe życie?
4: Myślę, że dar się odkrywa. Generalnie potem się nim służy. Potem się nim służy i dar nie zawsze musi być na całe życie.
3: Ale czy jest on dany raz na zawsze?
4: Myślę, że niektóre dary nam są dane tylko do jakiegoś celu i ten cel może być długoterminowy albo krótkoterminowy. Także myślę, że nie są wszystkie dary dawane raz na całe życie.
3: A czy tobie zdarzyło się odkryć w sobie coś, czego wcześniej zupełnie nie dostrzegałaś? Czyli takie odkrycie, Wow, eureka.
4: Powiem szczerze, że ja jeszcze wielu rzeczy w życiu nie robiłam, wbrew pozorom, więc myślę, że jeszcze są takie dary, ale myślę, że to może być... Takim darem może być odwaga. Czasem jak sobie przypominam, co ja kiedyś robiłam, to mówię, kurczę, ja jestem jednak odważna. To może być taki wow.
3: Czyli coś odkrywamy bez przerwy. Nie ma takiej sytuacji, że możemy powiedzieć, że już odkryliśmy wszystkie talenty. Coś jeszcze zawsze gdzieś może być ukryte w tym skarbcu naszym.
4: Tak, jesteśmy tak fantastycznie stworzeni, że my sami siebie tak do końca nie znamy i dopiero poznajemy siebie w momencie, kiedy coś przeżywamy, czegoś doświadczamy i wtedy po prostu jest szansa, że odkrywamy swoje nowe talenty. A jest tyle rzeczy do zrobienia jeszcze, tyle rzeczy do przeżycia, że na pewno jeszcze wszystkiego nie odkryliśmy.
3: Spotkałaś na pewno w życiu już wielu ludzi. Czy może być taka sytuacja, że ktoś ma talent i nigdy go nie zauważył?
4: Myślę, potrafię sobie wyobrazić, że może być taka sytuacja. Myślę, że to jest bardzo tragiczna sytuacja dla danej osoby, bo głęboko jestem przekonana, że każdy dostał dar od Boga. Ale jeżeli ktoś się wychowywał, powiedzmy, w patologicznej rodzinie, długo na przykład nie żył, to mógł nie mieć szansy po prostu odkryć tych talentów.
3: Wspomniałaś, kiedy zadawałem ci tą zagadkę, to wspomniałaś o przypowieściach. Jest też przypowieść właśnie o tym, że talent został zakopany i w jakiś sposób zmarnowany. Czy większą stratą jest nie mieć talentu, czy go nie wykorzystać?
4: Zasadniczo zgadzam się z pytaniem, poza tym, że myślę jednak, że każdy ma talent, więc muszę odpowiedzieć w ten sposób, że myślę, że tragiczniejszą sytuacją jest nie wykorzystać darów, które każdy z nas ma.
3: Po czym możemy poznać, że człowiek zaczyna marnować swoje możliwości, bo skoro ten talent jest, a często widzimy, że po prostu gdzieś jakby zaczyna się rozmywać, przez palce uciekać, ktoś po prostu traci ten potencjał, który ma w sobie. Po czym to można rozpoznać?
4: Myślę, że takim sygnałem może być długo utrzymujący się smutek, żal, narzekanie, zamknięcie się właśnie w tej obserwacji życia innych, ciągłe oglądanie telewizora na przykład, albo tego, co jest w telewizji, nadmierne życiem innych. Myślę, że to mogą być takie oznaki. Oczywiście smutek na przykład dotyczy też innych kwestii, ale może być jakąś wskazówką, gdyż tak dostrzegam i po sobie, i po innych ludziach, że kiedy rozwijamy swój talent i służymy nim drugiemu człowiekowi, to generalnie wzrasta w nas satysfakcja, radość.
3: Czyli jakby po tym, jak się czujemy, to jest jakiś taki wskaźnik, który może pokazywać, czy idziemy dobrą drogą, czy coś można byłoby zmienić.
4: Tak, że może jest coś nieodkryte jeszcze.
3: Czy lęk może sprawić, że człowiek zakopie to, co otrzymał? Czyli tutaj wracamy do tej przypowieści właśnie?
4: Tak, myślę, że lęk jest jednym z wielu takich, albo podstawowym ogranicznikiem. Myślę, że często to jest lęk przed krytyką, który może wynikać z tego, że albo my sami siebie krytykujemy, albo byliśmy krytykowani nadmiernie przez innych. Także trzeba sobie uświadomić, co powoduje ten lęk. Jak sobie uświadomimy, co jest źródłem tego lęku, to potem można go łatwo rozbroić i przejść do odwagi. Także podstawowa jest świadomość, z czego wynika ten lęk.
3: W poprzedniej audycji rozmawialiśmy o przedsiębiorczości. Czy przedsiębiorczość też może być takim talentem?
4: jest wiele osób, które bardzo podziwiam za to, że poza takim życiem rodzinnym potrafią rozwijać swoje firmy do dużych rozmiarów i w taki sposób, że pracownicy chętnie przychodzą do pracy. Ostatnio poznałam też osobę, która przyznała się, że prowadzi 8 firm. Także myślę, że przedsiębiorczość jest jednym z talentów, tak. Głęboko wierzę, że każdy z nas ma ten talent, tylko niektórzy bardziej się skupili na jego rozwinięciu, bo no my musimy też wybrać, bo każdy z nas dostaje nie tylko jeden talent, tylko jest ich kilka. I to my decydujemy, które rozwijamy w szczególności. Bo rozwój talentu to wymaga ćwiczeń, wymaga zaangażowania czasowego, emocjonalnego. Także nie możemy robić wszystkiego. Myślę, że wszyscy jesteśmy przedsiębiorczy, tylko każdy skupiał się na rozwoju takiego talentu, który był dla niego najważniejszy.
3: A takie pytanie, czy talent można wykorzystać dobrze albo źle? Jest taka możliwość, żeby talent źle wykorzystać, rozwinąć, ale źle wykorzystać.

tak naprawdę. Bliżej Boga, bliżej, czuję się bardziej napełniona miłością, radością, wdzięcznością, a może być talent źle wykorzystany, który powoduje u drugiej osoby śmierć, czy to duchową, czy nawet

0: Dlaczego stwórca obdarza nas talentami? Jaka tu jest ukryta tajemnica?
1: Głęboko myślę, że Bóg stworzył nas komplementarnie. To też wspomniałam na poprzedniej, tutaj naszym, na poprzednim wywiadzie. I my mamy sobie służyć naszymi talentami. No, nie ma żadnego człowieka na świecie, który by umiał wszystko. Żeby robić piękne rzeczy, musimy współpracować. Dlatego myślę, że po prostu mamy sobie służyć wzajemnie tymi talentami. I Pan Bóg w ten sposób uczy nas miłości do siebie nawzajem, a z tego będziemy rozliczani, więc...
0: Uprzedziłaś jakby moje kolejne pytanie. Czy talent rozwijamy dla własnej satysfakcji, czy po to, żeby służyć innym?
1: Tak, to doprecyzuję. Czyli jakby celem jest służenie innym, a takim jakby skutkiem ubocznym albo taką wartością dodaną, którą dostajemy, to jest właśnie ta satysfakcja, radość, często pieniądze, czy też prestiż, podziw, szacunek. Także jakby podstawą podstaw jest służenie innym, ale dostajemy mnóstwo innych wartości.
0: Czyli tutaj celem nie jest ani satysfakcja, ani pieniądze, tylko właśnie to, żeby służyć. A pieniądze i satysfakcja to jest ten bonus, który otrzymujemy jakby dodatkowo, skutek uboczny tego służenia, jeśli tak to można byłoby nazwać.
1: Tak to postrzegam.
0: Czy można powiedzieć, że talent dojrzewa dopiero wtedy, gdy zaczyna przynosić dobro innym ludziom? Czyli mówimy teraz o rozwoju talentu, o dojrzewaniu, o tym, jak on wzrasta.
1: Ja nie wiem, czy to słowo dojrzewanie jest właściwe. Po prostu... Myślę, że im większej grupie osób ten talent służy, tym lepiej. Chyba, że dojrzewanie łączymy z profesjonalizmem, że po prostu bardziej umiejętnie, bardziej profesjonalnie służymy, to...
0: Znaczy ja tutaj akurat to słowo dojrzewanie kojarzę sobie z rozwojem, że coś jest małe i coś się rozwija, rośnie, nabiera kształtu, wielkości. Jak patrzymy na przyrodę, to wszystko w przyrodzie w jakimś sensie się rozwija. To jest nieustanny rozwój. Czy tak samo z talentem jest? Czy on jest jakby... Pojawia się i już potem się z nim nic nie dzieje, czy...
1: A nie, to trzeba tutaj pielęgnować, tak? Trzeba ćwiczyć, trzeba się doszkalać. Także nie, to tak, jeżeli w ten sposób postrzegamy pojęcie dojrzewania talentu, to jak najbardziej.
0: To... Takie nabieranie pełni, że coś jest już, ale jeszcze ta pełnia nie jest jakby osiągnięta. Jeszcze ma przestrzeń do rozwoju, do powiększania się.
1: Tak, to my całe życie będziemy się rozwijać. Także myślę, że na to są też przypowieści, że nie mamy budować większych spichlerzy i mówić, że teraz będę pić i popuszczę pasa, tylko my te talenty mamy całe życie rozwijać. Całe życie. Nawet jak już nam się wydaje, że po prostu jesteśmy geniuszami.
0: Może dotknęliśmy tego w czasie rozmowy. Czy jest taki talent, którego jeszcze w sobie nie odkryłaś?
1: Myślę, że jest ich jeszcze kilka, ale po prostu, ponieważ talenty moim zdaniem odkrywa się wraz z przeżyciami, wraz z rozmowami, wraz z doświadczeniami, no to są pewne rzeczy, których ja jeszcze nie doświadczyłam, więc myślę, że jeszcze je odkryję.
0: Czy jest jeszcze coś, czego życie od siebie oczekuje? Czyli jakby takie spojrzenie od drugiej strony. Tutaj patrzyliśmy, jakie talenty mamy w sobie, a teraz spójrzmy od drugiej strony. Czy coś może być, czego życie oczekuje od ciebie?
1: Ode mnie? Mhm. Tak. To powiem szczerze, że ostatnio dostaję bardzo takie mocne sygnały, że życie ode mnie oczekuje jeszcze większego rozwoju mojego talentu muzycznego. Generalnie też rozwoju w kierunku jakby moich umiejętności coachingowych. Czuję, że przez to, że żyjemy w takim pędzie i dużo osób jest też zestresowanych sytuacją geopolityczną, to jestem

0: czuję taki wewnętrzny przymus, żeby tworzyć muzykę, która właśnie dodaje nadziei, radości, takiej motywacji, podnosi. I tak samo ten coaching, no takie szczere, głębokie rozmowy coachingowe, żeby ludzi wydobyć z lęku.
1: Tak samo jak w poprzedniej audycji, czy mogłabyś zostawić naszym słuchaczom takie jedno pytanie związane tutaj właśnie z tym tematem talentów, nad którym mogliby się zastanowić? Coś, co pozostaje takim echem tej audycji.
0: Co byś robił, nawet gdyby ci za to nie płacili? Co byś chciał robić? Co robisz w wolnym czasie? Co ci sprawia radość, nawet jakby ci za to nie płacili?
1: Mhm. Bardzo dziękuję, Ania, za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Więcej informacji o duszpasterstwie przedsiębiorców Talent można znaleźć na stronie talentpoznań.pl. Bardzo dziękuję za spotkanie, za wspólnie spędzony czas. Tomasz Cyfert w Talencie. Do zobaczenia, a na antenie radia do usłyszenia.
2: Przedsiębiorcy z talentem. Audycja duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców Talent. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Papież Leon XIV zapewnił o modlitwie za ofiary katastrofalnego trzęsienia ziemi w Kolumbii. W telegramie przesłanym do tamtejszego episkopatu wyraził bliskość z rodzinami ofiar i poszkodowanymi. Dykasteria do spraw służby integralnemu rozwojowi człowieka podała temat orędzia na Światowy Dzień Pokoju 2027 roku. Irlandia Północna reformuje sposób nauczania religii w szkołach. Nie ma mowy o usuwaniu tego przedmiotu, a chrześcijaństwo pozostanie osią edukacji religijnej. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty modli się za ofiary trzęsienia ziemi w Kolumbii. W telegramie podpisanym przez kardynała Pietro Parolina i opublikowanym dziś przez biuro prasowe Stolicy Apostolskiej papież zapewnia o duchowej bliskości z poszkodowanymi oraz dziękuje wszystkim zaangażowanym w akcje ratunkowe i pomoc humanitarną.
3: W telegramie Leon XIV zapewnia o duchowej bliskości z narodem kolumbijskim. Modli się za ofiary katastrofy, rannych i ich rodziny, a wszystkim pogrążonym w żałobie przekazuje wyrazy współczucia. Papież dziękuje także ratownikom i wolontariuszom za ofiarną służbę oraz prosi Boga, aby przez wstawiennictwo Maryi obdarzył mieszkańców Kolumbii siłą, nadzieją i wytrwałością w obliczu tej tragedii.
2: Rozbroić technikę, służyć pokojowi. Polityka jako odpowiedzialność prewencyjna. To temat orędzia na 60. Światowy Dzień Pokoju, który Kościół będzie obchodził 1 stycznia przyszłego roku. Papież Leon XIV apeluje do polityków o odpowiedzialność za rozwój nowych technologii i budowanie pokoju poprzez ochronę godności człowieka.
4: Ojciec Święty przypomina, że jak napisał w encyklice Magnifica Humanitas, nie istnieje żaden algorytm, który mógłby uczynić wojnę moralnie dopuszczalną. Przestrzega przed powierzaniem sztucznej inteligencji decyzji o charakterze militarnym i apeluje do społeczności międzynarodowej o wypracowanie wspólnych zasad, które będą chronić ludzką odpowiedzialność, życie oraz podstawowe normy prawa humanitarnego. Papież podkreśla, że prawdziwy pokój rodzi się z odpowiedzialnych decyzji człowieka, a nie z możliwości oferowanych przez technologię.
2: Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało dziś, że papież Leon XIV mianował kardynała Grzegorza Rysia członkiem Rady do Spraw Ekonomicznych. Arcybiskup krakowski znalazł się w gronie nowych członków watykańskiego gremium doradzającego Ojcu Świętemu w sprawach finansowych i administracyjnych. Kościół katolicki w Irlandii Północnej uspokaja, że planowana reforma nauczania religii nie oznacza usunięcia chrześcijaństwa ze szkół.
5: Rządowy projekt zmian to wynik wyroku Sądu Najwyższego, który zanegował dotychczasowy model edukacji religijnej i uznał, że prawo do rezygnacji z zajęć to za mało. Dotąd podstawa programowa nauczania religii w Irlandii Północnej miała charakter wyraźnie chrześcijański. Nowy projekt ma to zmienić, ale zachować szczególną pozycję chrześcijaństwa w rozwoju kultury i historii tego regionu. Kościół katolicki podkreśla, że jednym z głównych filarów północnoirlandzkiej edukacji nadal są katolickie szkoły wyznaniowe, kształcąc ponad 43% uczniów. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Wiara tkwi w szczegółach. Zaprasza Antoni Syrysko.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Wiara tkwi w szczegółach, w której to rozmawiamy o Kościele i o wierze, nie unikając trudnych, ale jakże ważnych tematów. W zeszłym miesiącu gościłem w studiu księdza Piotra Szymańskiego, któremu również i dzisiaj będę miał przyjemność zadawać kolejne pytania. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Ostatnim razem rozmawialiśmy o teologii fundamentalnej i o apologetyce. Przeszliśmy od tego, jak się kształtowała ta nauka i podejście do niej. Poruszyliśmy temat relacji wiary i rozumu oraz tego, jak od strony teoretycznej podchodzić do obrony tego, w co wierzymy. Jednak dzisiaj chcielibyśmy się zająć już bardziej praktycznymi zagadnieniami obrony wiary, zaczynając może od najtrudniejszego pytania, czyli czy mamy dowody na istnienie Pana Boga?
2: Czy mamy dowody? Oczywiście, że mamy dowody, inaczej byśmy pewnie nigdy do tego Boga nie doszli. Mamy dowody, chociaż to są zupełnie dowody zupełnie innej natury niż to, co myślimy, kiedy mówimy o dowodach. No bo wiadomo, że Pan Bóg nie mieści się w granicach jakiejś udowadnialności empirycznej, nie jesteśmy w stanie go zamknąć w równaniu matematycznym, ani w probówce nie jesteśmy w stanie zamknąć Pana Boga, bo on jest kimś większym. Jeśli mówimy o dowodach, to zawsze myślimy o jakichś takich argumentach racjonalnych, filozoficznych, metafizycznych, nawet i trochę naukowych, czyli badając ten świat, nie wykorzystując do tego żadnego światła Bożego objawienia, tylko używając światła rozumu, dochodzimy do pewnych argumentów, do pewnych spostrzeżeń, które przygotowują grunt dla wiary, grunt dla przyjęcia istnienia Pana Boga. Czyli to są bardziej dowody, my nazywamy to dowodami, chociaż myślę, że faktycznie, tak jak zresztą katechizm Kościoła katolickiego, ta niebieska słynna książka, to ona też to podkreśla, że bardziej chodzi o argumenty, które podprowadzają pod decyzję wiary. Natomiast trzeba to nazwać, że to jest rzeczywiście coś, co dotyczy poznania intelektualnego. Zresztą to jest to, co święty Jan Paweł II mówił w tej swojej słynnej encyklice Fides et Ratio, że wiara i rozum muszą współpracować razem, że duch ludzki poznaje prawdę właśnie unosząc się na tych dwóch skrzydłach wiara i rozum. I tutaj rozum jest po prostu istotny, żeby ukazać, że jest ta logiczność w przyjęciu wiary.
1: To te argumenty w jakiś sposób bardziej racjonalizują nam wiarę, czy właśnie tak jak ksiądz mówi, one trochę podprowadzają, ale w jakim stopniu albo w jakim zakresie one dają nam to nas podprowadzają do Pana Boga?
2: Tak. No one na pewno pokazują, że wiara jest czymś logicznym, nie jest żadnym absurdem. Nie wierzymy dlatego, że to jest nielogiczne, tylko wręcz przeciwnie. Właśnie te dowody pokazują, te argumenty filozoficzne, metafizyczne pokazują, że wiara w Boga jest jak najbardziej sensowna. I nawet jeżeli na końcu musi być akt wiary, musi być jakieś uznanie czegoś, czego nie jesteśmy w stanie zbadać namacalnie, empirycznie, no jak wiele innych rzeczy. Ostatecznie jest mnóstwo dziedzin nauki, które przyjmujemy na wiarę. Cała dziedzina historii właściwie jest bardzo mocno nieempiryczna, tylko właśnie często dotyczy zupełnie, czy innymi słowy, to nie są argumenty typowo naukowe, jak mamy to science, czyli z nauk przyrodniczych. To zupełnie innej natury wiedza. Są też inne przykłady, no, typu, że jak zbadać to, że Ala kocha Tomka, no to trzeba pewnym doświadczeniem. Mamy oczywiście pewne argumenty, które podprowadzają, ale znowuż nie ma żadnego równania, które udowodniłoby, że Ala kocha tego Tomka, nie? I tak samo trochę mamy z Panem Bogiem, to znaczy mamy pewne argumenty, które podprowadzają nas pod racjonalność wiary. Nie jestem za tym, żeby nazwać, że to teoretyzują naszą wiarę, bo to dalej jest, podprowadzają pod decyzję bardzo osobistą, bardzo świadomą, której zawsze jest ten element aktu woli, miłości do Pana Boga. Natomiast zdecydowanie te argumenty, te dowody właśnie, o których mówimy, one pokazują, że wiara jest czymś logicznym.
1: Miałem takie głębokie przekonanie i taką chęć, żeby naszej audycji, wiadomo, że raczej będą ją odsłuchiwać osoby, które już z Panem Bogiem gdzieś do czynienia miały, ale co jeżeli przyszedłby do księdza człowiek, który jakby no, wychował się prawdopodobnie w europejskim kręgu kulturowym, więc wie, że istnieje coś takiego jak wiara chrześcijańska, katolicka. Ale przychodzi i mówi, proszę mnie przekonać, jakie macie dowody, jakie macie argumenty na to, że Bóg istnieje. Mhm.
2: Tak, to zawsze bardzo fajne są te debaty, bardzo fajne są te dyskusje. Oczywiście, jeśli ktoś chce słuchać, już o tym mówiliśmy na ostatnim naszym spotkaniu, że bardzo ciężko jest kogoś przekonać, kto już i tak jest przekonany do niewiary.
1: Myślę, że jeżeli ktoś nadal nie przełączył naszej audycji, to chce słuchać. Mhm.
2: Więc tak, jeśli ktoś jest rzeczywiście otwarty i chciałby posłuchać, to pewnie, że mamy dużo takich ciekawych argumentów, które podprowadzają umysł ludzki właśnie do przyjęcia przynajmniej pewnych prawd wiary. Bo wiadomo, że nie wszystkie prawdy wiary jesteśmy w stanie poznać za pomocą samego światła rozumu. To, że Bóg jest jeden w Trójcy Świętej, to jest absolutnie tajemnica i to musiało nam zostać objawione. Ale to, że na przykład Bóg istnieje, to, że jest stwórcą, to pewne rzeczy już można właśnie samym światłem rozumu. No i mamy oczywiście te słynne pięć dróg świętego Tomasza. Ale nawet jeżeli wyjść jeszcze dalej, bo mamy też inne, praktycznie wszystkie dowody, one biorą swój początek z obserwacji świata i człowieka. Czyli obserwuję to, co jest na zewnątrz mnie i obserwuję to, co jest wewnątrz mnie. No i patrzę na początku to, co jest na zewnątrz. No i widzę uporządkowanie tego świata. Widzę jego niesamowitą strukturę. Widzę całą tą maszynerię, która no mogę przyjąć. Oczywiście tu mogę przyjąć przypadkowość tej całej maszynerii świata. Ale to jest zdecydowanie mniej prawdopodobne niż to, że za tym stoi jakiś inteligentny projekt. A za inteligentnym projektem musi stać inteligentny projektant. I to jeszcze nie tyle inteligentny, co po prostu no najinteligentniejszy. To znaczy taki, z którym nie może porównać się żaden człowiek. No i tak święty Tomasz właśnie na tej zasadzie to widział na przykład pewne prawa przyrody. Na przykład, że wszystko się zmienia. Wszystko, czyli w pewnym sensie wszystko się rusza. No i tak sobie myślał, nie? No skoro wszystko się zmienia i wszystko jest wprawione w jakiś tam ruch, no to nie można iść cały czas w taki bezsensowny ciąg nieskończoności kolejnych tych, którzy mają wprawiać w ruch, tak zwanych poruszycieli, jak to święty Tomasz wziął to właściwie od Arystotelesa, to słowo poruszyciel. No i stwierdził, że za tym wszystkim musi stać ktoś, kto wszystko wprawił w ruch, my to nazywamy stworzeniem właściwie, kto wprawił to w ruch, popchnął, ale sam nie został przez nikogo, jeśli tak można powiedzieć, poruszony, popchnięty, stworzony. Więc czyli jest na samym końcu tego ciągu ktoś, kto właśnie jest tym inteligentnym projektantem, kto stworzył to wszystko i tak to poukładał, że no to się w głowie nie mieści. I to jest między innymi, tu od razu jeszcze tylko dopowiem, że nam się może czasami wydaje, bo taka jest, to jest mit, ale jest taka, tak bardzo popularny mit, że wśród naukowców jest konsensus, że Pana Boga to na pewno nie ma. Nie? Nic bardziej mylnego. Znaczy, hipoteza istnienia Pana Boga wśród naukowców jest bardzo popularna. I oczywiście, że różnie myślą o tym Panu Bogu. Nie wszyscy przyjmują, że to jest Bóg w Trójcy Jedyny, że jest miłością, że przyszedł do nas i objawił nam swoją twarz, objawił nam swoje imię i że to imię to Jezus Chrystus. Jasne, że nie, bo to już wymaga przyjęcia objawienia Bożego. Natomiast to, że istnieje jakaś siła wyższa, siła najwyższa, która, tak jak wspomniałem, popchnęła to w ruch, albo który jest przyczyną wszystkich skutków i wszystkich przyczyn razem wziętych, nie będąc sam żadną przyczyną, żadnym skutkiem czegoś, no to jest wśród naukowców bardzo hipoteza popularna i absolutnie ktoś, kto, właściwie naukowiec, który z góry przyjmuje nieistnienie Pana Boga, pokazuje tylko jak ubogie jest i jak bardzo uprzedzonym jest naukowcem.
1: Pozwolę sobie wejść w takim razie w rolę tej osoby, o której hipotetycznej, którą zaprezentowałem na początku. No i nasuwa mi się taka myśl, że no ale zaraz, my jako ludzie też wprawiliśmy niektóre rzeczy w ruch, też byliśmy pierwszymi poruszycielami, chociażby dla dzisiaj no, takiego zagadnienia, które pod wieloma względami właściwie można rozpatrywać, czyli powstania sztucznej inteligencji, dla której dzisiaj właściwie my jesteśmy pierwszym poruszycielem. I to może prowadzić nas do jeszcze dalszych wniosków. Czy w takim razie może i nasz pierwszy poruszyciel nie jest po prostu jakby dużo bardziej inteligentną formą istnienia, ale też żyjącą w jakiejś przestrzeni, w której wiedzy, bo tu dalej moglibyśmy się rozwijać, że no to dlaczego nie żyjemy na przykład w symulacji, tylko jesteśmy pewni, że że to Pan Bóg jakby, że to Pan Bóg jest tym pierwszym poruszycielem. Mhm. Skąd my mamy wiedzieć, że właśnie to nie jest ta sama formuła, w której my dzisiaj dajemy to pierwsze poruszenie mechanizmom sztucznej inteligencji?
2: Świetnie, no to jest bardzo filozoficzne pytanie, bo bardzo dużo problemów wzięło się od tego, że właśnie pojawili się ci wszyscy te kartezjusze wszystkie i Kanty, którzy bardzo podważyli właśnie w ogóle całą możliwość realizmu, czyli tego, czy w ogóle żyjemy w realistycznym świecie, czy żyjemy w świecie, nie żyjemy w czasie świecie jakimś wirtualnym, tym słynnym Matrixie, nie? No jasne, jest taka możliwość, nie? Natomiast teraz znowu musimy przyjąć pewne założenia, to znaczy musimy przyjąć, obserwować ten świat i myśleć, tak? Rozważać, czy to, co mnie spotyka, czy to, co się dzieje w zmysłach, w stworzeniu, we mnie i na zewnątrz mnie, czy to jest bardziej prawdopodobne jest to, że to istnieje, czy nie istnieje. I oczywiście, że tak, nie mamy, no w pewnym momencie musimy przyjąć pewien aksjomat, musimy to założyć, tak, że to jest, że żyjemy w świecie realistycznym, że nie jesteśmy tylko w śnie jakimś. No, to musimy założyć, bo takich dowodów jawnych to nie mamy. Natomiast, no, gdyby tak było, że żyjemy w jakimś absolutnie wyimaginowanym świecie kogoś, albo jakiegoś programu, tak jak to w Matrixie, czy gdzieś tam, czyli w świecie wirtualnym, no to właściwie bez sensu byłoby go badać. To znaczy, no, sens nie w sens. Znaczy, wtedy byśmy badali oczywiście tę wirtualną rzeczywistość, ale nieprawdziwą. I cały czas tu jesteśmy taki, musielibyśmy gdybać, czy czasem nie jesteśmy częścią tego programu. No to już musimy przyjąć takie założenie, co jest bardziej prawdopodobne. To, czy ten świat jest realistyczny, czy nie. No dowodem, no oczywiście, że dowodami jest na to chociażby to, że to Kartezjusz powiedział, że dowodem na istnienie świata jest to, że ja myślę. Nie, to ja, skoro ja jestem prawdziwy, ja myślę, no to skoro jest we mnie to myślenie, to znaczy, że wszystko inne też musi jakoś tam istnieć. No ale potem byli inni, którzy też to podważyli. No Kant to w ogóle, tak, mówi, że nie jesteśmy w stanie dojść do prawdziwego świata. Jedyne, co mamy, to wrażenia. No i potem jeszcze inni szli jeszcze dalej. No musimy przyjąć albo realizm poznawczy, no albo właśnie niestety świat wirtualny. To jest niestety coś, co musimy założyć. No tu przychodzi oczywiście z pomocą nam teologia, która i w ogóle objawienie, tak, że Pan Bóg jest, dla Niego jesteśmy kimś ważnym, stworzonym, to znaczy On nie bawi się nami. Teologia tu przychodzi z pomocą, żeby nam jasno pokazać, że nie musicie się bać. Jesteś stworzony przez Boga bardzo, bardzo bezpośrednio, w sposób bardzo świadomy, dobrowolny przez Pana Boga i nie jesteś w związku z tym żadnym, nie wiem, programem czy jakimś zabawką w Jego ręku.
1: Jaką rolę objawienie odgrywa w poznaniu, właśnie w takim może dowodzeniu, czy bardziej dochodzeniu do wiary w Pana Boga?
2: To jest kluczowa sprawa. Znaczy, tak jak wspomniałem, czyli jest pewna część prawd, do których dochodzimy, o Panu Bogu oczywiście mówimy, bo to innych prawd wiadomo, nie potrzebujemy objawienia. I do wielu prawd dotyczących Pana Boga też nie potrzebujemy objawienia. No właśnie to, co wspomniałem, właściwie człowiek sam potrafi dojść do tego, że istnieje Bóg. No ile mamy to filozofowie, no, greccy, przecież sami dochodzili do tego przekonania. Arystoteles już doszedł, tak, że jest jakiś nieporuszony poruszyciel. Platon mówi, że no, oczywiście on, jego idea Boga trochę to też była inna, ale też uważał, że jest jakiś świat idei niezmiennych, czyli jakiś wieczny świat. On też doszedł na podstawie samego rozumu, nie używał żadnego objawienia, doszedł do tego przekonania, że coś za tym wszystkim stoi. Coś wiecznego, coś niezmiennego. Więc filozofia grecka samym wysiłkiem rozumu była w stanie dojść do pewnych prawd, które są słuszne, prawdziwe. Natomiast to, jaki jest Bóg, że Bóg jest nie tylko jeden, bo właściwie do tego, że Bóg jest jeden, też doszła filozofia grecka. To też jest ciekawe. Oczywiście w świecie politeistycznym to było trudne, dlatego Sokrates miał problemy. Ale wielu, wielu filozofów greckich doszło do tego, że musi stać za tym ktoś jeden, jakaś jednia, jakiś jeden prawdziwy Bóg, że dwóch bogów byłoby czymś absurdalnym, bo musieliby się podzielić swoim bóstwem. Gdyby było dwóch bogów albo więcej, to każdy z nich nie mógłby być absolutnym Bogiem. I dlatego doszli do przekonania, że Bóg jest jeden. Natomiast objawienie. I to jest to, że Pan Bóg objawia nam niektóre prawdy, do których moglibyśmy dojść samym rozumem, bo stwierdził, że nam pomoże, ale objawia nam przede wszystkim te prawdy, do których nigdy byśmy nie doszli. To już o niektórych wspomniałem. Czyli przede wszystkim to, że Bóg jest jeden. To my, chrześcijaństwo, przyjęliśmy to też między innymi od judaizmu. Nie zrezygnowaliśmy z tego, co Stary Testament zdobył, ale no Chrystus pokazał nam, że Bóg jest jeden, ale jednocześnie w tej jedności, w tym życiu wewnętrznym jednego Boga, że ono jest bogate, że tam są relacje, że tam są więzi, że tam jest miłość, jakaś niesamowita tajemnica miłości, która sprawia, że tam są, że tam jest ich trzy sposoby jakiegoś samoistnego istnienia, jakiegoś bycia, inne te, oczywiście te trzy istnienia nazywamy, dzisiaj już w teologii nazywamy osobami. To jest coś, co nam Chrystus objawił, do czego nigdy byśmy żadnym wysiłkiem, żadnymi równaniami, chociażbyśmy się starali, kombinowali, nigdy byśmy do tej prawdy sami nie doszli.
1: Czyli de facto objawienie trochę jest takim pomostem, który łączy nam, znaczy może nie naukę, ale właśnie w pewien sposób dochodzenie do istnienia, do istoty Pana Boga, a pomiędzy wiarą. Wracając do naszych argumentów, czyli do tego, że jest pierwszy poruszyciel, który w jakiś sposób wprawił w ruch wszystko i od tego wszystko wziął swój początek, pójdźmy dalej, gdybyśmy mieli szukać dalej argumentów. Gdybyśmy mieli, powiedzmy, że w jakiś sposób podważyliśmy ten argument i musimy znaleźć następny. Gdzie byśmy mogli go szukać?
2: No, tak jak już wspomniałem, Augustyn bardzo mocno opierał się też na pięknie całego stworzenia. Tomasz też do tego w sumie nawiązał, kiedy mówi z jednej strony o doskonałości, że jest w świecie jakaś hierarchia różnych stworzeń, że jedne są gorsze, drugie lepsze, że jedne są piękniejsze, drugie są brzydsze. I widzi, że ten świat jest pięknie stworzony, ale to wszystko jest jednak jeszcze niedoskonałe. Augustyn na przykład mówi, nie? Że świat jest piękny, przepiękny, ale jednak jest jakoś niedoskonały. Znaczy, nie ma takiego stworzenia, które byłoby absolutnym pięknem. I Augustyn doszedł do tego, że wszystko jest odblaskiem piękna, że wszystko ma w sobie jakiś ślad absolutnego piękna. Czym jest to absolutne piękno? To jest ten, który sam jest to jest on, który jest absolutnym pięknem. I od niego wszystko inne, każda rzecz, piękna rzecz stworzona, ma udział właśnie w nim. Wszystko jest jakby odbiciem jego blasku, odbiciem jego splendoru. I podobnie święty Tomasz to mówi, że każda rzecz ma swoje miejsce w tej hierarchii doskonałości, tego piękna, że jesteśmy na różnym stopniu doskonali, piękni i tak dalej. I w związku z tym musi istnieć jakiś byt, który jest wzorcem wszelkiego innego, w ogóle wszelkiego piękna, że musimy do czegoś porównywać, nie? Że coś musi być miarą piękna. I tym miarą piękna jest, mówi święty Tomasz, tym najdoskonalszym bytem, który jest właśnie miarą wszelkiej innej doskonałości, jest Bóg. I podobnie do tego jeszcze to z właśnie tej celowości, że to, co wspomniałem, że według naukowców, wielu naukowców, no tu mógłbym wielu wymieniać, chociażby ten słynny Einstein, Heisenberg, wszyscy, bardzo wielu mówiło o tym, że to jest niesamowicie stworzone, nie, tego nie mówiło, ale że to wszystko jest, bo nie wszyscy mówili o stworzeniu, nie, bo wiadomo, to już trzeba przyjąć, że jest ten Bóg, który stworzył, ale to, że za tym stoi jakiś inteligentny projektant, że to wszystko jest dziełem jakiegoś, czegoś absolutnego, co to uczynił w jakiejś mierze, to też o tym mówi Tomasz, że każda rzecz ma swoją przyczynę, że widać, że każda rzecz ma swoją celowość, że to nie jest przypadkowe, że rzeczy nie są przypadkowe. To wprowadzi nas też do tego, że skoro każda rzecz ma swój cel, ma swój kierunek, to znaczy, że za tym stoi ktoś, kto ten cel mu nadał.
1: To trochę tak jak z tymi ideami platońskimi, że w pewien sposób rzeczywistość jest odbita przez, znaczy odbija jakiś byt, czy jakiś tak właśnie tą ideę, która stanowi...
2: Tak, Augustyn był bardzo pod mocnym wpływem platonizmu, neoplatonizmu właściwie, ale tak, to, bo platonizm był pierwszą filozofią, której chrześcijaństwo znajdowało swojego sprzymierzeńca. Dopiero w średniowieczu dopiero Arystoteles przyszedł za sprawą scholastyków, Tomasz. Natomiast wcześniej chrześcijanie w pierwotnym kościele to widzieli w Platonie świetnego sprzymierzeńca, że właśnie jest ten Bóg i te jego idee, on ma w sobie te idee, czyli jego myśli. Idee platońskie, chrześcijanie stwierdzi, że to są myśli Pana Boga i te myśli Pana Boga są właśnie, one od nich biorą początek wszystkie stworzenia.
1: Chociaż wzbudza we mnie to takie pytanie, że wszyscy przyjmują, że jest jakieś piękno bardziej idealne od tego, które jest poznawalne, dostrzegalne, czy już w jakiś sposób takie namacalne. A skąd właściwie bierze się idea, że tak musi być? No bo wydaje się, że idąc trochę za Kartezjuszem, że tylko jeżeli, znaczy myślę, więc jestem, więc jeżeli doświadczam, to czy pełnią doświadczenia, czy tego właśnie, tego piękna nie jest piękno, które w tym momencie dostrzegam. Wiadomo, świat nie jest idealny i jakby nie próbuję w ogóle jakby bronić tej tezy, tylko daje to takie poczucie, że skąd my właściwie wiemy, skąd, czy może to samo w sobie nie jest swego rodzaju wiarą, że istnieje coś bardziej, coś, co reprezentuje sobą piękno, coś, co stanowi ideę i niezaprzeczalną ideę piękna.
2: Tak. No to wracam trochę do tego, co na samym początku mówiliśmy, że dowody, no one są bardziej argumentami, pokazują nam pewną racjonalność, że to dobrze się składa w pewną logiczną całość, kiedy przyjmiemy istnienie absolutnego piękna, że wtedy widzimy, że mamy odpowiedź na sensowność, w ogóle na to, jak doskonale jest stworzony ten świat pod kątem tych praw różnych, które nimi rządzą, których niektóre odkryliśmy, ale pewnie ile jest jeszcze praw, których nie odkryliśmy. Więc to bardziej ten argument pokazuje, że nam się to składa. Natomiast pewnie, że to jest, no, tak jak już wspomniałem, że to nie jest dowód natury jakiejś empirycznej, że widzimy tę ideę najdoskonalszego piękna. Ją przyjmujemy, zakładamy, widząc ten świat. No z tym Kartezjuszem i potem Kant, oni zrobili dużo zamieszania, bo oni wprowadzili, oczywiście to jeszcze można byłoby szukać wcześniej pewnych, ale i później pewnych momentów takich przełomowych, kiedy na scenę dziejów mocno wszedł, scenę dziejów filozofii wszedł subiektywizm, nie? Słynny subiektywizm, bo właściwie do tego momentu, o którym tu mówimy, czyli wszyscy filozofowie greccy, no nie wszyscy, ale to o których wspominamy, do których chrześcijaństwo lubiło się odnosić, początek Kościoła, średniowiecze, to oni opierali, że prawda jest czymś obiektywnym. Znaczy my opieramy się na racjonalnych argumentach, które pokazują nam coś, co jest niezmienne, coś, co jest stałe. Natomiast, czyli opieramy to nie na naszych wrażeniach. Wrażenia były subiektywne i w związku z tym były tylko pewną opinią. Oni szukali czegoś, co jest trwałe i tą trwałość znajdowali w prawach, które potrafimy zbadać, które widzimy, że są czymś powtarzalnym. Na przykład prawa fizyki. Widzimy, że prawa fizyki są powtarzalne, w związku z tym badamy te prawa i na ich podstawie wyciągamy wnioski na temat metafizyki. Natomiast właśnie Kartezjusz, Kant, no oni wprowadzili kategorię, że świat obiektywny nie jest pewny. Nie ma obiektywnych prawd. Wszystko jest zmienne, wszystko, no potem już filozofowie dalsi, tak, Nietzsche i tak dalej, że nie ma nic stałego. Heidegger to, no ja pisałem właśnie doktora z Heideggera, że właściwie prawda jest czasem, wszystko jest nieustanną zmiennością. Nie ma prawdy, jest tylko istoczenie się, nie ma bytu, jest tylko coś, co nieustannie się staje. W związku z tym, tak, no jeśli przyjmiemy, że prawdą jest to, co ja myślę, albo to, co ja czuję, no to wtedy mamy problem, nie? Bo cała idea piękna, prawdą jest to tylko, co we mnie, no to ja nie wiem, czy istnieje coś absolutnie, absolutnie istniejącego, jak właśnie idea piękna, niezmienna, nie? Bo wtedy właśnie wchodzi w kategoria, że piękne jest to, co mi się czuje jako piękno, nie? A tak nie było kiedyś. Augustyn bardzo na to zwraca uwagę, że piękno jest czymś, tak jak prawda i dobro, bo to są te trzy słynne transcendentalia, czyli takie no, kategorie niezmienne swego rodzaju, które miarę wszystkich rzeczy pięknych, dobrych i prawdziwych, no to właśnie jeśli nie ma czegoś obiektywnego i tylko jest to, co mi się wydaje za prawdziwe, mi się wydaje za piękne, albo mi się wydaje za dobre, no to mamy ogromny problem w tego, również w tym, żeby spotkać Boga, który jest miarą wszystkich tych rzeczy. Dlatego subiektywizm jest dużym problemem dla wiary chrześcijańskiej, bo przede wszystkim jest to problem dla obiektywizmu. Jeśli zrezygnujemy z kategorii prawdy, dobra i piękna jako czegoś niezmiennego, i nienegocjowalnego, no to rzeczywiście możemy za mocno pobłądzić. Mhm.
1: Żeby dać sobie i Państwu chwilę czasu, żeby pomyśleć o tym, o czym w tym momencie mówimy, chciałbym zaprosić Państwa na taką małą przerwę muzyczną i do odsłuchania utworu, który pochodzi ze ścieżki dźwiękowej skomponowanej przez Ludwiga Göranssona do filmu Oppenheimer, a mianowicie Can You Hear the Music?

0: Wiara tkwi w szczegółach.
1: Wracamy po krótkiej przerwie muzycznej do audycji Wiara tkwi w szczegółach. Dzisiaj rozmawiamy trochę o tym, w jaki sposób możemy dowodzić, że Pan Bóg istnieje, jakie mamy argumenty na to, że Pan Bóg istnieje. Przed chwilą też rozmawialiśmy o tym, gdzie szukać dowodów na istnienie Pana Boga. A teraz może przejdźmy też do tego, jaki ten nasz Pan Bóg jest. Jaki jest Pan Bóg, w którego wierzymy? Czy on jest wszechmocny, wszechwiedzący, nieskończenie dobry, czy może w jakiś inny sposób powinniśmy go opisywać?
2: No tak, znaczy wiadomo, że Pan Bóg jest jeden. To jest coś, co już wspomnieliśmy. Wiemy, że objawił się Pan Bóg dzięki Jezusowi Chrystusowi. W Chrystusie wiemy, że Bóg jest jeden w trzech osobach, w tym wewnętrznym życiu Pana Boga jest pewne bogactwo różnych więzi, które jeszcze bardziej pokazują, że jest miłością. No, pięknie to zostało zdefiniowane w Piśmie Świętym przez świętego Jana, że po prostu Bóg jest miłością. I to zostało, pewnie można byłoby do tego dojść za pomocą światła rozumu. To znaczy, dojść do tego, że on jest dobry, że Bóg reprezentuje tę ideę najwyższego dobra, no to gdzieś tam to prześwitywało i to można byłoby do tego dojść. Patrząc, że świat jest dobry, dobrze stworzony, no to ten stwórca, ten, który to uczynił, też jest dobry. Natomiast to, że jest rzeczywiście absolutną miłością, że jest kimś, kto przychodzi, żebyśmy mogli uczestniczyć w szczęśliwym życiu, bo po to nas Pan Bóg stworzył. No to tak, to zostało nam objawione, ukazane. No i właśnie, to tak jak tutaj wspomniałeś, że Bóg jest wszechmocny, że jest dobry, no to też do pewnych rzeczy pewnie można by dojść rozumowo, ale na szczęście to też nam Pan Bóg objawił, że jest wszechmocny, że jest wszechwiedzący, że jest dobry.
1: A Pan Bóg jest nieskończenie miłosierny?
2: No oczywiście. To też jest coś, co byłoby pewnie bardziej... No czy to na pewno jest objawione. To znaczy, to jest coś, co nam Pan Bóg pokazał. Że Pan Bóg objawia, tak jak pięknie liturgia nam mówi, objawia nam swoją wszechmoc, własne swojego miłosierdzia, własne przebaczenia. W tym, że pochyla się nad nami, że nie pozwala, że nie godzi się na to, że skoro nas stworzył z miłości, stworzył nas, żebyśmy mogli uczestniczyć w jego życiu, to na widok, czy po prostu po naszych upadkach nie daje za wygraną. Że on się lituje nad nami, że nas podnosi. Tak.
1: To czy w takim razie w obliczu tego, co ksiądz mówi, piekło może istnieć?
2: No jak najbardziej. Właśnie piekło jest takim też dowodem, czy argumentem na to, z jednej strony, że Bóg jest wszechmocny, że jest dobry, że jest sprawiedliwy i że stworzył nas też z miłości do miłości. Bo gdyby nas nie stworzył do miłości, to idea piekła byłaby bez sensu, to znaczy byłaby trudna w ogóle, czy innymi słowy może jeszcze odwrotnie, że idea piekła uargumentuje to, że miłość jest rzeczywiście czymś bardzo konkretnym i bardzo poważnym, że Bóg nas stworzył do miłości, bo piekło jest po prostu rezygnacją z miłości Bożej. Mówiąc bardzo, bardzo ogólnie, ale też bardzo myślę, że jedno tak mocno pokazując, że właśnie konsekwencją tego, że Bóg jest miłością, jest istnienie piekła. Bo Bóg, stwarzając nas z miłości, chciał, żebyśmy Go poznali, żebyśmy Go pokochali, żebyśmy Mu służyli i to wszystko możemy tylko i wyłącznie w wolności. Pralka, nawet jeżeli byłaby dobrze, świetną pralkę byśmy kupili i byśmy się zakochali w tej pralce, bo ona robi wszystko idealnie, to co mówimy, to ona jednak nie jest zdolna do miłości. Głupia maszyna robi to, co jej każemy robić. Jeśli przestanie robić coś dobrze, to ją wyrzucamy albo każemy komuś, żeby ją naprawił. Natomiast nawet jeżeli ją pokochamy, to ona nie jest w stanie odwzajemnić tej miłości. Człowiek właśnie może nie chcieć czegoś robić. Pralka musi to zrobić, chyba że będzie zepsuta. A my możemy właśnie, i to jest najpiękniejsze w człowieku, że możemy powiedzieć drugiej osobie, nie musząc, w ogóle nie będąc w ogóle do tego przymuszony, możemy powiedzieć, kocham cię, bo chcę twojego dobra, bo chcę, żebyś też był szczęśliwy, bo moje szczęście jest twoim szczęściem. I tak jest właśnie z Panem Bogiem. To znaczy, on nas stworzył do miłości, żebyśmy sami go mogli wybrać. Gdybyśmy byli głupią pralką zaprogramowaną do tego, żebyśmy mu służyli, to byśmy byli niezdolni do miłości.
1: A to piekło nie jest czasem takim świetnikiem, gdy człowiek całościowo, powiedzmy, jakby zepsuje swoje życie, bo nie kochał, bo w jakiś sposób po prostu nie służył innemu człowiekowi, nie był obiektywnie złym człowiekiem. To w ogóle samo wypowiedzenie takich słów przeze mnie teraz prowadzi mnie do takiej refleksji, że my jako ludzie nie potrafimy być nieskończenie miłosierni. W sensie zawsze jest moment, w którym nawet się mówi, że miarka się przebrała, że nawet jak już mamy pełną do naszych dzieci czy do naszych bliskich pełną jakieś takie po prostu wewnętrzne przekonanie, że dobra, że następnym razem już będzie lepiej, no to w pewnym momencie nam się no już po prostu nie jesteśmy w stanie tego znieść. A mi to trochę nie przystoi do, jakby nie przystoi do idei Boga, w którego chciałbym wierzyć, bo jeżeli Bóg jest nieskończenie miłosierny, to dlaczego ma karać karą wieczną za skończone czyny?
2: Znaczy jedna ze rzeczy, jakiego Boga byśmy chcieli wierzyć, a jaki Bóg jest? No Bóg jest taki, że stworzył nas rzeczywiście z miłości i dla Niego kwestia wolności to jest naprawdę rzecz, to jest kwestia absolutnie najważniejsza, tak, żebyśmy byli wolni. I właśnie to też pokazuje naszą godność, naszą wartość. Właśnie w tym się mierzy nasza wartość, że jesteśmy zdolni do miłości, ale jednocześnie niestety jesteśmy zdolni także do nienawiści. I konsekwencją tego jest oczywiście piekło. No ciekawa analogia, ciekawy obraz, że jest śmietnikiem zepsutych ludzi. No coś w tym jest, tylko że psujemy się sami, a nie ktoś nas psuje. Znaczy no, w pewnym sensie też może ktoś nas zgorszyć, czyli uczynić nas gorszymi, ale to są moje, zawsze na końcu wszystkiego jest mój wybór, moja decyzja. Czy opowiadam się za miłością, czy za nienawiścią? Czy chcę żyć w ten sposób, czy w inny sposób? Czy chcę się zmienić, czy nie chcę się zmienić? Oczywiście na ile to było możliwe ode mnie. Na ile to było, no Bóg jest sędzią sprawiedliwym. To jest sprawiedliwość, czyli On nie mierzy nas, znaczy no mierzy nas, oczywiście miarą miłości jest miłość bez miary, czyli mierzy nas tą miłością, która jest w Nim. No i mamy całe życie właśnie do tego, żeby się do Pana Boga dopasować, żeby kochać, żeby umieć kochać tak jak On, no bo stworzył nas do tego, żebyśmy żyli z Nim, w Jego życiu, znaczy żebyśmy uczestniczyli w Jego życiu, więc ostatecznie chodzi właśnie o to, żebyśmy się dopasowali do tego. Jeśli z tego rezygnujemy, to Pan Bóg nas na siłę nie będzie zmuszać. I miłosierdzie właśnie jest, bym powiedział, jest świetną odpowiedzią na Jego sprawiedliwość, ponieważ z jednej strony Bóg jest sprawiedliwy i On daje nam to, na co zasłużyliśmy, ale z drugiej strony to miłosierdzie świetnie jest nieustannym rzucaniem koła ratunkowego, bo Pan Bóg widzi, że sobie nie radzimy. Pan Bóg doskonale wie, że właśnie sprawiedliwie miłosierdzie jest odpowiedzią właściwie na Jego sprawiedliwość, bo Pan Bóg wiedząc, że nie jesteśmy, że jesteśmy bardzo słabym stworzeniem, że jesteśmy bardzo krusi, to właśnie wiedząc to, bo sprawiedliwość jest właśnie pełnieniem wszystkiego zgodnie z prawdą, spełnieniem zgodnie z pewnymi normami. Pan Bóg wiedząc, że sobie nie radzimy, przychodzi nam z pomocą i nieustannie to robi. Znaczy święty Paweł to też bardzo jednoznacznie usłyszał. Wystarczy Ci mojej łaski. Człowiek ma wystarczająco wiele łaski, czyli tej pomocy Pana Boga, tych kół ratunkowych rzuconych mu, żeby człowiek w końcu mógł, żeby mógł wybrać Boga. Na tyle, na ile to jest możliwe oczywiście. Bo wiadomo, że jest, komu wiele dano, tego wiele wymagać się będzie. Są ludzie, którym nie jest dano, którzy może mieli mniej możliwości, żeby Pana Boga poznać i Mu służyć. Ale jest wielu, którzy mieli wystarczająco wiele łaski, żeby Panu Bogu bardzo służyć, żeby

0: w jaki sposób, jeżeli jest wszechwiedzący, to czy nie jest, okay, jakby nie stwarza ze świadomością tego, że czyjś byt jest skazany na bycie jakby potępionym, no bo zastanawia mnie to w kontekście tych najbardziej skrajnych przypadków, o których możemy sobie pomyśleć, zbrodniarzy wojennych, ludzi, którzy mordowali, ale czy oni w takim razie nie zostali stworzeni z Pan Bóg miał coś, wiedział, że oni tak skończą?
1: Trochę to spróbuję poukładać. Mm-hmm. Kalwinizm rzeczywiście wierzył, uznawał tak zwaną predestynację, czyli że człowiek z góry jest stworzony do piekła lub do nieba. Czyli nie ma właściwie, tylko że to trzeba od razu powiedzieć, że to nie jest, to sięga bardzo daleko, kalwinizm i ta idea. To znaczy chodzi o to, że człowiek nie ma, jego uczynki nie mają żadnego znaczenia. Może człowiek dokonać wiele dobrego, ale ponieważ został przeznaczony do piekła, to idzie do piekła. Człowiek może zrobić wiele złego, ale jeśli został przeznaczony do nieba, to pójdzie do nieba. Znaczy chodzi, to jest oczywiście to, że sola gratia, tak, sola fide, czyli tylko wiara, tylko łaska. Twoje uczynki nie mają żadnego znaczenia dla protestantów. Oczywiście tu mówię, wkładam kij w rowicho, bo wiadomo, że tych protestantów różnych denominacji, ale to, co było gdzieś tam u Lutra i u Kalwina bardziej nawet, no to jest właśnie to, że nasze uczynki nie mają żadnego znaczenia. W przypadku chrześcijaństwa uczynki oczywiście, że mają znaczenie. Wiara bez uczynków jest martwa. To, jak wierzymy, to, jak żyjemy, jest bardzo istotne do tego, czy otworzymy sobie drogę do nieba, czy do piekła. Pan Bóg teraz, jeśli chodzi o wszechwiedzę. Oczywiście, że Pan Bóg wie wszystko. Zna wszystkie nasze możliwe uczynki, wie wszystko o nas. Zna całą przyszłość. Jasne, że tak. Natomiast On nie, tworząc nas, wie, no tak, wie, czy pójdziemy do nieba, czy do piekła, bo mówi, wie wszystko, tak? Nie, przed nim nie ma nic ukrytego. Ale on tego nie programuje. Znaczy, on nie tworzy nas zaprogramowanych do piekła, czy do nieba. Programuje nas w ten sposób, że naszym celem jest niebo, każdego człowieka. Wszyscy zostaliśmy stworzeni do nieba, czyli ukierunkowani w kierunku najwyższego dobra, najwyższego szczęścia, co między innymi jest też argumentem za istnieniem Pana Boga, świętego Augustyna, że w każdym z nas jest pragnienie szczęścia. I to zostało dane przez Boga. Problem tylko w tym, że w tej naszej głupiej naturze, skażonej grzechem pierworodnym, nam się myli, co jest tym właściwym szczęściem. I zadowalamy się szczęściem ziemskim. Nie? Myślimy, że tu jest pełnia szczęścia, bo tu jest tak fajnie, przyjemnie, nie? Wystarczy, że coś zjem, czymś tam się, nie wiem, coś zobaczę i już mam, i uważam, że to jest absolutne szczęście. Natomiast właśnie absolutne szczęście to jest coś poza tym światem, ale to pragnienie szczęścia nas ma kierować tam. Natomiast twoje decyzje są twoje, moje decyzje są moje. Pan Bóg nas nie zaprogramował, że mamy tak, a tak czynić. Nie jesteśmy pralką, jak ja wspomniałem, że musimy coś zrobić. Twoje decyzje są twoje, moje decyzje. W sensie każdy z nas ma wolną wolę. Każdy z nas ma własne decyzje. To nie są decyzje Pana Boga, krótko mówiąc, nie? Czyli, że tak jak moglibyśmy powiedzieć o tych algorytmach i programach, nie? To nie, Pan Bóg nas nie zaprogramował. Nie jesteśmy, jak to tam właśnie, tym AI, sztuczną inteligencją, która może wydaje się, że imituje niesamowitą mądrość i tak dalej, ale to jest ciągle, za przeproszeniem, głupi program, nie? No, bardzo inteligentny, ale ostatecznie zaprogramowany tak, a nie inaczej. No, on świetnie udaje. Inteligentny, wydaje się, że w ogóle wolny jest, tak, w swoich wyborach. Nie, to jest program. Świetnie się ukrywający, maskujący swoją inteligencję, czy tam. Natomiast to ciągle jest tylko program, natomiast my nie jesteśmy programem. My mamy tą wolną wolę. Nawet jeżeli są w nas mnóstwo różnych mechanizmów, różnych psychologiczno i innych takich tam uwarunkowań, to wciąż mamy, nie, to, i to Pan Bóg będzie nam bronił i będzie nas też uwalniał, kiedy będziemy zniewoleni. Pan Bóg daje nam niesamowicie dużo siły, łaski, możliwości kół ratunkowych, żeby dać nam właśnie tą wolną wolę, żeby go wybrać.
0: No a jednak wie, że jakby stwarzając człowieka, wie, czy pójdzie do nieba, czy do piekła. Jest to...
1: To tak, nie? Wie, ale żeby to jasno pokazać, że to nie jesteś, nie jesteśmy tak, nie ma żadnego przeznaczenia, tak? Krótko mówiąc. W tym sensie, że jesteśmy skazani na piekło lub niebo. Nie, to są twoje decyzje. To od ciebie zależy, tylko że Pan Bóg wie, jakie decyzje zrobisz. Tak? Że wie. Natomiast to są twoje decyzje. Dał ci możliwość, żeby pójść do nieba. Każdemu. Każdy ma możliwość, żeby pójść do nieba. I każdy został stworzony po to, żeby poszedł do nieba. I Pan Bóg nas nie przeznaczył do piekła, znaczy przeznaczył nas do nieba. Natomiast jeśli ty sam wybierzesz, to są twoje decyzje, nie Boga. Jeśli ty wybierzesz piekło, Pan Bóg zna te decyzje. Ale to są twoje decyzje. Czy wybierzesz piekło, czy wybierzesz niebo. Czy wybierzesz miłość, czy wybierzesz jednak egoizm i nienawiść.
0: To Pan Bóg, stwarzając człowieka, w takim razie wiedział,

0: wiedział, że, znaczy wiadomo, że Adam i Ewa to jest jakiś ten, taki sposób wyjaśnienia, w jaki sposób ten, że Pan Bóg, że to on stworzył świat, a człowiek wybrał no, ten grzech pierworodny, który właściwie no, zdeterminował to, że człowiek został wygnany z Edenu, z tego raju. Ale to, czy w takim razie ludzie, czy zło nie jest trochę wprogramowane, nie, ale trochę zaszczepione w naturze ludzkiej i czy w takim razie właśnie, czy Pan Bóg stworzył istotę nieidealną?
1: Dzięki, tak, to są wszystko bardzo ważne i moglibyśmy tutaj dużo rozmawiać na temat tych pytań, bo oczywiście Pan Bóg jest dobry, czyli on jest zdolny, zgodnie ze swoją naturą, nie jest zdolny do zła, nie może uczynić czegoś złego, bo to byłoby sprzeczne z jego naturą. To są te słynne, moglibyśmy tutaj poruszyć cały wątek wszechmocy Pana Boga, nie? Czyli czy Pan Bóg może skłamać na przykład, nie? To były te takie logiczne problemy, tak, takie, które trochę miały niekiedy ośmieszyć chrześcijaństwo i Kościół. Natomiast odpowiedź jest na te wszystkie, czy może stworzyć kamień, który nie mógłby tak unieść i tak dalej. No Pan Bóg nie może zrobić nic, co byłoby niezgodne z jego naturą, po prostu, krótko mówiąc. Czyli nie może zrobić nic głupiego, ani nic złego, no bo to jest sprzeczne z jego mądrością i z jego dobrem. Nie? Czyli nie może, nie jest twórcą zła, bo tego, to byłoby sprzeczne z jego naturą. Natomiast, jeśli pytasz, czy zło jest wprogramowane w naturę ludzką, to jest bardzo ciekawe i fajnie zadane pytanie. Bo oczywiście stworzył nas dobrymi. Jasne, że tak. Czy stworzył nas doskonałymi? No nie. To znaczy, nie jesteśmy doskonali tak jak Bóg, bo nie jesteśmy Bogiem. Jesteśmy człowiekiem, zgodnie z naturą naszą. Zresztą tak samo jak aniołowie, którzy są od nas doskonalsi ze względu na swoją naturę, czysto duchową, niepodlegającą zmianie materii i tak dalej. Natomiast i oni są doskonalsi od nas, ale nie są doskonali, absolutną doskonałością, ponieważ nie są Bogiem. Oni są też stworzeniem. Gdyby mieli być absolutnie doskonali, to musiałby Pan Bóg stworzyć drugiego Boga, czy coś takiego, nie? No ale tu już byśmy mieli sprzeczność. No, więc aniołowie tak samo mieli. Ja uważam, że może jednak jest nieszczęśliwe sformułowanie wprogramowane zło, natomiast możliwość zła. Każdy, ponieważ ma możliwość dobra, ze względu na to, że mamy wolną wolę, to mamy możliwość dobra. Nie jesteśmy, bo gdybyśmy byli zaprogramowani na tylko dobro, tak jak ta pralka, tak, że musi prać i my musimy robić dobro, to byśmy nie byli zdolni do miłości. To znaczy to dobro byłoby czymś no, takim mechanicznym, ale nie byłoby dobrem moralnym. Bo tam, gdzie już jest moralność, tam musi być wybór. I tylko tam jest miłość. Gdzie jest wybór. Nie może kochać coś, co nie może wybrać. Więc tak, u aniołów i u ludzi dobro i zło są możliwością. My jesteśmy ukierunkowani ku dobru, stworzeni ku dobru. No jednak, ponieważ jesteśmy też zdolni do dobra, do tego dobra moralnego, jesteśmy także zdolni do zła. I aniołowie też, to jest niesamowite, tak? Aniołowie, którzy mieli lepsze poznanie Boga. Oni jeszcze lepiej niż my wiedzieli, jak Bóg jest doskonały i wspaniały i cudowny. Oni mieli większą świadomość tego i mieli jeszcze większą świadomość konsekwencji. A mimo to była duża część, na szczęście zgodnie z tym, co mówi Święty Tomasz, nie większa część, ale ta jakaś tam część aniołów dobrych, wspaniałych, pięknych, zrezygnowała z tego piękna i wybrała wieczne oszpecenie. I wybrała wręcz utożsamienie się ze złem. Więc jak wspomniałeś, czy piekło jest śmietniskiem, to podoba mi się to trochę nawet, bo tak, tam są zepsute stworzenia, które wybrały swoje zepsucie, same się zepsuły.
0: No, ja muszę przyznać, że mi się nie podoba taki ten, cieszę się, że jakaś analogia trafiła tu do księdza, ale
1: wiadomo, analogia, nie?
0: Tak, to... ale jest to... Jest to jakaś taka przygnębiająca może też wizja. Tak, wszyscy mamy wpływ na to, gdzie trafimy zgodnie z tym, co
1: no wiesz, piekło nigdy nie będzie piękną wizją, nie? Piekło, znaczy z jednej strony piekło naprawdę pokazuje, że w ogóle ludzie to jest naprawdę coś niesamowitego jako stworzenie. Że mamy, że nasze decyzje naprawdę są bardzo istotne, sięgające wieczności. Że chodzi o to, że nasze decyzje to nie jest tylko takie, nie? Że będzie fajnie lub nie fajnie. naprawdę nasze decyzje sięgają wieczności, mają konsekwencje niesamowite, nie? No, o tyle chwała Panu, że Pan Bóg ma tyle miłosierdzia do nas, do ludzi, że pozwala nam zmieniać, dopóki żyjemy, możemy jeszcze zmieniać swoje decyzje. Aniołowie mieli tylko, ponieważ mieli lepsze poznanie, mieli tylko jeden moment wyboru. Służysz lub nie służysz. No i wiemy, że wielu z nich powiedziało: non serviam. My, chwała Panu, dopóki żyjemy, możemy jeszcze zmieniać, nie? Możemy prosić Pana Boga o Jego łaskę. Pan Bóg niesamowicie wiele, wiele robi, żebyśmy do tego piekła nie poszli. Ale jednocześnie to piekło jest ciągle realną możliwością.
0: Cały czas jeszcze, jak ksiądz właśnie mówi o piekle, cały czas przewija mi się taka myśl w głowie, że piekło jest bardzo ludzkie. W takim sensie, że jest jakimś taką odpowiedzią na naszą wewnętrzną, immanentną jakąś taką potrzebę wyrównania rachunków. Że jeżeli ktoś, ja tutaj skromnie żyję, albo nawet nieskromnie, ale w sensie nieskromnie, że nie ubogo, ale jestem bogobojny, a ktoś tutaj właśnie, nie wiem, żyje rozpustnie i przekracza przykazania Pana Boga, albo po prostu moralnie wydaje mi się osobą, która właśnie te przykazania wynikające z 10 przykazań łamie. Ale pozostaje we mnie jakieś takie głębokie poczucie, że ja jeszcze swoją nagrodę dostanę, a on to właśnie pójdzie na to śmietnisko, trafi do piekła i wtedy zobaczymy. W sensie wiadomo, że teraz tak maksymalnie, to znaczy może nie maksymalnie, ale trochę tak staram się podkreślać to, jakby to sedno, o którym mi chodzi, że
1: rozumiem,
0: że nie jest, że to jest, że wizja piekła jest dla mnie bardzo ludzka i w ogóle z natury ludzkiej wywodząca się, że jak ja nie, jeżeli ja żyję lepiej niż ten drugi, to ja będę miał kiedyś swoją nagrodę.
1: Okej, spieszę z wyjaśnieniem. To znaczy, jasne, że tak, że my myślimy o wielu rzeczach kategoriami ludzkimi. Nawet o Bogu, prawda? Myślimy, jednak no, nie potrafimy myśleć kategoriami boskimi. Wszystko to, co mówimy o Panu Bogu, wszystkie określenia, wszystkie nasze przymiotniki, które przypisujemy Panu Bogu, to wszystko to jest, użyłeś słowa analogia, to jest idealne, teologiczne bardzo słowo. To znaczy, bo ono, co mówi analogia? Że coś nam to od Panu Bogu odsłania, ale jednocześnie go zaciemnia. To znaczy, nigdy to nie będzie wystarczające. Pana Boga nie da się zmieścić w tych pojęciach, które są ludzkie, są bardzo zmysłowe, są bardzo nasze, nie? Natomiast no, jasne, że o wszystkich rzeczach, które dotyczą wiary, no, a zwłaszcza takich rzeczach, których nie widzimy, które zostały nam jakoś objawione, no musimy myśleć językiem ludzkim, czyli zawsze jest ryzyko, że je za bardzo dokonamy tej antropomorfizacji, że będziemy za bardzo po ludzku o tym myśleć. Natomiast po pierwsze, no, Pan Bóg się nie mści, to znaczy Pan Bóg, on nie musi się mścić. Jemu, jakby to powiedzieć, Pan Bóg jest, jego nie obraża, jak mówimy o obrazie Pana Boga, że nasze grzechy go obrażają, to nie możemy myśleć w ten sposób, że Pan Bóg się teraz tak ręce zakłada i ciche dni, tak, że on się tak dotknęliśmy go jego, tak, że on się smuci i odwraca spojrzenia, albo że teraz piorunami, bo tak się wścieknie, to jest oczywiście błąd bardzo duży, bo obraza nie dotyczy czegoś subiektywnego w Bogu, bo Bóg jest absolutnym szczęściem, tak, on nie może się zasmucić jako taki, bo on jest szczęśliwy. Natomiast, bo jest absolutnym tym szczęściem, jest absolutnym dobrem. Natomiast to chodzi o coś innego, to znaczy Pan Bóg nie mści się, to jest nasz wybór po prostu tego, że my nie chcemy służyć Panu Bogu, że my odrzucamy Pana Boga i raczej nie tyle tu mamy do czynienia z jakąś zemstą, co ze świadomym wyborem człowieka, konsekwencją naszego wyboru, że woleliśmy służyć sobie, niż Bogu, bo to tak na tym polegał grzech aniołów, demonów, które się właśnie aniołów, które zamieniły się w demonów, że one nie chciały służyć Bogu, one chciały służyć sobie, swoim pomysłom, chciały zbudować świat po swojemu. I budując świat bez Boga, stworzyły piekło. To człowiek cały czas, i to się to oczywiście powraca, nie? W dziejach historii, daj Boże, żeby nie powróciło w najbliższej historii, że budując sobie świat bez Boga, no, budujemy sobie piekło, bo tym jest właśnie piekło, jest światem bez Boga.
0: To może pośrednio ksiądz już odpowiedział na to pytanie, które chciałem zadać, ale mimo wszystko już tak powoli zmierzając do końca naszej audycji je zadam. To po co Bogu są ludzie?
1: Po co Bogu są ludzie? Pan Bóg kompletnie nas nie potrzebuje do niczego. Absolutnie do niczego. To znaczy, musimy to zrozumieć, nie? Że Pan Bóg jest absolutnym szczęściem. On nie potrzebuje niczego do swojego jeszcze większego szczęścia, bo nie ma większego szczęścia. On jest największym szczęściem, nie? On jest nieskończonym szczęściem. Natomiast stworzył człowieka. Ja czasami to dzieciom tak mówię. Oczywiście znowu tu będzie tu dużo błędów teologicznych w tej mojej wypowiedzi teraz. Od razu tu mówię. I mam nadzieję, że nie pójdę za to do kamieniołów jakichś tam w Watykanie czy gdzie tam. Natomiast to możemy sobie tak wyobrazić, nie? Że jest sobie Pan Bóg. Oczywiście on jest super szczęśliwy. On jest ten jeden w trzech osobach, więc to on tam się wymieniają tą miłością. Tak? Jest ten, który kocha, jest źródło miłości, jest ten, który jest zrodzony, który jest obdarowany tą miłością i który sam tą miłość odwzajemnia. Jest, dobra, nie będę tutaj teologii Trójcy Świętej. Jest ta nieskończona miłość. Pan Bóg do niczego nas nie potrzebuje. Znaczy jest, sam sobie jest super szczęśliwy. No i w pewnym momencie sobie Pan Bóg, tak? Pan Bóg sobie myśli, kurczę, chciałbym się podzielić. Jestem tak szczęśliwy, nie? Jestem tak pełen miłości, że chętnie bym się czymś, z kimś tą moją miłością podzielił. I najlepiej, że w ogóle to by było coś tak kiepskiego, nie? Ale zdolnego oczywiście musi być zdolne do miłości, ale to musi być coś kiepskiego, że ja w ten sposób pokażę moje piękne...
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko to najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Rozdział 14. Zaraz nazajutrz, nie myśląc wcale o zwiedzeniu miasta, postanowił Ben-Hur odwiedzić Simonidesa. Przeszedłszy most seleucyjski, znalazł się na szerokim wybrzeżu. Blisko niego, tuż pod mostem, stał dom kupca. Stos sinych, nieobrobionych głazów, bez żadnego stylu, podobny, jak słusznie mówił podróżny, do skarpy wzmacniającej łuki mostu. Dwoje ogromnych drzwi łączyło tę dziwaczną budowę z wybrzeżem, a kilka silnie okratowanych otworów pod dachem stanowiło okna. Wśród szpar między kamieniami widać było chwasty, a gdzieniegdzie rósł ciemnymi kępkami mech, odbijając od szarego tła kamieni. Drzwi stały otworem. Przez jedne wnoszono, przez drugie wynoszono towary, a we wszystkim znać było pośpiech. Na wybrzeżu leżały stosy różnego rodzaju juków, worów, pak, a wśród nich uwijały się gromady obnażonych niewolników, zajętych pracą. Na wodach rzeki pod mostem stała cała flota galer. Na jedne z nich ładowano towary, z drugich wyładowywano. Z każdego statku powiewały żółte chorągiewki. Po drugiej stronie mostu sterczały fantastyczne wieżyczki rzymskich pałaców, które, jak mówił ów Żyd podróżujący, zajmowały każdą pięć ulubionej przez Rzymian wyspy. Ben-Hur nie zwrócił na nie uwagi. Myślał jedynie o tym, że nareszcie usłyszy o swej rodzinie, jeśli Simonides istotnie był sługą jego ojca. Czy tylko zechce się przyznać do tego? Doprawdy nie było to łatwe. Przyznanie się byłoby wyrzeczeniem się bogactw i potęgi kupieckiej, tak sławnej i znanej na lądzie i na morzu, a zarazem dobrowolnym powrotem do niewoli. Ben-Hur czuł dobrze trudność położenia, mimo to jednak nie tracił odwagi, którą czerpał w przeświadczeniu o swych prawach. Jeśli historia, którą słyszał, była prawdziwa, Simonides wraz z swoim majątkiem był jego własnością. O bogactwa nie chodziło mu jednak wcale i dlatego postanowił dać mu wolność i nie żądać obrachunku, byleby mu powiedział cokolwiek o losie matki i Tirzy. Uspokojony tą myślą, wszedł do domu. Wnętrze wyglądało jak skład najróżnorodniejszych towarów, a chociaż światła było mało i duszne powietrze, ludzie szybko się uwijali. Ben-Hur szedł powoli wąskim przejściem wśród skrzyń i worów, myśląc nad tym, czy być może aby człowiek, którego zdolności tak wiele miał przed sobą dowodów, mógł być niewolnikiem jego ojca. Jeśli tak, do jakiej należał klasy? Czy był Żydem i synem sługi? Kto wie, może był złodziejem i za to został sprzedany w niewolę? A może był dłużnikiem lub jego synem? Jakkolwiek było, Ben-Hur czuł coraz większy podziw dla Simonidesa. Wreszcie spostrzeżono Ben-Hura i ktoś zbliżył się do niego, pytając, czego by żądał. Chciałbym się widzieć z kupcem Simonidesem. Zechciej pójść za mną. Po długim i mozolnym posuwaniu się wśród towarów weszli nareszcie po schodach na dach głównego składu i ujrzeli przed sobą drugi dom, zupełnie niewidoczny od frontu, bo go zasłaniał filar mostu. Dach ów był więc podobny do tarasu, zwłaszcza że był pełen kwiatów. Od tego pięknego otoczenia odbijał kwadratowy dom o jednym tylko otworze, a mianowicie bramie, do której wiodła wśród rozkwitłych perskich róż starannie utrzymywana ścieżka. Ben-Hur, postępując za przewodnikiem, odetchnął pełną piersią słodką wonią kwiatów. Minąwszy długi, ciemny korytarz, znaleźli się przed spuszczoną zasłoną. Przewodnik przystanął i zawołał: cudzoziemiec pragnie widzieć się z panem. Czysty, dźwięczny głos odpowiedział z wnętrza: niechaj wejdzie w imię Boga. Ściany komnaty, do której wszedł Ben-Hur, były pokryte półkami, a każda napełniona była papierowymi zwojami o zżółkłych od czasu i używania napisach. Posadzkę pokrywał szary fryzyjski kobierzec, tak gruby, że głuszył wszelki odgłos kroków. W komnacie znajdowały się dwie osoby. Mężczyzna spoczywający w krześle o wysokim oparciu i szerokich poręczach, obłożony miękkimi poduszkami, oraz po lewej jego ręce, oparta o krzesło, dorastająca dziewczyna. Na ten widok uczuł Ben-Hur, jak krew napłynęła mu do twarzy. Chcąc przeto ukryć zmieszanie i okazać szacunek, schylił się głęboko. Tym sposobem nie spostrzegł wrażenia, jakie zrobił na obecnych. Zanim podniósł głowę, wzruszenie ich minęło równie szybko, jak przyszło. I zobaczył oboje w tej samej pozycji, jak pierwej, z tą tylko zmianą, że ręka dziewczyny opadła na ramię starca, a oboje bacznie mu się przypatrywali. Jeśliś Simonides i Żyd, niech pokój Boga Abrahama, ojca naszego, będzie z tobą i twoimi, rzekł Ben-Hur. Jestem, o którym mówisz, i Żydem z urodzenia, odpowiedział kupiec dziwnie dźwięcznym głosem. Ja, Żyd Simonides, pozdrawiam cię wzajemnie i proszę o oznajmienie mi, kogo przyjmuję. Ben-Hur patrzył nań ze zdziwieniem, bo ujrzał zamiast silnego mężczyzny raczej masę bezkształtną, wsuniętą w poduszki i okrytą grubą kołdrą z ciemnej materii. Na tym okaleczałym ciele wznosiła się pięknych rozmiarów głowa. Idealna czaszka zwycięzcy lub senatora. Białe włosy w cienkich kędziorach spadały ku białym brwiom, od których tym silniej odbijały się ciemne oczy, świecące między nimi jak światła. Innymi słowy, głowa i twarz znamionowały męża, który by raczej poruszył świat, niż by się dał poruszyć światu. Męża, który by jeszcze 12 razy zniósł takie tortury, jak te, które go kaleką uczyniły, nie wymówiwszy słowa skargi, nie wydawszy jęku. Męża, który by zdołał oprzeć się wszystkiemu, prócz miłości. Do takiego więc człowieka wyciągnął Ben-Hur otwarte ręce, jakby mu chciał ofiarować ten pokój, o który sam przyszedł prosić. Jestem Juda, syn Itamara, ostatniego z domu Hurów, księcia Jerozolimy. Prawa ręka kupca, spoczywająca na kołdrze, długa, chuda, świadcząca o przebytych cierpieniach, zamknęła się na te słowa kurczowo. Zresztą nic nie zdradziło uczuć, jakich doznawał, a gdy odpowiedział, głos jego był równy i spokojny. Chętnie widzę w domu moim książąt Jerozolimy czystej krwi. Estero, niechaj młodzieniec usiądzie. Dziewica przysunęła krzesło, a gdy podniosła głowę, oczy ich spotkały się. Pokój pana z tobą, rzekła skromnie. Siądź i spocznij. Ben-Hur nie usiadł, ale rzekł z uszanowaniem. Szlachetny Simonidesie, śmiem prosić, abyś mnie nie uważał za natręta. Wczoraj, płynąc na statku, słyszałem, że znałeś mego ojca. Tak jest. Znałem księcia Hura. Byliśmy wspólnikami w przedsiębiorstwach dozwolonych kupcom, a tym wolno ciągnąć zyski z morza i pustyni. Usiądź więc proszę, a ty, Estero, podaj gościowi czarę wina. Nehemiasz wspomina jednego z domu Hurów, mówiąc, że posiadał pół Jerozolimy. Zaprawdę, wielce to stary ród. Jeszcze za dni Mojżesza i Jozuego kilku z nich znalazło łaskę w obliczu Boga, a tym samym cieszyło się względami tych ulubieńców pańskich. Jeśliś więc jest prawdziwym potomkiem tej rodziny, niepodobna, abyś wzgardził czarą wina wzrosłego na południowych wzgórzach Hebronu. Gdy skończył, Estera stała już przed Ben-Hurem z pełnym pucharem wina. Podawała napój ze spuszczonymi oczyma, a on, odbierając puchar, dotknął z lekka jej ręki. W tej chwili spotkały się ich spojrzenia po raz wtóry, a on zauważył, że postać jej była drobna, gdyż sięgała zaledwie do jego ramienia, lecz mimo to, a może właśnie dlatego, była bardzo zręczna. Twarz dziewicy jaśniała urodą i słodyczą, a oczy jaśniały łagodnością. Ben-Hur pomyślał, że jest ładna i dobra, i że tak by wyglądała Tirza, gdyby żyła. Biedna Tirza. Głośno zaś rzekł, czy kupiec ten jest twoim ojcem? Jestem Estera, jego córka, rzekła z godnością. Ojciec twój nie weźmie mi za złe, że się wstrzymam od przyjęcia tego kielicha z rąk twoich. Nie skosztuję napoju, który zawiera, póki nie wysłucha do końca moich słów. Mam również nadzieję, że i twojej nie stracę łaski, dlatego stań proszę obok mnie. Estera uczyniła, jak żądał, a młodzieniec rzekł głosem, który cechowała pewność siebie. Ojciec mój, umierając, miał przy sobie wiernego sługę twego nazwiska, Simonidesie. Powiedziano mi, że ty nim byłeś. Estero, Estero, zawołał kupiec surowo. Tu, nie tam. Jako dziecię twej matki i moje zostań przy mnie. Przy mnie jest twoje miejsce. Dziewczyna powiedła okiem z ojca na gościa, powoli postawiła puchar na stole i posłusznie stanęła przy krześle kaleki. Jej ruchy były pełne zdziwienia i przestrachu. Simonides podniósł lewą rękę, a biorąc jej dłoń spoczywającą na jego ramieniu, rzekł spokojnie. Postarzałem się wśród stosunków z ludźmi. Postarzałem się przedwcześnie. Jeśli ten, który ci to mówił, o czym wspominałeś, był moim przyjacielem i znał dobrze dzieje mego życia, a sądził mnie pobłażliwie, to chyba zrozumiesz, że muszę być podejrzliwym i niedowierzającym. Niech wielki Bóg Izraela wspiera tego, kto u schyłku życia swego ma zdawać sprawę z swego postępowania. Ukochanych mam mało, ale ich mam, a wśród nich jest jedna dusza, która... Tu podniósł spoczywającą na ramieniu rękę do ust, która dotąd niepodzielnie należała do mnie i taką była mi pociechą, że zszedłbym do grobu, gdyby mi ją zabrano.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice bolesne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Witam Państwa, szczęść Boże. Jestem Agnieszka. Dziękuję księdzu Mariuszowi Sokołowskiemu ze Zgromadzenia Chrystusowców za zaproszenie mnie do programu o siostrach zakonnych. Jestem jedną z nich. Imieniem Agnieszka obdarowano mnie na początku życia zakonnego i dzięki temu mam taką dodatkową patronkę, potężne wsparcie, wzór do służenia Bogu. Tą patronką jest święta Agnieszka z Asyżu, siostra świętej Klary, szerzej znanej, przyjaciółki duchowej świętego Franciszka. Nie przypadkiem weszłam w to świetne franciszkańskie towarzystwo, gdyż zgromadzenie zakonne, do którego należę, sługi Jezusa, jest oparte właśnie na regule świętego Franciszka z Asyżu. Tego się trzymamy od ponad 130 lat, czyli od czasu powstania. A założył nas błogosławiony ojciec Honorat Koźmiński, kapucyn, wraz z Eleonorą Motylowską. To był XIX wiek, kiedy zakony likwidowano i powstałyśmy wówczas jako wspólnota ukrytego życia zakonnego. I w zmiennej historii przez te lata zgromadzenie zachowało swój własny styl, charyzmat, taki służebny i ukryty właśnie. Od zawsze nie nosimy habitu i innych oznak zakonnych. Nie używamy też tytułu siostra. Żyjemy w ukryciu, mało znane. Tak jak żyła święta rodzina w Nazarecie. Pamiętają Państwo, że święta rodzina była w swoim środowisku nieznana ze swego powołania. Nie wiedziano, kto jest kto, a właściwie wiedziano, że ktoś zwykły, zwykła rodzina. Dwoje ludzi z synem. A jednak ta rodzina doskonale zrealizowała swoją wielką misję religijną przez związek z Bogiem osobisty i rodzinny. Cześć oddawaną Bogu przez wierność prawu Bożemu. I to wystarczyło, żeby pożytecznie spędzić te 30 lat w życiu ukrytym. Opowiem jeszcze Państwu może o moim zgromadzeniu sług Jezusa. Nie jest ono jedynym zgromadzeniem ukrytym, ale wyróżnia je to, że podejmuje prace służebne i poświęca się dziewczętom, które przychodzą z małych miejscowości do dużych miast w poszukiwaniu pracy, nauki, lepszego życia. To jest to właśnie środowisko, które dość często jest niewykształcone, niedostatecznie mobilne, jak to się dzisiaj mówi, a chcące lub zmuszone odejść ze swojego miejsca, od rodziny, od opiekunów, w poszukiwaniu lepszej perspektywy życia. Na te dziewczęta właśnie czekamy, ich poszukujemy, opiekujemy się nimi, pomagamy odnaleźć się zarówno na rynku pracy, jak i w życiu osobistym, a przede wszystkim religijnym, bo przechodząc ze środowiska do środowiska, najłatwiej zagubić się religijnie. I na tym religijnym życiu bardzo nam zależy i właściwie głównie w tej sprawie zostałyśmy przez ojca Honorata skierowane do tego środowiska, gdyż bez więzi z Bogiem nie znajdzie się sensu życia. Staramy się zapewnić tym dziewczętom właśnie jakieś mieszkanie, dobry start, udzielamy wszelkiej pomocy zresztą, tak jest do dziś. Kiedyś u początku zgromadzenia takie dziewczęta bez zawodu i zaplecza materialnego pracowały jako służące. To nimi właśnie polecił się nam u początku zająć ojciec Honorat. Wymagało to od sług Jezusa szczególnej czujności, gdyż służącą nie chroniło wtedy prawo państwowe przed tym wyzyskiem roboczym czy osobistym, o którym nieraz czytamy w literaturze. Siostry zatem wychodziły już na dworce kolejowe, aby tam zaopiekować się bezradnie rozglądającymi się dziewczynami, które wysiadały z pociągu, zanim przechwycą je jacyś niecni ludzie do swoich interesów. I wtedy dawałyśmy im schronienie, przygotowywałyśmy do pracy, nawet do tej pracy jako służące, pomagały znaleźć bezpieczną pracę, monitorowały jakiś czas, a niekiedy nawet całe życie, pomagając zorganizować się w chorobie czy starości. Ale kiedy wstępowałam do zgromadzenia sług Jezusa, nie znałam tego głównego zadania apostolskiego. Ale jedno dobrze wiedziałam. Wiedziałam, na czym polega istota życia zakonnego. Że polega na ślubowaniu rad ewangelicznych, ubóstwa, czystości, posłuszeństwa. Wiedziałam, że będę żyła we wspólnocie sióstr, jak w rodzinie, nie mając własnej rodziny. Bo o tym wszystkim mówił nam ksiądz katecheta na religii. Wtedy religia odbywała się w prywatnych domach, bo to były czasy komunistyczne. Ksiądz, którego zapamiętałam ze względu na jego gorliwość, wyjaśniał nam życie Kościoła, strukturę, nasze prawdy wiary. I to była podstawa do późniejszej mojej formacji. Angażowałam się w katechezę, ale nie widziałam specjalnie w sobie jakichś żelaznych predyspozycji do tego, żeby od razu zostawać zakonnicą. No niestety ten pomysł, czy na szczęście, wracał raz po raz do mnie, dopadał mnie. No, wydaje mi się, że niewątpliwie jak wszystko, co dobre, te myśli były od Boga. Jednak realizacja powołania oddalała się. Miałam bowiem taką skłonność lokować swoje uczucia w różnych osobach. Osoby te okazywały się z czasem w moich oczach poniżej ideału, więc w końcu stanęłam przed pytaniem o ten ideał wart mojej miłości. Któregoś dnia wracałam z kościoła samotnie i usłyszałam w duszy, niewyraźnie, ale usłyszałam: kochaj tylko mnie. Potraktowałam to jako głos Boży. Schowałam sobie to jako sekret. Rozważałam czasem to spotkanie intymne z Bogiem. Zaczęłam się też rozglądać, jak to zrobić, jak kochać tylko Boga. Bo w mojej parafii w okolicy nie było żadnych sióstr zakonnych. Takie strony, takie czasy. Zgłosiłam zatem swoją wolę, taką decyzję osobistą, księdzu proboszczowi, który przekierował mnie do innego księdza. Nie wiem, ilu ich było po drodze, ale któregoś dnia zostałam umówiona na spotkanie w dziwnym miejscu. Na poczcie, w jednym z polskich małych miasteczek, przy okienku młodej pani Róży. I w senne popołudnie wybrałam się tam, na pustej poczcie, czekałam dość długo, ale w pewnym momencie weszła skromna pani. A ja bezwiednie podniosłam się i wyszłam jej naprzeciw. To była pierwsza sługa Jezusa, jaką zobaczyłam. Byłam bardzo zadowolona z tego, że weszła ta pani, a nawet miałam takie uczucie szczęścia, że będę mogła służyć Bogu bez habitu. Wyczułam to niejako. Bez habitu, nieznana, ale jako prawdziwa zakonnica. To był prawdziwie prezent od Boga dla mnie. Bo miałam wcześniej marzenie nie do zrealizowania, jak mi się wydawało, że żeby poświęcić się Bogu bez manifestowania tego na zewnątrz. Nie znałam ukrytego życia zakonnego. Moi katecheci też chyba nie znali. Zachowałam do dzisiaj tę delikatność Pana Jezusa, który spełnił taki mój kaprys życiowy. Można się domyślać, że decyzja o życiu zakonnym nie wzbudziła entuzjazmu w środowisku, które tu i ówdzie dowiedziało się o tym w końcu. Chciano we mnie jakoś inaczej zainwestować, zrobić ze mnie pożyteczną obywatelkę państwa socjalistycznego wówczas. Nawet sam dyrektor liceum chciał mnie bez egzaminów wstępnych umieścić na Wydziale Historii Uniwersytetu. Musiałam się z tego wszystkiego jakoś wywinąć i udało się. A pozostała sprawa jeszcze rodziców, jak zwykle. Rodzice, krótko mówiąc, nie protestowali, choć bardzo boleli nad rozłąką. Ja też bardzo cierpiałam z tego powodu, że to tak musi być. Konkludując takie przejścia moje, wnioskuję, że właściwie jestem przekonana, że powołanie do życia zakonnego daje naprawdę Bóg. Bezpośrednio. Jestem po prostu na to koronnym przykładem, gdyż ani nie miałam nikogo takiego w rodzinie, ani w zasięgu moich kontaktów, ani chyba moi katecheci nie wiedzieli, że taka forma życia istnieje i że można się zrealizować w takiej formie. Nie czytałam też żadnych książek religijnych na ten temat, bo w tamtych latach nie było takich. I jeśli mogę coś radzić dzisiaj młodym dziewczętom, kiedy pytają, jak ułożyć sobie życie, co dalej, niech słuchają natchnień, tak zwyczajnie natchnień, co usłyszą wewnątrz. Duch Święty nie skąpi natchnień, nie. Trzeba się jeszcze modlić o rozeznanie powołania życiowego, jakie się ma zrealizować, korzystać z rekolekcji nieraz, a swoje projekty konsultować jednak z duchowymi przewodnikami, na przykład kapłanami i szczególnie w konfesjonale. Ale wracając do mojej drogi. Zgromadzenie na wstępie wtajemniczyło mnie w głębsze życie duchowe, w swoje zadania, a potem porwało mnie w wir swoich prac. Włączyło w modlitwę, w pokutę, o jakiej Pan Jezus mówi w Ewangelii. Powierzono mi tam różne prace zespołowe, pojedyncze. Głównie jakoś tak były to prace wychowawcze i administracyjne, biurowe, ale zawsze w połączeniu ze zwykłymi posługami w domu. Bardzo mi się to w zgromadzeniu moim podoba, że nie jest się ograniczoną główną pracą zawodową, i że trzeba być gotową na każdego rodzaju służbę, także pogardzaną przez ludzi w świecie. Trzeba być gotową także na przemieszczanie się, na wyjazd za granicę, niekoniecznie zachodnią. Takim dyspozycyjnym trzeba być i służebnym, bardzo służebnym. Częstym obrazem w naszych kaplicach zakonnych zgromadzenia sług Jezusa jest wizerunek Pana Jezusa umywającego nogi apostołom oraz scena zwiastowania Pańskiego. Te sceny nas prowadzą, te tajemnice nas prowadzą. To nadają celowość naszego życia i sens. Jestem ponad 40 lat w zgromadzeniu i jeśli mnie słuchają siostry różnych zgromadzeń, to bardzo zachęcam, by się nie zniechęcały trudnościami. Z tego składa się życie. Krzyż jest wpisany w nasze życie. Niech siostry trwają w służbie Bogu i nie dają się zwieść szatanowi, pokusą lżejszego, ciekawszego życia. Nasze życie jest bardzo ciekawe. Tylko trzeba się mu przyjrzeć, trzeba go przeżywać z dnia na dzień. A słuchaczy, bardzo proszę o modlitwę za nas, byśmy z całego serca i sił wszystkich kochały Boga. Bo to jest moje pragnienie, moje marzenie, moja tęsknota jako sługi Jezusa. Niech Bóg was wszystkich prowadzi wprost do siebie.
1: Dlaczego ja? Czyli o powołaniu do bycia zakonnicą. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

podróżować, zwiedzać świat, pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem, chciałem mieć pełne sale, podróżować, zwiedzać świat,

dobrego dałem tylko siebie. Los okrutnie ze mnie drwił, gorzkich nauk nie oszczędził mi. Chciałem wnieść

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Leon XIV zapewnił o modlitwie za ofiary katastrofalnego trzęsienia ziemi w Kolumbii. W telegramie przesłanym do tamtejszego episkopatu wyraził bliskość z rodzinami ofiar i poszkodowanymi. Dykasteria do spraw służby integralnemu rozwojowi człowieka podała temat orędzia na Światowy Dzień Pokoju 2027 roku. Irlandia Północna reformuje sposób nauczania religii w szkołach. Nie ma mowy o usuwaniu tego przedmiotu, a chrześcijaństwo pozostanie osią edukacji religijnej. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty modli się za ofiary trzęsienia ziemi w Kolumbii. W telegramie podpisanym przez kardynała Pietro Parolina i opublikowanym dziś przez biuro prasowe Stolicy Apostolskiej papież zapewnia o duchowej bliskości z poszkodowanymi oraz dziękuje wszystkim zaangażowanym w akcje ratunkowe i pomoc humanitarną.
2: W telegramie Leon XIV zapewnia o duchowej bliskości z narodem kolumbijskim. Modli się za ofiary katastrofy, rannych i ich rodziny, a wszystkim pogrążonym w żałobie przekazuje wyrazy współczucia. Papież dziękuje także ratownikom i wolontariuszom za ofiarną służbę oraz prosi Boga, aby przez wstawiennictwo Maryi obdarzył mieszkańców Kolumbii siłą, nadzieją i wytrwałością w obliczu tej tragedii.
1: Rozbroić technikę, służyć pokojowi. Polityka jako odpowiedzialność prewencyjna. To temat orędzia na 60. Światowy Dzień Pokoju, który Kościół będzie obchodził 1 stycznia przyszłego roku. Papież Leon XIV apeluje do polityków o odpowiedzialność za rozwój nowych technologii i budowanie pokoju poprzez ochronę godności człowieka.
3: Ojciec Święty przypomina, że jak napisał w encyklice Magnifica Humanitas, nie istnieje żaden algorytm, który mógłby uczynić wojnę moralnie dopuszczalną. Przestrzega przed powierzaniem sztucznej inteligencji decyzji o charakterze militarnym i apeluje do społeczności międzynarodowej o wypracowanie wspólnych zasad, które będą chronić ludzką odpowiedzialność, życie oraz podstawowe normy prawa humanitarnego. Papież podkreśla, że prawdziwy pokój rodzi się z odpowiedzialnych decyzji człowieka, a nie z możliwości oferowanych przez technologię.
1: Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało dziś, że papież Leon XIV mianował kardynała Grzegorza Rysia członkiem Rady do Spraw Ekonomicznych. Arcybiskup krakowski znalazł się w gronie nowych członków watykańskiego gremium doradzającego Ojcu Świętemu w sprawach finansowych i administracyjnych. Kościół katolicki w Irlandii Północnej uspokaja, że planowana reforma nauczania religii nie oznacza usunięcia chrześcijaństwa ze szkół.
4: Rządowy projekt zmian to wynik wyroku Sądu Najwyższego, który zanegował dotychczasowy model edukacji religijnej i uznał, że prawo do rezygnacji z zajęć to za mało. Dotąd podstawa programowa nauczania religii w Irlandii Północnej miała charakter wyraźnie chrześcijański. Nowy projekt ma to zmienić, ale zachować szczególną pozycję chrześcijaństwa w rozwoju kultury i historii tego regionu. Kościół katolicki podkreśla, że jednym z głównych filarów północnoirlandzkiej edukacji nadal są katolickie szkoły wyznaniowe, kształcąc ponad 43% uczniów. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Lato z Radiem Emaus.

0: z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś kościołowi. A jeśli nawet kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.
2: Trzeba odwagi, by powiedzieć komuś prawdę, gdy potrzebne jest upomnienie. Jeszcze bardziej potrzebna jest jednak miłość, aby słowa nie raniły, nie upokarzały i nie niszczyły człowieka. Upomnienie wypowiedziane z troski pomaga odnaleźć dobro, które zostało zagubione, i naprawić to, co zostało zepsute. Tylko wtedy staje się szansą na przemianę serca, pojednanie i odbudowanie relacji. Można też sprawić, że upominający i upominany zaczną się razem modlić. Pomyśl, ile jest we mnie miłości, gdy zwracam komuś uwagę.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Estera schyliła głowę, dotykając policzkiem jego twarzy. Inna miłość moja to tylko wspomnienie, ale mogę o niej powiedzieć, że jest jakby błogosławieństwem Bożym, gdyż obejmuje całą jedną rodzinę. Tu głos kupca zniżył się i zadrżał. Gdybym tylko wiedział, gdzie ich szukać. Twarz Ben-Hura zapłonęła rumieńcem. Zawołał gwałtownie. Moja matka i siostra, wszak o nich mówisz. Estera spojrzała na niego, jak gdyby do niej zwracał był swe słowa, ale Simonides uspokoił się i odrzekł chłodno. Posłuchaj do końca. Ponieważ jestem tym, czym jestem, muszę w imię ukochanych, o których mówię, zanim odpowiem na pytanie twoje tyczące się moich stosunków z księciem Hurem, żądać od ciebie dowodów, kim ty jesteś. Ta sprawa musi poprzedzić tamtą. Dlatego mów, czy masz piśmienne świadectwo lub żyjących świadków. Pytanie było słuszne i Simonides miał niezaprzeczone prawo je postawić. Niemniej Ben-Hur poczerwieniał i odwrócił się niepewny. Simonides nie przestawał nalegać, mówiąc: dowody, dowody mówię, pokaż je, daj mi je w rękę. Ben-Hur niestety nie miał na to odpowiedzi. Nie spodziewał się takiego żądania, a zresztą nie miał dowodów. Matki i siostry już nie ma, a nikt inny nie wie, że on żyje. Wprawdzie znało go wielu, ale cóż to znaczy? Gdyby nawet Quintus Arius był tu obecny, cóż by mógł więcej powiedzieć nad to, że go znał i że wierzył, iż był synem Hura? Zresztą dzielnego tego Rzymianina, jak się wkrótce dowiemy, nie było już między żyjącymi. Juda czuł się zawsze osamotnionym, a teraz ogarnęło go to uczucie z całą siłą. Stał z zaciśniętymi rękoma, odwróciwszy twarz, zdrętwiały z boleści. Simonides, który szanował każde cierpienie, czekał w milczeniu. Simonidesie, odezwał się na koniec młodzieniec. Na usprawiedliwienie mego wyznania mógłbym jedynie opowiedzieć dzieje mego życia, ale nie uczynię tego, jeśli mi nie przyrzekniesz, że wstrzymasz się od wszelkiego sądu i nie zechcesz mnie słuchać bez uprzedzenia. Mów tylko śmiało, odrzekł Simonides. Mów, ja słuchać będę tym chętniej, że nie przeczyłem, jakobyś nie był tym, kim się mienisz. Ben-Hur opowiedział więc pokrótce swoje życie z taką wymową, jaką daje poczucie prawdy i przeświadczenia. Ponieważ znamy jego życie dokładnie, aż do wylądowania w Misenum wraz z Ariuszem, kiedy ten wracał po zwycięstwie na Morzu Egejskim, odtąd dopiero zajmiemy się opowiadaniem młodzieńca. Cesarz kochał i szanował mego dobroczyńcę, mówił Ben-Hur. I obsypywał go bogatymi darami, które pomnażali jeszcze kupcy ze wschodu. Stał się więc niebawem jednym z największych bogaczy w Rzymie. A jednak, czyż Żyd zdoła zapomnieć swej wiary lub miejsca urodzenia, zwłaszcza jeśli nim jest święta ziemia ojców naszych? Zacny ten człowiek przyjął mnie za syna, stosownie do ustaw i praw swego narodu. Ja zaś pragnąłem odwdzięczyć mu się i zaiste nie było chyba dziecka, które by więcej szanowało ojca niż ja jego. Pragnąłby był widzieć mnie uczonym. Chciał mi dać najsławniejszych nauczycieli sztuki, filozofii, wymowy. Odmówiłem, bo czyż jako Żyd mogłem zapomnieć Pana Boga, chwały proroków lub świętego grodu na wzgórzach, stolicy Dawida i Salomona? Spytasz może, czemu przyjąłem dobrodziejstwo Rzymianina? Kochałem go, a oprócz tego spodziewałem się za jego pomocą i potężnym wpływem dojść tajemnicy okrywającej los mojej matki i siostry. Oprócz tego obowiązku miałem jeszcze drugi cel, o którym nie mówiłbym wcale, gdyby mnie nie był zupełnie opanował. poświęciłem się sztuce wojennej. Walczyłem więc nie tylko w szkołach szermierki i w cyrkach, ale w polu i obozie. A wszędzie zdobyłem rozgłos dla mego imienia, lecz imię to nie było imieniem mych ojców. Wieńce, a jest ich wiele na murach willi w pobliżu Misenum, odbierałem jako syn Dumwira i tylko jako taki jestem znany Rzymianom. Dążąc do swego celu, opuściłem Rzym i przybyłem do Antiochii w zamiarze towarzyszenia konsulowi Maksencjuszowi w wyprawie przeciwko Partom. Ponieważ jestem już mistrzem w robieniu bronią, pragnę jeszcze przy tej sposobności nauczyć się strategii, czyli szykowania wojska w polu. Gdyśmy wczoraj wpłynęli na wody Orontesu, spotkaliśmy dwa statki z żółtymi flagami, a jeden z podróżnych, współwyznawca z Cypru, powiedział nam, że są twoją własnością, obznajmiając nas pokrótce z dziejami twego żywota. Mówił o twoim szczęściu w handlu, o licznych karawanach i ich cudownych przygodach. A nie przypuszczając, jak bardzo mnie to obchodzić może, wspomniał, żeś Żyd i dawny sługa księcia Hura. Znana mu też była przygoda Gratusa, jego względem ciebie okrucieństwa i ich przyczyna. Na to wspomnienie Simonides pochylił głowę, córka zaś, chcąc złagodzić jego boleść czy ukryć swe podwójne współczucie, złożyła głowę na piersi ojca, który wnet podniósł oczy i rzekł czystym, rzewnym głosem: słucham. Widzę, zacny Simonidesie, rzekł Ben-Hur, widzę, żem cię nie przekonał i że cień twego podejrzenia pada jeszcze na mnie. Nie wzruszyło to kupca. Był zimny, jakby z marmuru wykuty i nie rzekł ani słowa. Widzę jasno trudność mego położenia, ciągnął dalej Ben-Hur. Wszystko, co się odnosi do czasu mego pobytu w Rzymie, mogę udowodnić. Dość mi odwołać się do konsula goszczącego obecnie w waszym mieście, ale niestety nie mogę dostarczyć dowodu, którego żądasz. Nie mam nic, co by świadczyło, żem synem Hura, a ci, którzy by mi mogli pomóc, może zgubieni, może umarli. To mówiąc, zakrył twarz rękoma. Na ten widok Estera wstała, a podając mu wzgardzony puchar, rzekła: oto wino z krainy, którą kochamy wszyscy. Wypij. Proszę. Głos ten był słodki, a oczy pełne łez, co widząc Juda, wypił i rzekł: córko Simonidesowa, serce twe jest pełne dobroci i miłosierdzia, skoro je wraz z ojcem okazujesz nieznanemu. Bóg nasz niechaj ci błogosławi, dziękuję ci. Potem, zwróciwszy się do kupca, mówił dalej: nie mając dowodów na to, żem synem Itamara, cofam zadane ci pytania i odchodzę, nie chcąc trudzić cię dłużej. Jednak zanim odejdę, powiedzieć muszę, że nie miałem zamiaru zamienić cię w sługę, ani nie czyniłem tego dla majątku. Cokolwiek bądź byłbyś mi wyznał, zawsze byłbym rzekł to, co teraz mówię. Zachowaj owoce twego przemysłu i twej pracy. Używaj ich w spokoju, nie potrzebuję ich. Gdy sprawiedliwy Ariusz odpływał w podróż, która miała być ostatnią, uczynił mnie spadkobiercą swego książęcego mienia. Jeśli więc kiedy pomyślisz o mnie, pamiętaj, że ci tylko jedno postawiłem pytanie, które, przysięgam na proroków i Jehowę, twojego i mojego Boga, było jedynym celem mego przybycia tutaj. Pytałem, co wiesz i możesz mi powiedzieć o mojej matce i mojej siostrze Tirzy, która pięknością i wdziękiem podobna była do tej, która jest osłodą twego życia. Pytam raz jeszcze, powiedz, co wiesz o nich? Po licach Estery płynęły łzy, a Simonides zdawał się być nieubłaganym i odrzekł głosem spokojnym: powiedziałem, żem znał księcia Hura. Pomnę, że słyszałem o nieszczęściach jego rodziny i dziś jeszcze czuję boleść, której doznałem na tę wieść. Sprawca ich niedoli stał się później moim prześladowcą. Co więcej, robiłem najstaranniejsze poszukiwania, nie zaniedbałem niczego, aby ich odszukać. Wszystko na próżno, nie ma ich. Ben-Hur westchnął głęboko. A więc i ta nadzieja stracona, rzekł, walcząc z rozrzewnieniem. Przywykłem do zawodów. Daruj, proszę, mojemu natręctwu. A jeśli cię obraził, przebacz, pomnąc na me cierpienia. Prócz zemsty nie mam już w życiu innego celu. Bywajcie zdrowi. Doszedłszy do kotary zasłaniającej wejście, obrócił się raz jeszcze i rzekł: dziękuję wam obojgu. Pokój niech będzie z tobą, rzekł kupiec. Zaledwie Ben-Hur opuścił komnatę, Simonides ocknął się jakby ze snu. Oblicze jego ożywiło się. Przyćmione światło oczu zabłysło w całej pełni i rzekł promienny z radością. Estero, zadzwoń, a prędko. Dziewczyna, zbliżywszy się do stołu, zadzwoniła. Równocześnie jeden z przedziałów ściany usunął się i ukazały się drzwi w murze, przez które wszedł jakiś człowiek i pokłoniwszy się nisko, zbliżył się do kupca. Zbliż się, maluchu, rzucił szybko Simonides. Powierzam ci poselstwo, które musisz spełnić, choćby nawet słońce zagasło. Słuchaj. Przez skład towarów przechodzi teraz młodzieniec, wysoki, zręczny, ubrany po izraelsku. Idź za nim, a cień jego niech mu nie będzie wierniejszy od ciebie. Co wieczór doniesiesz mi, gdzie jest, co robi, w jakim przebywa towarzystwie, a gdybyś bez obawy zdradzenia się mógł słyszeć jego rozmowy, powtórz mi je dokładnie, tak jak i wszystko, co może mi dać poznać jego zwyczaje i usposobienie. Rozumiesz, czego chcę? Teraz idź, a gdyby miał opuścić miasto, towarzysz mu, a pomnij, że mu przyjacielem. Gdybyś wdawał się z nim w rozmowę, mów o wszystkim, ale strzeż się wydawać, żeś moim sługą. A teraz śpiesz się. Człowiek skłonił się jak przedtem i zniknął. Simonides, śmiejąc się, zatarł wyschłe ręce. Co to za dzień, córko moja, rzekł. Co za dzień. Chcę go zapamiętać dla tej szczęśliwości. Z uśmiechem zapisz datę tego dnia i zapamiętaj go w radości, Estero. Wesołość ta wydała się jej dziwną, a chcąc zwrócić uwagę na jej niestosowność, odparła smutnie. Biada mi, jeśli bym kiedy ten dzień zapomnieć miała. Ręce Simonidesa zwisły, a głowa opadła na piersi. Zaiste, masz słuszność, rzekł, patrząc na nią, bo oto dziś 20 dzień 4 miesiąca. Dziś 5 lat temu matka twoja, moja droga Rachel, żyć przestała. Gdy mnie takim kaleką, jak ja jestem, przyniesiono do domu, zastałem ją umarłą z boleści i przerażenia. Była mi ona jak krzak miry, jak zapach nardu, wypełniający dni mego żywota. Pogrzebaliśmy ją w pięknym miejscu, w grobie wykutym w skalistej górze. Spoczywa tam samotna. Odchodząc, pogrążyła mnie w ciemność, lecz poprzez noc smutku przedarło się trochę światła. Zrosło ono z latami i stało się jasnością poranku. Dzięki ci, panie, że w mojej Esterze żyje Rachel, którą utraciłem. Po chwili podniósł głowę i rzekł w zamyśleniu: czy dzień dzisiejszy nie jest jasny? Był jasny, gdy tu wszedł ten młodzieniec. Przywołaj Abimelecha, aby przyszedł i zawiódł mnie do ogrodu, skąd bym mógł widzieć rzekę i statki. Tam powiem ci, czemu usta moje pełne są uśmiechu, język mój pełen śpiewu, a umysł podobny jagnięciu igrającemu na łące.
3: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.